Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

0: magazyn Antyradia.
1: Kraków zakwitł na wiosnę. I to dosłownie. Można już podziwiać zieloną metamorfozę placu przed magistratem.
2: Tam rzeczywiście ten teren bardzo się zazielenił. Aleksandra Mikolaszek, zarząd zieleni miejskiej w Krakowie. Bo takiej utwardzonej nawierzchni zostało ściągniętych 200 metrów kwadratowych i w to miejsce pojawiła się zieleń. Pojawiły się krzewy, cisy, hortensje, ale tuż przy magistracie posadzone też zostało drzewo. Na rabacie koło pomnika pojawiły się lilaki i magnolie, więc rzeczywiście ten teren zyskał. Są też ławeczki, więc myślę, że można przyjść, usiąść i przede wszystkim no, ta większa ilość zieleni tutaj ma ogromne znaczenie. Od wielu lat rzeczywiście taki był głos mieszkańców, żeby ten parking przed magistratem i to miejsce jakby nie było z taką betonową nawierzchnią zamienić na zieleń. Myślę, że z korzyścią dla wszystkich. To się stało w bardzo szybkim tempie. Wykonawca tutaj naprawdę szybko przystąpił do działania i praktycznie 2 tygodnie przed terminem, przed zakończeniem umowy oddał całość prac. Także zapraszamy serdecznie, żeby zobaczyć tą zmianę w samym sercu miasta.
3: Czyli zdążyliśmy przed samym sezonem turystycznym.
2: Tak, i przed dniem otwartym magistratu. Także już będziemy mogli zaprosić do tej przestrzeni bardziej zielonej.
3: Ale sama ta inwestycja jest też ciekawym przykładem na to, że można odbetonować pewne, wydawałoby się, stałe miejsca w Krakowie. To taki kolejny, powiedziałabym, słynny przykład po Parku Szymborskiej, prawda? Kiedyś tam też przy Karmelickiej był parking, dzisiaj mamy park.
2: Tak, tu rzeczywiście park przy ulicy Karmelickiej już się z nami zżył. Odwiedzamy go chętnie, natomiast no, nie zapominamy, że jest takim sztandarowym przykładem takiego odbetonowania, zamiany parkingu na park, odcięcia tych 3 liter z tyłu i rzeczywiście pokazania, że taka przestrzeń trochę zapomniana, w jaki sposób użytkowana, ale bez korzyści dla środowiska, może być przestrzenią, do której chętnie przychodzimy, która jest na wskroś zielona i niesie też dużo wartości takich kulturowych, społecznych, historycznych, bo cały ten projekt pięknie nawiązuje do miejsca, do historii, ale też do naszej noblistki, więc rzeczywiście oprócz zieleni jeszcze jest nośnikiem wielu różnych ciekawych informacji, a także historii tego miejsca.
3: Kraków powoli się zazielenia. Wiosna, miejmy nadzieję, już w końcu u nas zagości na stałe. Chociaż chyba prędzej przyjdzie lato. Ale chciałam nawiązać do tego, że zazielenić mają się również kolejne tereny. Między innymi ma powstać park kieszonkowy na Ruczaju. Co ciekawe, to ma być lawendowy zakątek na południu Krakowa.
2: Tak, jest to zadanie, które będziemy realizować w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy sami zgłosili taką propozycję i rzeczywiście na tym terenie pojawi się więcej zieleni, ale też i kolorów. Tutaj mieszkańcy wybrali za taki motyw przewodni lawendę, więc mamy nadzieję, że też to będzie miejsce, w którym będziemy mogli skorzystać ze zmysłu zapachu, bo rzeczywiście lawenda kojarzy nam się tutaj bardzo z tymi walorami zapachowymi, ale oprócz lawendy zaplanowane są tam też różne nasadzenia kwiatów, krzewów, utrzymane w takiej tonacji kolorystycznej zbliżonej do lawendy. Mówimy tu o fioletach, o różu, więc na pewno ten skwerek będzie pięknie wyglądał, będzie też pięknie pachniał i jest to też przykład takiej oddolnej inicjatywy i troski mieszkańców o to, żeby tereny, które mijamy na co dzień, zyskiwały na estetyce, żeby wzrastały ich wartości środowiskowe, ale też i rekreacyjne, bo to jakiś uporządkowany ciąg alejek, to są ławki, to są też ławko-huśtawki, to są też trejarze, na których będą puszczone pnącza, więc tej zieleni tam zdecydowanie przybędzie. Będą też trawy ozdobne, więc myślę, że każdy z naszych zmysłów w takiej przestrzeni jest pobudzony. Trawy na wietrze szumią, lawenda pachnie, widzimy też różne kolory. W wielu miejscach te nasadzenia planujemy tak, żeby w ciągu sezonu wegetacyjnego one były zmienne i żeby cieszyły nasze oczy jak najdłużej. Więc rozstrzygnęliśmy przetarg i mamy nadzieję, że w najbliższym czasie właśnie ta przestrzeń będzie mogła się zmienić zgodnie z wolą mieszkańców, bo jest to zwycięski projekt budżetu obywatelskiego.
3: Czyli kiedy tak naprawdę możemy zyskać taki park kieszonkowy sensoryczny?
2: Te prace rozpoczną się jeszcze w tym roku również będą skończone, natomiast no tutaj warto zwrócić uwagę, że najczęściej po zakończeniu robót te tereny nie wyglądają jeszcze tak spektakularnie. Potrzebują jeszcze chwili na rozwinięcie, a kolejny sezon wegetacyjny, w którym rozwijają się posadzone rośliny, jest tak naprawdę tym momentem, w którym widzimy pełnię możliwości i w kolejnych sezonach te miejsca rozkwitają, więc mamy nadzieję, że takie zakończenie inwestycji to będzie moment, w którym ta przestrzeń jest mieszkańcom udostępniona. Natomiast rzeczywiście nasze oczy takie miejsca cieszą nieco później. I tak jest w wielu miejscach. Chociażby takim przykładem jest park na Czyżynach, gdzie po wykonaniu inwestycji ten efekt może nie był taki spektakularny. Rzeczywiście zniknęło tam dużo powierzchni utwardzonej, natomiast po tych kilku latach, jak się popatrzy na zdjęcia zaraz po wykonaniu inwestycji i na kilka lat po niej, no to rzeczywiście efekt jest spektakularny, więc my bardzo się cieszymy. Czasami rzeczywiście musimy się uzbroić w pewną dozę cierpliwości, ale wiosna i rozkwit zieleni takie czekanie nam najczęściej wynagradzają.
3: To już będzie przeszło 10 lat, od kiedy Kraków zyskuje kolejne parki kieszonkowe. Ile ich mamy na ten moment?
2: Na mapie naszego miasta jest w tym momencie 45 parków kieszonkowych. To są takie miejsca też tematyczne, zielone, które powstawały czy to w ramach środków zagwarantowanych w budżecie, czy to w ramach inicjatywy mieszkańców w budżecie obywatelskim. W ostatnim czasie otworzyliśmy geograficzny ogród krakowian, więc rzeczywiście ta idea cieszy się powodzeniem wśród mieszkańców, którzy zgłaszają takie propozycje również w budżecie obywatelskim, ale jest też takim elementem zielonej akupunktury i zagospodarowania miejsc, które może nie są duże, ale mają znaczenie, jeśli chodzi o rekreację, o przyjemne spędzanie czasu i o dostępność tej zieleni przede wszystkim.
3: Lawendowy Park Kieszonkowy na Ruczaju to będzie kolejna przestrzeń, która dołączy do tej długiej już listy, ale niektóre inwestycje są już zakończone, chociażby kolejny etap pracy w parku kolejowym już za nami. Co tam Państwo jeszcze dodaliście, co tam zmieniliście?
2: Ten odcinek, który został otwarty w ostatnim czasie, to jest tak zwany trzeci etap parku kolejowego i jest to ciąg pieszo-rowerowy z taką rozdzieloną ścieżką dla rowerów i dla pieszych. I jest to ważny element infrastruktury rowerowej, która połączyła Zabłocie z Podgórzem, bo rzeczywiście odkładki na Wiśle, na Zabłociu aż do ulicy Powstańców Wielkopolskich, to jest około 630 metrów właśnie takiego ciągu pieszo-rowerowego, który zyskał też oświetlenie, ławki, kosze na śmieci. Docelowo mamy nadzieję go jeszcze bardziej zazielenić, natomiast na ten moment ten teren został po inwestycji zrekultywowany. W niektórych miejscach została posiana łąka kwietna. Natomiast w tej przestrzeni najważniejsze właśnie było to skomunikowanie i jest to taki ważny punkt na rowerowej mapie naszego miasta. Myślę, że bardzo ułatwiający funkcjonowanie rowerzystom i pieszym.
3: Park kolejowy to taka bardzo ciekawa przestrzeń, no bo jednak wydawałoby się, no co można zrobić na takim no niewielkim skwerze, a tu się okazało, że można zrobić parki, to w ścisłym centrum Krakowa.
2: Tak, to wykorzystanie przestrzeni ma tutaj ogromne znaczenie, bo część otworzona już w ubiegłym roku to wspaniały plac zabaw, to dużo zieleni, z której mieszkańcy chętnie korzystają, bo rzeczywiście pojawiały się takie głosy, a kto będzie korzystał z takiego miejsca pod estakadą? Rzeczywistość pokazuje, że bardzo dużo osób i jest to ważny element miejskich działań. Wykorzystanie takiej przestrzeni myślę, że jest innowacyjne na pewno w skali Krakowa, myślę, że również w skali naszego kraju. Bardzo się cieszymy, że udało nam się porozumieć z PKP PLK i dzięki wspólnym staraniom mieszkańcy mogą korzystać z tej przestrzeni, a my w tych działaniach nie poprzestajemy, bo rzeczywiście ten odcinek otwarty w ubiegłym roku, plus ciąg pieszo-rowerowy, który kilka dni temu został udostępniony mieszkańcom, ale również równolegle pracujemy nad koncepcją na drugi etap między Grzegórzecką a Miodową, bo też jest to miejsce, które wymaga takiej interwencji, które może służyć mieszkańcom, bo to jest to, co ja też wielokrotnie powtarzam, w mieście nie pracujemy na białej kartce. Mamy już przestrzeń, która w jakiś sposób jest określona, natomiast pewne rzeczy, pewne miejsca w miastach dezaktualizują się. I dobrze jest w te miejsca nie pozostawiać je bez funkcji, tylko wtłaczać nowe funkcje. Jeżeli to jest zieleń, to wtedy jest, myślę, win-win i mieszkańcy mogą korzystać z przestrzeni, która wcześniej nie służyła żadnym funkcjom, a mogą w niej odpocząć, chociażby skorzystać czy z placu zabaw, czy z miejsc do odpoczynku, do rekreacji, czy właśnie, tak jak w przypadku tego ciągu pieszo-rowerowego, jest to ważny element taki infrastrukturalny, który ułatwia funkcjonowanie i przemieszczanie się też po mieście.
3: No właśnie, tym samym płynnie przechodzimy do mojego kolejnego pytania, bo chciałam zaznaczyć, że w końcu Państwa zadaniem jako Zarządu Zieleni Miejskiej nie jest tylko rewitalizacja parków czy organizowanie nowych zielonych przestrzeni, ale właśnie zapewnianie tych miejsc do rekreacji mieszkańców. I też tutaj w ostatnim czasie nowe miejsca zyskaliśmy na mapie miasta, to chociażby boisko na Bielanach czy plac zabaw, czyli plac Sikorskiego.
2: Tak, taka różnorodność tych zadań, które realizujemy, jest rzeczywiście spora. Natomiast gdzieś tym punktem wspólnym jest, oprócz zieleni, również rekreacja. Na Bielanach dwa boiska w ramach budżetu obywatelskiego zostały zmodernizowane. Zrekultywowane zostało boisko trawiaste, pojawiły się nowe linie, czekaliśmy, aż ukorzeni się trawa, nowe bramki. Również boisko, które miało już taką wysłużoną nawierzchnię asfaltową, zamieniło się na nawierzchnię bezpieczną, na EPDM. Wyrysowane są nowe linie, nowe bramki do piłki nożnej, do kosza. To boisko trawiaste też zostało ogrodzone, bo tam pojawiał się problem zgłaszany przez mieszkańców, że pojawiają się tam dziki i niestety teren jest wtedy przekopany. Nie bardzo nadaje się do gry chociażby w piłkę, więc to ogrodzenie się pojawiło. Mamy nadzieję, że te miejsca będą służyć z powodzeniem mieszkańcom. I takich zmian przeprowadzamy sporo, bo w ostatnim czasie też rozstrzygnęliśmy przetarg na boisko przy ulicy Bydgoskiej. To jest takie miejsce nieopodal parku Wincentego a Paulo. Teren jest już przekazany wykonawcy, ale na naszej stronie jest też opublikowany przetarg dotyczący modernizacji boiska na Zakrzowieckiej, więc takich działań rzeczywiście toczy się sporo. Czasami są to działania, które powstają w ramach budżetu obywatelskiego, czasami są to działania, które gdzieś wychodzą z inicjatywy rad dzielnic, także ten głos i potrzeby mieszkańców są tutaj bardzo ważne i w ramach takich potrzeb realizujemy różnorodne inwestycje.
3: Sport to jedno, ale jeszcze może nawiążmy do tych placów zabaw, czyli chociażby do przytoczonego przeze mnie wcześniej placu Sikorskiego. Co to za przestrzeń i gdzie ona jest?
2: To jest taka przestrzeń, myślę, że w bardzo ważnym miejscu. Plac Sikorskiego jest taką przestrzenią, myślę, że jeszcze chwilę temu dość zaniedbaną, zapomnianą, rzeczywiście wykorzystywaną przez mieszkańców i również tutaj mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego zgłosili takie zadanie. Już w ubiegłym roku rozpoczęła się modernizacja placu zabaw. W tym roku został on udostępniony mieszkańcom. Natomiast to rzeczywiście nie koniec tych działań. My jesteśmy w trakcie przygotowania do ogłoszenia przetargu na drugą część tej przestrzeni, czyli właśnie wymianę nawierzchni, wymianę ławek, dostawienie stołu do ping-ponga czy stolików szachowych, bo rzeczywiście takie elementy tam już w tej przestrzeni istniały, więc naprawienie techniczne tej przestrzeni, wzmocnienie estetyki i oczywiście zieleni, nasadzenia, myślę, że wspólnie stworzą taką przestrzeń, która kompleksowo zagospodaruje ten teren i sprawi, że ten plac, takie podwórko znajdujące się w bliskim sąsiedztwie mieszkań i budynków będzie taką najbliższą przestrzenią, z której wielu mieszkańców korzysta.
1: Rozmawiała Ola Wasilewska.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
4: Pozwolicie, to zabiorę Was teraz do nowego zoo. Powiemy o nowych mieszkańcach Poznańskiego Ogrodu.
5: Szerokostopki są u nas stosunkowo krótko, więc do tej pory mamy ograniczony z nimi kontakt.
4: Mówi Urszula Sajda z Poznańskiego Zoo.
5: Przyswajają się do środowiska, oswajają się z nowymi opiekunami. Jedyne charakterystyczne, co widać w tym gatunku, to to, że mają budy w formie gniazd. Większość czasu spędzają w tych budach i w momencie interakcji syczą. w bardzo charakterystyczny sposób, czyli odganiają niebezpieczeństwo, więc na ten moment dajemy im spokój i obsługa wygląda tak, że dajemy im smakołyki i czekamy, aż nastąpi interakcja między nami. Mają dosyć długie siekacze, próbowały już przy transporcie, przy wypuszczeniu do klatki ugryźć, ale to są zwierzęta, które na początku wydają dźwięk i pokazują, że trzeba, że są, że jest niebezpieczeństwo, a dopiero później atakują, więc myślę, że tutaj można by było spróbować nawiązać jakąkolwiek więź z tym gryzoniem.
6: Szerokostopki białoogonowe to gryzonie, które zaliczane są do malgaszomyszy, rodziny gryzoni, która występuje wyłącznie na Madagaskarze. Szerokostopki białoogonowe są endemitem tej wyspy, a więc tylko tam występują.
4: Mówi Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo.
6: Są mieszkańcami gęstych, wilgotnych lasów Madagaskaru. Świetnie są przystosowane do wspinaczki, ich stopy, stąd zresztą nazwa, a właściwie kości śródstopia są rozstawione dosyć szeroko, są krótsze niż u innych gryzoni. Dzięki temu szerokostopki mogą się doskonale wspinać i zachować dobrą przyczepność na wilgotnych konarach i gałęziach drzew, które są ich naturalnym środowiskiem. W warunkach naturalnych żyją w dziuplach, w warunkach ogrodów zoologicznych, tak jak już mówiła koleżanka, mieszkają w specjalnie przygotowanych budkach. Tam jest ich schronienie, tam też, na co mamy nadzieję w przyszłości, pojawią się młode. Szerokostopki białoogonowe mogą Państwo zobaczyć w pawilonie zwierząt nocnych w Nowym Zoo w Poznaniu. Trzeba oczywiście uzbroić się w cierpliwość, trzeba uważnie obserwować i być może Państwo się doczekają tego, że któryś z szerokostopków pojawi się na zewnątrz. Przypominam, do Poznania z Wrocławia przyjechały jeden samiec i trzy samice.
4: A tymczasem hodowla szerokostopek w ogrodach zoologicznych ma duże znaczenie dla ochrony gatunku. Zwierzętom coraz bardziej zagraża wycinka lasów na Madagaskarze, przez co ich naturalne środowisko stale się kurczy. Poznań, Bartosz Łukasiewicz, Antyradio.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
7: Niektórzy ludzie zachowują się gorzej niż zwierzęta. Dlatego Śląskie Zoo w Chorzowie rusza z nową kampanią. One nie powiedzą, ty możesz. Pracownicy ogrodu zachęcają, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków. Mówi Aneta Błyszczek.
8: Dokładnie, w naszych mediach społecznościowych ruszyliśmy z kampanią, która nazywa się One nie powiedzą, ty możesz. I skierowana jest do osób, które odwiedzają nasz ogród zoologiczny i widzą nietypowe zachowania innych odwiedzających, takie jak karmienie zwierząt, wrzucanie śmieci na wybiegi. Chodzi o to, żeby po prostu zachowali taką czujność i odpowiedzialność za to też, jak zachowują się inni odwiedzający i zwracali na takie zachowania uwagę.
7: Wy w tej kampanii podpowiadacie, jak można zareagować, gdy widzimy właśnie takie niepożądane zachowanie.
8: Dokładnie. Proponujemy proste rozwiązania, proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku, nie zachowują się tak, jak powinni, to znaczy karmią zwierzęta, wrzucają śmieci na wybiegi. Proponujemy takie zdania, jak na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć, ktoś to musi posprzątać. To są proste, krótkie zdania, powiedziane w sposób grzeczny, ale po prostu chodzi też o to, żeby pokazać ludziom, jak reagować, bo często też odwiedzający nie wiedzą, widzą takie zachowanie i za bardzo nie wiedzą, czy mają się odezwać, czy powinni coś powiedzieć. Oczywiście też, jeżeli ktoś nie chce zwrócić uwagi, warto, żeby poinformował pracowników zoo lub ochronę, ale też warto po prostu zachować taką czujność na to, co robią inni i po prostu zwracać uwagę.
7: Taką odpowiedzialność społeczną, reagować, żeby nie bagatelizować tych zachowań, tak?
8: Dokładnie tak. Chodzi o to, żebyśmy czuli się trochę współodpowiedzialni za to, jak wygląda kultura odwiedzania zoo, żebyśmy mieli taką świadomość, że to jest jednak dom zwierząt i my tu jesteśmy gośćmi i chodzi też o to, żeby wzbudzić właśnie taką odpowiedzialność społeczną u naszych odwiedzających.
7: Rozumiem, że jeżeli ruszacie z taką kampanią, to jest to problem w ogrodzie.
8: Tak, jesteśmy przed sezonem letnim, gdzie spodziewamy się naprawdę dużej ilości odwiedzających i też zwrócili nam na to uwagę opiekunowie, którzy już po takich weekendach, gdzie mamy duże oblężenie, jak na przykład ostatnio weekend majowy, zauważyli, że na tych wybiegach jednak znajdują się śmieci, takie jak plastikowe butelki, czy jakieś papierki po słodyczach. I nie chodzi tylko o to, że opiekun później to musi posprzątać, bo to jest jakby najmniejszy problem. To znaczy zawsze to jest takie problematyczne, że ktoś po prostu to musi posprzątać, ale chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo zwierząt, bo zanim opiekun zobaczy ten śmieć i go posprząta, on może być po prostu zjedzony przez zwierzę, które nie powinno takich rzeczy jeść.
7: Kolejny problem w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym i pewnie nie tylko w Śląskim. Dokarmianie zwierząt na własną rękę.
8: Dokładnie. Pomimo tego, że mamy tutaj bardzo dużo tabliczek, które mówią o tym, że nie wolno karmić zwierząt, bo odwiedzający nigdy nie wie, które zwierzę ma na przykład alergię pokarmową, które jest na specjalnej diecie. Poza tym te dawki jedzenia są specjalnie wydzielane, ponieważ staramy się zachować jak najbardziej naturalne środowisko życia zwierząt. I pomimo tego, że ktoś może pomyśleć, że ach, jabłko jest zdrowe, to w dużej ilości ono może zaszkodzić. I to nie jest bez przyczyny, że nie wolno karmić zwierząt. Niekiedy właśnie po takich weekendach opiekunowie zgłaszają, że zwierzęta źle się czują. Czasami potrzebna jest też pomoc weterynaryjna. Także to wszystko jest dla dobra zwierząt i naprawdę nie wymyślamy sobie tego, że nie wolno karmić tych zwierząt.
7: Z czym jeszcze się borykacie?
8: Właśnie oprócz śmiecenia, oprócz dokarmiania zwierząt, też często to jest na przykład hałas, takie bieganie, krzyczenie, stukanie w szyby. To jednak stresuje zwierzęta. Tak jak powiedziałam, to jest ich dom i też warto reagować, gdy ktoś krzyczy, zachowuje się w sposób taki nieodpowiedni, czy biega po ogrodzie.
7: Czyli co, nie bójmy się upominać, gdy widzimy te wszystkie zachowania, o których teraz mówiliśmy, ale też powiedzmy może, jaki jest ten savoir-vivre, jak się powinniśmy zachować w ogrodzie?
8: Przede wszystkim powinniśmy zachować spokój, nie stukać w szyby, nie stresować zwierząt, nie nawoływać ich. Jeżeli zwierzę leży na wybiegu, to prawdopodobnie sobie odpoczywa, jakieś przywoływanie go i tak dalej nie jest wskazane. Oczywiście nie śmiecimy, jest dużo koszy na śmieci.
7: O nowej kampanii Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie mówiła Aneta Błyszczek. Dla Antyradia Paulina Kozioła.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
9: Pożegnaliśmy tegoroczną majówkę, ale to nie koniec okazji do wyjazdów. Jeszcze przed wakacjami mamy jeden długi weekend od 4 do 7 czerwca i Polacy chcą go wykorzystać. O szczegółach Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
10: Jeśli planujecie Państwo czerwcowy wypoczynek, warto się pospieszyć z podjęciem decyzji i z dokonaniem zakupu, ponieważ tegoroczna czerwcówka faktycznie bije rekordy popularności w biurach podróży. Z danych portalu wakacje.pl wynika, że liczba rezerwacji na długi weekend Bożego Ciała jest aż o 26% wyższa niż przed rokiem. Jest to związane także z tym, że w tym sezonie czerwcowy wyjazd wyraźnie wygrywa z majówką, która nie miała aż tak korzystnego układu dni wolnych w kalendarzu. Jednocześnie Polacy doceniają, że na początku czerwca w krajach na południu Europy można liczyć na świetną pogodę, ale jeszcze możemy wypocząć bez większych tłumów, no i w cenach trochę niższych niż w szczycie wakacji, które zaczynają się 3 tygodnie później. Jeśli chodzi o ranking najczęściej wybieranych kierunków, to tutaj niezmiennie królują Turcja, Grecja i Egipt, ale widzimy też zainteresowanie, rosnące zainteresowanie kierunkami, które do tej pory mogły się kojarzyć z indywidualną organizacją wyjazdu i mowa na przykład o Hiszpanii, gdzie zainteresowanie wzrosło o 71%, czy o Włoszech, gdzie ten wzrost zainteresowania oscyluje w okolicy 64%. Może to być związane z faktem, że klienci biur podróży doceniają ochronę i wsparcie, jakiego tour operatorzy im udzielają w związku z realizowanymi wyjazdami. Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych, tour operator ma obowiązek zrealizować wszystkie usługi, które zostały zapisane w umowie, a więc przelot, zakwaterowanie, ale także transfery, ubezpieczenie, opiekę rezydenta, wszystko to, co zostało w tej umowie wymienione. Również w sytuacji, gdyby doszło do odwołania na przykład samolotu, to właśnie po stronie tour operatora leży obowiązek zapewnienia innego transportu w zbliżonym terminie i miejscu. To zabezpieczenie klientów coraz bardziej ma znaczenie. klienci doceniają właśnie ten fakt, że w sytuacji jakichś niespodziewanych wystąpienia, niespodziewanych okoliczności będą zaopiekowani przez tour operatora. Jeśli chodzi o strukturę klientów, którzy decydują się na wyjazd w okresie czerwcówki, to dominują pary, które stanowią niemal połowę rezerwujących, ale na taki czerwcowy wyjazd przed końcem roku szkolnego decyduje się także wiele rodzin z dziećmi. Jeśli chodzi o koszty, to w oferty last minute, na przykład do hotelu w standardzie 5 gwiazdek z wyżywieniem w formie all inclusive w Egipcie, można znaleźć od 2400 zł za osobę.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie ustyranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano styrany życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie ustyranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos. Autopromocja. Nie hańbi. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Bruce Springsteen. Kings of Leon. Mysłowic.

0: The Offspring. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Współczesna matka okiem statystyki. Z okazji nadchodzącego Dnia Matki GUS przyjrzał się kobietom, które urodziły w zeszłym roku. O szczegółach Katarzyna Góral-Radziszewska.
2: Pomimo obserwowanego od wielu lat wzrostu średniego wieku urodzenia dziecka, Polki wciąż są jednymi z młodszych matek w Europie. W 2024 roku najmłodszymi matkami były mieszkanki Bułgarii, które w momencie rodzenia dziecka miały nieco ponad 28 lat. Najstarszymi zaś mieszkanki Irlandii, rodzące w wieku blisko 33 lat. Statystyczna kobieta, która została matką w Polsce w 2025 roku, miała ponad 31 lat i była o 5 lat starsza od statystycznej matki rodzącej dziecko 25 lat temu. Rodząc pierwsze dziecko, statystyczna kobieta w Polsce w 2025 roku miała niespełna 30 lat, a jeśli decydowała się na urodzenie drugiego dziecka, następowało to zazwyczaj 2 lata po poprzednim porodzie. Najwięcej kobiet urodziło dzieci w miastach województwa mazowieckiego. Kobiety te najczęściej miały wykształcenie wyższe. Statystyczna kobieta była mężatką, która urodziła dziecko w pierwszym roku trwania małżeństwa. Najczęściej urodziła swoje dziecko we wtorek, w lipcu i był to chłopiec. Jej ciąża zazwyczaj trwała 39 tygodni, a poród na ogół był pojedynczy. W 2025 roku jedynie 37 kobiet zostało matkami trojaczków, a niespełna 3000 bliźniąt. Najczęściej urodzone dziecko ważyło około 3,5 kg, a w przypadku bliźniąt o około 1 kg mniej. Najcięższe dziecko, jakie przyszło na świat w 2025 roku, ważyło prawie 6 kg, a najlżejsze około 350 g. Statystyczna kobieta, która została matką w 2025 roku w Polsce, z reguły posiadała obywatelstwo polskie. Wśród kobiet, które zostały matkami z obywatelstwem niepolskim, dominowały kobiety z Ukrainy i Białorusi, których nowonarodzone dzieci stanowiły 83% urodzeń wśród ogółu cudzoziemek mieszkających w Polsce.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Katarzyna Góral-Radziszewska z Głównego Urzędu Statystycznego.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Ekspres zwany strefą czystego transportu szybko jedzie do Katowic. Rada Miasta przyjęła uchwałę w tej sprawie po 3-tygodniowych konsultacjach społecznych. Miasto Sandra Hajduk.
4: Najważniejszy etap tak naprawdę za nami, gdyż odbyły się już w Katowicach konsultacje społeczne. To był ten moment, w którym mieszkańcy mogli zabrać głos i wypowiedzieć się na temat tego, czy ta propozycja, którą rząd miasta wystosował do nich, jak wyglądać ma strefa, jakie będą zasady w niej panowały, jest akceptowalna, czy też nie. W ramach tych konsultacji społecznych wpłynęło do nas 13 wniosków. No niektóre musiały być uznane za bezzasadne, bo na przykład był to wniosek mieszkańca Katowic, który porusza się samochodem pożyczonym z Bierunia. No tutaj rzeczywiście Bieruń wchodzi w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, stąd te przepisy są dużo bardziej elastyczne i nie było najmniejszego problemu w tym, aby ten pojazd wjeżdżał do Katowic. Oczywiście pojawiły się jakieś pojedyncze głosy dotyczące tego, że ta strefa powinna być zdecydowanie bardziej restrykcyjna. Stąd cały ten protokół z konsultacji społecznych, które trwały w przypadku Katowic 3 tygodnie, trafił na sesję Rady Miasta łącznie z projektem uchwały. Ten projekt uchwały zyskał poparcie radnych, natomiast teraz jest ten okres, w którym z jednej strony czekamy na to, aby ta strefa czystego transportu weszła w życie, bo jak wiemy, ta data wyznaczona w uchwale to jest 29 czerwca tego roku. Natomiast też jest to czas na to, aby nadzór prawny wojewody zapoznał się z tym projektem uchwały i czas na to, aby nadzór prawny wojewody sprawdził, czy tam wszystko się zgadza, czy też nie, czy ma jakieś jakieś uwagi, czy nie. Jeżeli nadzór prawny wojewody nie wniesie żadnych uwag do tej uchwały, wówczas oczywiście ona zaczyna obowiązywać i wtedy od 29 czerwca tego roku ta strefa czystego transportu w Katowicach będzie zaczynała obowiązywać i będzie po prostu funkcjonowała.
5: Czy 29 czerwca już pojawią się znaki wytyczające tą strefę czystego transportu? Czy to dopiero będzie data, w której właśnie MZUI zacznie stawiać odpowiednie znaki?
4: 29 czerwca planujemy, że te znaki już będą stały na ulicach miasta, tak aby mieszkańcy mieli świadomość, że wjeżdżają do strefy czystego transportu, czy że z tej strefy wyjeżdżają. To jest taka data, do której planujemy już być w pełni przygotowani, tak aby wystartować już w pełni z tą strefą czystego transportu. No inaczej ciężko by było twierdzić, że ta strefa w Katowicach funkcjonuje w momencie, gdyby mieszkańcy nie mieli pojęcia o tym, że faktycznie jest ona w tym miejscu i faktycznie do niej wjeżdżają daną ulicą.
5: Przypomnijmy, jak będzie wyglądała ta strefa.
4: Strefa czystego transportu w Katowicach nie będzie dużą strefą. Obejmuje ulice, które znajdują się wokół katowickiego rynku, tak można powiedzieć. To między innymi fragment ulicy 3 Maja i Warszawskiej, ale też takie ulice jak Dyrekcyjna, Staromiejska, Mariacka, Mieleńskiego, Szkolna, Bankowa, Teatralna, Młyńska czy Pocztowa. Gdy projektowaliśmy to, jak ta strefa ma wyglądać, braliśmy pod uwagę to, aby nie blokować mieszkańcom dojazdu do ważnych instytucji, takich jak szpitale, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski. Takie jednostki, które rzeczywiście mogą być przez mieszkańców odwiedzane w takich przypadkach dosyć pilnych, stąd był to jeden z tych elementów, które braliśmy pod uwagę. Natomiast rzeczywiście te regulacje, które są wdrażane w Katowicach, one przede wszystkim uwzględniają interes mieszkańców miasta. Co ważne, nikt nie będzie musiał składać wniosku, nikt nie będzie musiał płacić za wjazd, czy zmieniać samochodu już w tej chwili w związku z wejściem w życie strefy czystego transportu. Dopóki pojazd, który posiada mieszkaniec Katowic przed dniem ustanowienia strefy, będzie przechodził badania techniczne, dopóty ten mieszkaniec tym pojazdem będzie mógł po ulicach Katowic jeździć łącznie ze strefą czystego transportu. Sygnalizujemy jednak mieszkańcom to, że w momencie, kiedy będą chcieli zmienić samochód na kolejny, to już powinni wziąć pod uwagę to, jakie są widełki dotyczące właśnie tych norm spalania, tak aby jednak w przyszłości stopniowo poprawiać jakość powietrza, zmniejszać zanieczyszczenia, które wynikają ze spalania.
5: Z tego co pamiętam, podobne zasady obejmują też mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii.
4: Tak, mieszkańcy Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii też zostali przez nas, czy przez miasto Katowice potraktowani w sposób taki jak mieszkańcy Katowic. Chodzi przede wszystkim o to, że jako GZM jednak stanowimy jeden mechanizm, mamy świadomość tego, że wielu mieszkańców miast ościennych pracuje w Katowicach, jakby funkcjonuje tutaj w mieście, stąd nie chcieliśmy, aby te przepisy jednoznacznie uderzały w mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii, więc oni także mają pewne widełki dotyczące tego, jakie pojazdy będą mogły jeździć w przyszłości, jeśli będą chcieli zmienić pojazd. Natomiast jeżeli mają jakiś pojazd dzisiaj, czy przed dniem wejścia w życie strefy, to oni, jeśli ten pojazd będzie przechodził przeglądy techniczne, będą mogli spokojnie z tych pojazdów korzystać.
5: To jeszcze na koniec chciałam wrócić do tych konsultacji społecznych, bo tutaj strefa czystego transportu w internecie budzi dużo emocji, dużo komentarzy, jak Urząd Miasta się tutaj na to zapatruje.
4: My absolutnie nie chcemy oceniać zachowania mieszkańców, natomiast mamy świadomość tego, że mieszkańców Katowic jest ponad 270 tysięcy. Uwag w ramach konsultacji wpłynęło 13, więc to pokazuje naszym zdaniem, że ten projekt strefy, te założenia, które zaproponowaliśmy mieszkańcom, po prostu wiążą się z tym, że mieszkańcy akceptują takie rozwiązanie. Stąd też myślę takie głosowanie Rady Miasta, a nie inne.
3: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Cała prawda. Antyradia.
1: W ciągu roku prawie połowa Polaków uprawiała jakiś sport. To prawie 5% więcej niż w 2021. A o szczegółach Krzysztof Jedlak z GUS-u.
6: Prawie 44% Polaków w ciągu roku, licząc od października 2024 do listopada 2025, uczestniczyło w zajęciach sportowych i rekreacji ruchowej. Nie wliczamy w to zajęć obowiązkowych, takich jak WF dla dzieci i młodzieży, czy też zajęć rehabilitacyjnych. Dla porównania, w 2021 roku było to niespełna 39% Polaków. Mamy więc wzrost, ale też pamiętajmy, że 2021 rok jest szczególnym punktem odniesienia ze względu oczywiście na pandemię. Ponad 64% osób ocenia, że jest w dobrej albo bardzo dobrej kondycji fizycznej Takich osób było wcześniej 66%. Mamy więc spadek. Prawie 9% osób przyznaje, że jest w złej i bardzo złej kondycji. Ten odsetek rośnie oczywiście z wiekiem. Dlaczego to robimy? Dlaczego uczestniczymy w zajęciach sportowych i rekreacji ruchowej? Najczęstsze powody: dla przyjemności, dla rozrywki, dla utrzymania kondycji fizycznej, dla zachowania właściwej sylwetki, albo dlatego, że chcemy osiągnąć efekty zdrowotne i zalecił nam to lekarz. Dlaczego tego nie robimy z kolei? Otóż najczęściej dlatego, że nie mamy na to czasu, często dlatego, że po prostu wolimy nic nie robić, a trzecia przyczyna jest taka, że nie pozwala nam na to stan zdrowia. Wydatki na sport i rekreację w przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe wyniosły w badanym okresie 1873 zł, z tego 279 zł na zakup sprzętu sportowego. Gdybyśmy brali pod uwagę tylko te gospodarstwa domowe, które w ogóle poniosły tego rodzaju koszty, to te kwoty byłyby oczywiście wielokrotnie wyższe. Są one też znacząco o kilkadziesiąt procent wyższe niż w 2021 roku, ale pamiętajmy oczywiście o bardzo wysokiej w tym okresie inflacji. Jeśli chodzi o to, co robimy, kiedy się już sportujemy, ponad połowa jeździ na rowerze, ponad 1/3 pływa, a 1/5 oddaje się ogólnorozwojowym ćwiczeniom. Prawie wszystkie kobiety deklarują, że umieją jeździć na rowerze. Zdecydowana większość mówi też o tym, że umie jeździć na sankach czy też pływać. Mężczyźni, podobnie jak kobiety, właściwie wszyscy umieją jeździć na rowerze. Prawie równie często umieją grać w piłkę nożną, pływać, jeździć na sankach. Mamy więc umiejętności, brakuje nam tylko niekiedy czasu albo ochoty, żeby ruszać się jeszcze więcej i żeby być w jeszcze lepszej kondycji fizycznej.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z GUS-u.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
7: Mam teraz coś dla fanów ornitologii i miłośników przyrody.
8: 45 podgorzałek zostało wypuszczonych na stawach milickich z Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. Znaczy nie bezpośrednio oczywiście, najpierw musiały tam przejechać, a najpierw musiały do Ogrodu Zoologicznego przyjechać. Te kaczki, które zostały wypuszczone w Dolinie Baryczy, przyjechały do ogrodu w Poznaniu z Francji, z Niemiec i z Austrii.
7: Niektóre były dłużej, niektóre były krócej, mówi Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo.
8: No i docelowo znalazły się na wolności. To jest jedno z podstawowych zadań ogrodów zoologicznych, przypominam. Hodowla zwierząt, przykładanie ręki do ich reintrodukcji, a więc przywracanie ich do naturalnego środowiska. Cały ten projekt Podgorzałka jest dużo bardziej skomplikowanym projektem. Wszystko zaczęło się od współpracy Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego. No ale teraz dołączyliśmy my, dołączyły również inne ogrody w Polsce, dołączyły ogrody z Europy. Oczywiście Uniwersytet Wrocławski, oczywiście Stawy Milickie, gospodarz terenu i gospodarz reintrodukcji też przede wszystkim wkładają bardzo dużo pracy w to, aby Podgorzałki, no właśnie wolno żyjące podgorzałki na stawach miejskich przetrwały. Mamy nadzieję, że tak będzie. Przekonamy się w przyszłym roku. Idea jest taka, żeby kaczki, które wypuszczono i będą jeszcze wypuszczone, te kaczki, które wykluły się już w ogrodach w Gdańsku, w Opolu, we Wrocławiu, żeby te kaczki wróciły na wolność, no i żeby tam na stawach miejskich właśnie zniosły jaja, wysiedziały te jaja, żeby odchowały pisklęta, no i żeby kiedy odlecą z powrotem na południe Europy, następnego roku tutaj na stawy miejskie w Dolinę Baryczy wróciły. Trzymajmy za to kciuki. My się o tym przekonamy troszeczkę dzięki nadajnikom, które niektóre ptaki mają. No i też oczywiście inwentaryzując i licząc te ptaki właśnie na stawach mielickich. Tak się właśnie odzywa Podgorzałka. Jeżeli kiedyś Państwo gdzieś usłyszą taki głos, no to właśnie będzie znak, że Podgorzałka jest gdzieś w pobliżu, chociaż te ptaki raczej starają się zachowywać po cichu. Przypominam, że właśnie maj to jest taki czas, kiedy one będą raczej starały się być jak najbardziej ukryte, jak tylko się da, ze względu na lęgi, ze względu na wychowywanie młodych. No więc wiadomo, że tutaj lepiej być naprawdę bardziej skrytym niż otwartym. Tym bardziej, że kaczki Podgorzałki właśnie takimi ptakami są. To są kaczki nurkujące. Kaczki, które są troszkę inne od kaczek, chociażby krzyżówek doskonale nam znanych. One mają nieco inną budowę ciała, bardziej zwartą. Łapy są przesunięte nieco do tyłu, co ułatwia poruszanie się po wodzie pływając i także nurkowanie, bo te kaczki, w odróżnieniu od takiego charakterystycznego spławikowania, jakie występuje podczas żerowania krzyżówek, te kaczki, aby skubnąć coś wyjść z dna, po prostu pod powierzchnię wody nurkują.
7: O podgorzałki zapytałem poznaniaków na ulicach naszego miasta.
9: Może to jakaś miejscowość? Nie wiem.
7: Ja pani pokażę na zdjęciu.
9: Dobrze. O, nie słyszałam.
10: Ja nie znam. Ja nie znam tego słowa. Ładna.
7: Jak wygląda?
10: Dziwnie.
7: Kaczka nurkująca.
10: Tak?
9: Nie wiem, co to.
7: A to ja pani pokażę na zdjęciu.
10: Kaczuszki. Ładna.
9: Nie, niestety nie mam pojęcia.
7: To ja mam zdjęcie i pani pokażę.
10: Aha, kaczka? Kaczuszki?
7: To są kaczki nurkujące.
10: O, nury.
7: Ładne, jak wyglądają?
10: Bardzo, bardzo. Podobne trochę do tych kolorowych takich kaczuszek.
7: Mandarynki?
10: Oła.
7: Mam pytanie, czy wiecie, czym są podgorzałki? Słyszeliście taką nazwę?
9: Chyba nie, ale to się teraz słyszałam, ale chyba nie słyszałam.
7: A to ja wam szybko pokażę, bo mam zdjęcie.
9: Tak, rozumiem, tak.
7: Z Poznania Bartosz Łukasiewicz, Antyradio.
0: Cała prawda, Antyradia.
3: Paulina Kozioł, zapraszam. Zamiast kojców ciepły boks. W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie powstanie nowy budynek dla psów. Więcej o tej inwestycji opowie rzeczniczka miasta Katarzyna Chochuł.
11: Nowa i można powiedzieć dość długo wyczekiwana inwestycja dla naszych czworonożnych przyjaciół w schronisku. Z końcem kwietnia podpisaliśmy umowę z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią na dofinansowanie inwestycji pod nazwą budowa pomieszczenia ogrzewanego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Opolskiej 3. Prace już trwają, będzie to bardzo duża inwestycja i też jest duża kwota dofinansowania, bo samo dofinansowanie to jest koszt powyżej 2 400 000, natomiast cała wartość inwestycji jest to koszt 2 600 000. Zakończenie prac planowane jest na koniec tego roku. No, prace już trwają i można widzieć, że te budynki zaczynają rosnąć w oczach. A co powstanie? No powstanie 19 komfortowych boksów bytowych dla psów, 4 dla dużych, 7 dla średnich i 8 dla małych. Każdy z boksów zostanie wyposażony w okna. Będą podgrzewane podłogi, płytki, będzie zrobione odwodnienie linowe, będzie także punkt poboru wody. To nie wszystko, bo w każdym nowym obiekcie znajdą się również to, co najważniejsze, czyli pomieszczenia zabiegowe z wyposażeniem, magazyny na karmę i miski. Pomieszczenia będą porządkowe, techniczne, będą także toalety dla personelu. Główny będzie korytarz komunikacyjny, ale chyba to, co jest najważniejsze, to, że ten budynek będzie dostosowany również dla osób niepełnosprawnych. Także bardzo się cieszymy, że w końcu nasze pieski, które są w schronisku, będą miały poprawione te warunki, ale to też jest poprawienie warunków dla osób, które się tymi naszymi pieskami opiekują.
3: Takiego budynku ogrzewanego dla zwierząt, właśnie dla psów w chorzowskim schronisku do tej pory nie było, bo tam pieski są w kojcach, a tylko te starsze, z tego co wiem, czy schorowane są w budynku.
11: Tak, schorowane i starsze pieski są w budynku ogrzewane. Pozostałe pieski są na zewnątrz w kojcach, ale w momencie, kiedy temperatura jest ujemna, no to oczywiście nasi opiekunowie dbają o to, by każdy z tych psów miał odpowiednie warunki do tego, że może nie tyle, że jest boks ogrzewany, bo nie jest, ale przynajmniej są pieski ubierane. Więc teraz się cieszymy, że te warunki się poprawią. W trosce o ich dobro cieszymy się, że ta inwestycja prędko powstanie, bo już z końcem roku.
3: Tym bardziej, że do chorzowskiego schroniska trafiają psy nie tylko z Chorzowa.
11: Mamy podpisaną umowę z kilkoma miastami. Przy tej okazji zachęcamy do adopcji naszych czworonożnych przyjaciół. Tych psów faktycznie jest bardzo dużo. Przyjeżdżają do nas z ościennych miast. Natomiast my zachęcamy do adopcji poprzez kunderkowe spacerki, które są organizowane. Takie informacje są też publikowane na stronie internetowej schroniska, więc można się z tymi pieskami przejść i to też jest dobra okazja do tego, żeby bliżej się z nimi poznać, więc my zachęcamy do adopcji i do odwiedzania. Jeżeli ktoś nie może wziąć takiego czworonożnego przyjaciela pod swój własny dach, to przynajmniej, żeby go wyprowadzić na spacer, bo jest im to bardzo potrzebne. Poza tą inwestycją cieszymy się, że tuż obok, bo za ogrodzeniem schroniska powstaje wybieg dla psów, więc to też będzie przestrzeń, z której nie tylko nasze psy schroniskowe, ale także mieszkańcy będą mogli skorzystać. Tym mocniej się cieszymy, bo jest to inwestycja realizowana w ramach naszego budżetu obywatelskiego, która została wybrana w 2019 roku.
3: Przenosimy się teraz do schroniska Psikot w Chorzowie. Ze mną jest
12: Wiktoria Czechowska. Jestem pracownikiem schroniska, specjalistą do spraw fundraisingu i wolontariatu. Budynek, który ma na celu stworzenie 19 komfortowych boksów dla naszych seniorów, szczeniaków i psów po operacjach. Będą to budynki wewnętrzne, gdzie będziemy mogli przetrzymywać naszych podopiecznych.
11: innych.
13: Będą to lepsze warunki dla piesków tutaj w psikocie.
11: Zdecydowanie. Zawsze mierzymy się z tym zimą, kiedy tej przestrzeni takiej wewnętrznej jest za mało. Chcielibyśmy, żeby na pewno każdy nasz podopieczny miał takie komfortowe warunki. Jednak zimą zawsze stawiamy przede wszystkim na tych seniorów. Przy tych dodatkowych 19 kojcach na pewno nas to odciąży.
13: Ogrzewana podłoga. Co to oznacza dla piesków?
11: Komfort dla ich starszych stawów. Na pewno też komfort, bo nie wszystkie pieski szanują swoje posłania, więc tu będzie im ciepło w pupki.
13: 19 boksów powstanie w tym nowym budynku. Czy to oznacza, że wszystkie psy ze schroniska psikot już będą w takich ogrzewanych pomieszczeniach?
11: Choć jest to podejście bardzo utopijne, niestety nie, ponieważ na chwilę obecną już w samym schronisku mamy około 50-60 podopiecznych, więc, że tak to powiem, te 19 boksów wewnętrznych jest to kropla w morzu potrzeb.
13: Jak wybierane są pieski, które będą tam lokowane?
11: Na pewno przez pryzmat schorzeń, tego w jakim wieku są pieski. Zawsze na zimę dajemy przede wszystkim seniorów, szczenięta, które nie poradzą sobie na zewnątrz, jak również zwierzęta pooperacyjne.
13: Proszę zatem powiedzieć coś więcej na temat tych piesków, które tutaj przebywają w psikocie. Jest ich prawie 60, to jest dużo i wszystkie czekają zapewne na nowe domy.
11: Tak, jak najbardziej. Mamy pieski, które tutaj wyglądają drogi do nowego domu. Mamy również zwierzęta, które są tak zwanymi dowodami w sprawie, więc one do adopcji niestety pójść nie mogą. Jak również pieski, nazwijmy to trudne przypadki, czyli pieski, które potrzebują specjalnej strony adopcyjnej, że tak to powiem, drogi adopcyjnej, ze względu na po prostu swój charakter. I mówię tu na przykład o Zgrzycie, który jest od 7 lat w schronisku, trafił jako roczny pies, ale dalej jest psem, mimo tutaj pracy z behawiorystami, z naszymi wolontariuszami, psem półdzikim, który prawdopodobnie, no niestety ma tutaj dożywocie, ale mowa też jest o psach, które po prostu gdzieś mają łatkę agresywnego i ciężej jest im znaleźć dom.
13: Są jeszcze inne pieski, które są tak długo już w schronisku jak Zgrzyt?
11: Iwo, 13-letni senior, przekochany średniej wielkości pies, który niestety ze względu na swoją zwyczajność, bym to nazwała, bo to jest po prostu mały czarny kundelek, nie jest zauważalny. Wektor, który też jest z nami jakiś czas, około 2-3 lat, też starszy senior. Najczęstszym problemem w znalezieniu domu są psy, które są już po prostu powyżej tych 8-9 lat, ponieważ ludzie boją się brać seniorów do domu.
13: Czyli szczeniaki, młodsze psy mają trochę łatwiej ze znalezieniem nowego domu.
11: Zdecydowanie. Ludzie często przychodzą do schroniska i od razu pytają, czy my już mamy jakieś szczeniaki na stanie, które są już dostępne do adopcji i pieski, tak powiedzmy, że do 2-3 roku życia też schodzą, że tak to imę od razu. Chyba, że są jakieś problemy behawioralne, które w domu przerastają właścicieli.
13: A czy wiosna to jest właśnie taki okres, że trafia tutaj więcej szczeniaków?
11: Tak. Tak samo jak szczeniaków, tak i kociąt. To jest ten okres, kiedy niestety jest najwięcej przyjęć młodych zwierząt. Przyjeżdżają do nas matki ze szczeniętami, matki z kociętami. I to jest ten okres, kiedy rzeczywiście ręce mamy pełne roboty.
13: No właśnie, bo oprócz psów są tutaj jeszcze koty. Ile jest kotów?
11: Kotów na chwilę obecną jest około 25 sztuk, z czego my się bardzo cieszymy, bo jeszcze nas nie dopadł ten sezon na okocenie.
13: Czy koty też czekają na swoje nowe domy? Zapewne tak.
11: Tak, jak najbardziej. Niestety teraz borykamy się też z tym, że przez tą pogodę, która jest na zewnątrz i przez to, że koty są delikatniejsze psychicznie niż psy, no niestety kotki tutaj borykają się z różnymi chorobami, więc ciężej jest im znaleźć dom, ponieważ my też nie wydajemy do domów zwierząt chorych.
13: Rozumiem. Czy są zatem jeszcze jakieś inne potrzeby schroniska? Czy można was jakoś wesprzeć? Może karma jest potrzebna, albo jakieś kocyki, jakieś zabawki?
11: Myślę, co mogłabym powiedzieć takiego, żeby było realnie dobrym wsparciem. I powiem tak, może nie zabrzmi to dobrze dla niektórych ludzi, ale pieniądze, ze względu na fakt, że te faktury, które przychodzą z lecznic, bo my ratujemy zwierzęta do ostatniego momentu i walczymy o ich zdrowie najbardziej, teraz pieniądze byłyby taką realną dla nas pomocą, ponieważ no, my się finansujemy z tych pieniążków, które nam dają i przekazują darczyńcy i na pewno ze względu na zbliżający się okres właśnie tego dokocenia zwierząt tutaj, kotów przede wszystkim w schronisku, żwirek, podkłady, karma specjalistyczna, jeżeli chodzi o psy, to gastro i hipoalergiczna.
13: Jeśli chodzi o ten nowy budynek, to tam będą boksy tylko dla psów, a zatem koty mają swoją kociarnię, jak to jest?
11: Tak, nasze koty mają przynajmniej 4 strefy, gdzie są przetrzymywane. Mamy tutaj koci szpitalik, w którym przebywają koty chore, plus matki z dziećmi, jeżeli jest ich sporo. Mamy kociarnię zewnętrzną tutaj w kontenerku i kociarnię wewnętrzną, plus jeszcze w środku wykorzystujemy pomieszczenia dla kotów na kwarantannie.
13: A czy obecnie schronisko Psikot w Chorzowie poszukuje wolontariuszy?
14: Na chwilę obecnie

0: wolontariuszy psich, reszta to są wolontariusze koci.
1: Okej, czyli nie można być wolontariuszem po prostu, tylko trzeba wybrać specjalizację. Jedni są od psów, inni od kotów, tak?
0: Tak, zgadza się. U nas wolontariat wygląda tak, że mamy go podzielonego na wolontariat koci i wolontariat psi. Ze względu na specyfikę pracy ze zwierzęciem, zresztą nie każdy kociarz jest psiarzem i na odwrót, więc my mamy tutaj zasadę, że dzielimy. Niemniej jednak w okresie, kiedy tych kotów jest mniej, ci wolontariusze, którzy są kocimi wolontariuszami, również mogą wspomóc psich przy wyprowadzaniu psów.
1: To w takim razie czym zajmują się jeszcze wolontariusze? Psi wolontariusze wychodzą na spacery, koci wolontariusze czym się zajmują? Sprzątaniem, mizianiem kotów?
0: Tak, mizianiem kotów, ale również inhalacjami, jeżeli są potrzebne. Sprzątają i karmią naszych podopiecznych w weekendy, żeby odciążyć pracowników, żeby tutaj wesprzeć nas w tej po prostu pracy na co dzień.
1: Chyba bardzo ważna jest właśnie ta socjalizacja zarówno psów, jak i kotów, żeby potem były już tak przygotowane do tego docelowego domu.
0: Zgadza się. Jeżeli chodzi o koty, to przede wszystkim socjalizacja tych takich półdzikich kotów, ale również uczenie zwierząt, że człowiek nie jest nikim złym. Jeżeli chodzi o koty, to wcześniej wspominałam właśnie, że one mają bardziej delikatną tą psychikę, więc ten wolontariusz, który spędza czas z kotem, jest wolontariuszem, który tak naprawdę daje namiastkę temu kotu domu. I dzięki temu my też jesteśmy w stanie szybko zareagować, jeżeli dany nasz podopieczny na przykład popada w tak zwaną kocią depresję. Jeżeli chodzi o psy, tu jest bardzo dużo pracy cudownej włożonej przez naszych wolontariuszy, ponieważ wyciągają często gęsto psy lękowe z kojców, pracują też z psami, które borykają się z agresją, z zasobowością, więc tu jest też kawał dobrej roboty włożony. Oczywiście zaznaczę też, że to nie jest praca, którą zrobi rodzina w domu, bo to są warunki schroniskowe i na tyle, na ile wolontariusze są w stanie tutaj pracować ze zwierzętami, na tyle my jesteśmy ich w stanie przygotować do domu. Staramy się przygotowywać podopiecznych tak, aby w domu już wiedzieli, że ten człowiek jest po coś, że jest dobry, że teraz w tym domu no, powinien docenić troszeczkę to, że jest ten człowiek. My tu staramy się odczulać zwierzęta, bo to są zwierzęta z ulicy, często gęsto niewiedzące, po co ten człowiek mu jest potrzebny. I ta praca jest tu potrzebna po to, żeby oswoić to zwierzę z człowiekiem. Są to zwierzęta z ulicy, porzucone, trafiają do nas zwierzęta ze zrzeczeń, czyli one kiedyś miały swój dom. Niestety w tym domu nie było dobrze i nie działo się dobrze, więc my pokazujemy im, że jest jeszcze nadzieja dla nich i szukamy następnych domów, gdzie doczekają sobie tej późnej starości i odejdą przy kimś bliskim.
1: A czy wolontariusz to musi być osoba dorosła, czy może to być na przykład nastolatek? Już taki, nie wiem, 16-latek, o.
0: Nie. U nas tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie mogą pełnić funkcję wolontariusza ze względu po prostu na sytuacje niebezpieczne, które mogą się wydarzać w schronisku. Bo poza tym, że tu jest praca ze zwierzętami, trzeba pamiętać, że to nie jest też bezpieczne środowisko, bo tak jak wspominałam wcześniej, pracujemy ze zwierzętami, które mają traumy, które nie były dobrze traktowane, dlatego też tutaj są w tym schronisku. I narażanie osoby niepełnoletniej no, nie jest dla nas dobrym rozwiązaniem, bo chcemy, żeby osoba, która przychodzi do schroniska, była w pełni świadoma i odpowiedzialna sama za siebie. My też oczywiście szkolimy naszych wolontariuszy. Wymieniamy się na bieżąco wszystkimi informacjami na temat psów, więc ograniczamy jak się da to niebezpieczeństwo, ale wciąż jest to miejsce, gdzie pracujemy, mówię, z trudnymi przypadkami i chcemy, żeby po prostu osoby, które tu przychodzą, były w pełni świadome odpowiedzialności, jaką biorą na siebie, będąc wolontariuszami.
1: Już pani wspomniała o kundelkowych spacerkach. Takie akcje są tutaj organizowane w Psikocie. Każdy może przyjść wówczas i wyprowadzić pieska, tak?
0: Zgadza się. Kundelkowe spacerki to jest akcja, która odbywa się u nas co 2 tygodnie. Oczywiście też jest zależna od pogody, więc zawsze warto obserwować naszego Facebooka, gdzie je ogłaszamy. Jest to akcja, w której każdy może wziąć udział, ale o, psa wyprowadza osoba pełnoletnia, więc tu znowu jest zastrzeżenie, że podpisując oświadczenie, zdajemy sobie sprawę, że bierzemy psa po przejściach. Druga sprawa, że jesteśmy osobą odpowiedzialną, dorosłą, przedstawiamy się dokumentem tożsamości i wtedy możemy wyprowadzić psiaka. Przychodzą do nas rodziny z dziećmi, my wtedy uczulamy i prosimy, aby tylko i wyłącznie osoba dorosła prowadziła psa, ponieważ nieważne jakiego psa my dobieramy, bo my dobieramy zwierzęta do rodzin z dziećmi, nieważne czy dostajemy spokojnego psa, czy psa, który, mówię, jest bardzo przyjazny, zawsze prowadzi smycz osoba dorosła, ponieważ nigdy nie wiemy, co się może wydarzyć, bo może wylecieć inny pies i my zawsze właśnie prosimy, aby zachować tą ostrożność.
1: Bezpieczeństwo w takich sytuacjach i ludzi, i zwierząt jest, rozumiem, najważniejsze.
0: Tak, i to jest taka nasza zasada,

0: gdzie po prostu, mówię, jak przychodzą rodziny z dziećmi, my nie dajemy troszeczkę prawa wyboru tego psiaka, ale to też nie tyczy się tylko rodzin z dziećmi, tylko każdego, kto do nas przychodzi. My też staramy się tłumaczyć ludziom, że muszą mierzyć siły na zamiary, bo ja też zawsze mówię, że czynienie dobra musi być z głową, bo jeżeli człowiekowi na spacerze się coś stanie, to temu zwierzakowi również.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioła.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura. Ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zapraszam. Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Gwiazdy roka w Antyradiu.

0: magazyn Antyradia.
1: Jak wyglądało podróżowanie w XIX wieku? O tym opowiada wystawa w Muzeum Historii Katowic. Będzie też o tym, że do historii przejdzie jeden warszawski wiadukt.
2: Magda Mleczko, zapraszam. Wyjechać w podróż w XIX wieku, choćby taką krótką, kilkanaście kilometrów, a już taką dłuższą, tygodniową, te tony bagażu, te przygotowania, no to był naprawdę spory wyczyn. Żeby sobie to wyobrazić, warto wybrać się na wystawę do Muzeum Historii Katowic, wystawę zatytułowaną Reisefieber – wakacyjne podróże katowiczan w XIX i XX wieku. I właśnie tam teraz z moimi gośćmi was zabieramy, a są nimi Joanna Tofilska-Dziubek. Witam serdecznie, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I Sławomir Stanowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Reisefieber, czyli najprościej mówiąc taka gorączka, stan napięcia przed czymś, tak. Więc kiedy przygotowywaliście tą wystawę, mieliście takie swoje Reisefieber?
3: Mamy cały czas. Ten pomysł na tytuł zrodził się w mojej głowie. Z jednej strony dlatego, że Reisefieber towarzyszy mi, o tak, zawsze, kiedy wyjeżdżam. Zawsze przeżywam taki stan ekscytacji i napięcia i stresu równocześnie. Myślenia o tym, czego nie mam, co powinnam zabrać i o różnych innych rzeczach, a jednocześnie uwielbiam podróżować, więc ten stan tego, taki stan towarzyszy mi bardzo często w życiu. A równocześnie chciałam podkreślić coś, co się, takie zjawisko, które, bo my jesteśmy w ogóle historykami oboje i cały nasz dział, który pracowaliśmy nad tą wystawą jeszcze z koleżanką i wyraźnie widzimy, że co się zmieniło w historii, w społeczeństwie, nie tylko tu naszym, ale w ogóle w świecie, w tym XIX i XX wieku.
2: No to ponad 100 lat przecież, nie?
3: Tak. Jak to w ogóle się rodziło, prawda? No, dzisiaj podróże to jest coś takiego codziennego, że w zasadzie no, można się tylko każdego pytać, gdzie się wybiera, tak?
2: Na city wakacje. Breaki stały się bardzo popularne. Tak. Ja sama się wybieram za chwilkę też na taki city break do Włoch.
3: Tak. Majówka była dopiero co, więc pytaliśmy kto gdzie jedzie, czy gdzieś jedzie. Rzadziej, ale raczej gdzie, tak? Tak to wygląda w tej chwili. Ale to nie jest przecież tak, że tak było zawsze. Ludzie oczywiście mają naturalną chęć do przemieszczania się i tak mieli od początku już jako gatunek, ale nie zawsze mieli możliwość taką, żeby móc się przemieszczać po to tylko, żeby się przemieszczać, po to tylko, żeby spędzić przyjemnie czas. Ta gorączka podróży, bo to dosłownie znaczy Reisefieber, gorączka podróżna, w języku niemieckim oznacza też właśnie taką jakby gotowość wyruszenia w drogę, taką chęć wyruszenia w drogę. I to chciałam też troszeczkę podkreślić w tym tytule, to chcieliśmy powiedzieć, że mamy od tego XIX wieku takie zjawisko w świecie, które ewidentnie wskazuje na to, że ludzie po prostu lubią podróżować i mają możliwość i z niej korzystają coraz bardziej, no ale gdzieś tam to chyba jednak z naszej wrodzonej skłonności wynika, że my jeśli mamy możliwość i mamy czas na to, to chcemy się gdzieś ruszyć i chcemy w ten sposób spędzić czas.
2: To jak podróżujemy dzisiaj, no to doskonale wiemy, prawda? Ale jak właśnie podróżowano wtedy w tym XIX wieku, czyli te ponad 100 lat temu? No ustaliliśmy tu już, że ten świat był kompletnie inny. Nie było nawigacji, nie było takich dróg, jakie mamy dzisiaj. Nie było biur podróży, nie było tak super samochodów szybkich, kart płatniczych. A wtedy ta podróż to chyba po prostu, ja nie wiem, panie kufry chyba ze sobą musiały zabierać. Jak to wyglądało? Jak to przedstawiacie na wystawie?
3: To się oczywiście też zmieniało i to zależy od tego, o jakiej podróży mówimy. Bo my mówimy o podróżach, które łączy jedno, że są to podróże dla przyjemności w czasie wolnym. W związku z tym mówimy też o takich zupełnie bliskich podróżach i one wymagają w zasadzie tylko tego, żeby mieć troszeczkę czasu. I to się w tym XIX wieku pojawia. Ta praca już etatowa gdzieś w kopalni, czy nawet powiedzmy praca urzędnika, chociaż urzędnik może sobie już pozwolić na coś więcej, ale nawet robotnik z jakiejś huty czy kopalni. Jeśli ma wolną niedzielę, bo wtedy mówimy tylko o niedzieli wolnej i ma nogi zdrowe, może ruszyć gdzieś w pobliże. Może ruszyć do murcek, do gospody, do lasu. Może ruszyć gdzieś po prostu na łono natury i o takich podróżach my też tutaj mówimy. One nie wymagają wtedy wielkiego przedsięwzięcia. Jeśli już chcemy się ruszyć gdzieś dalej i mamy możliwości albo bardzo nam zależy, no to tak. Z jednej strony nie wszyscy mieli wielkie potrzeby. Nie wszyscy musieli mieć mnóstwo kufrów. Wystarczyło czasami tylko spakować małą walizę walizeczkę, czy mały jakiś plecak i ruszyć już wtedy w te Beskidy, tak? Tu myślę, że tu kolega może więcej powie o tym, że też się transport rozwijał, więc to wiele umożliwiało.
4: No tutaj jest w ogóle ciekawie, jeśli chodzi o transport, z tego powodu, że pewnie jako historycy musielibyśmy zacząć od tego, że te podróżowanie drzemie w drugim człowieku już chyba od zarania. No my tutaj naszą podróż zaczynamy w XIX wieku, no ale jednak na początku trzeba wspomnieć o tych podróżach pieszych. No ale już przechodząc od tych naprawdę takich archaicznych sposobów, należy tutaj wspomnieć przede wszystkim o dyliżansach, które w XIX wieku były, nie chcę powiedzieć popularną formą transportu, ale myślę, że były taką formą transportu, która przenosiła nas na większe odległości, na dalsze odległości i mogli z niej korzystać, myślę, że nieliczni. Kolejna rzecz, i to jest bardzo ważne, to ten transport zaczyna się rozwijać. Musimy tutaj powiedzieć o roku 1846, kiedy to linia kolejowa zostaje doprowadzona do Katowic i otwierają się pewne możliwości podróży. Ciekawą formą transportu, bo tak można analizować po kolei, to też jest transport autobusowy. Transport autobusowy w ogóle na terenie Katowic jest też ciekawy, bo takie początki transportu autobusowego, i tutaj należy podkreślić nieudanego, to jest rok 1907, kiedy to katowiczanie próbują dostać się na Murcki. To jest ciekawe. To jest taka...
2: Dostać się na Murcki to była wyprawa wtedy.
4: To była swego rodzaju wyprawa, no i zostaje zorganizowana linia autobusowa z Katowic na Murcki. I to jest ciekawe, bo ta linia działa tylko jeden sezon. 1907 rok, tylko sezon wakacyjny. Później pojawia się w prasie informacja o tym, że z racji trudnych warunków drogowych, czyli po prostu dziurawych dróg nieprzejezdnych, autobusy muszą jeszcze trochę poczekać. No i czekają. Czekają prawie 20 lat.
2: To jest to, co ja powiedziałam na początku, że dzisiaj pokonujemy setki tysięcy kilometrów, a kiedyś pokonanie tych, nie wiem, 80 stanowiło nie lada wyczyn. Z takich wakacyjnych, ale też krótkich, niewakacyjnych podróży każdy zawsze przywozi nie tylko wspomnienie, ale też różnego rodzaju pamiątki. Więc co przywożono wtedy, co mieszkańcy Katowic i Śląska przywozili z takich bliższych i dalszych podróży?
3: Na pewno przywozili porcelanę i tego mamy trochę. To znaczy różnego rodzaju wazoniki, kubeczki porcelanowe z widokami, z miejsc, do których się udawali, z miejsc pielgrzymkowych. Oczywiście też to są figurki różne, krzyżyki czasami, ale to są też to, co my do dzisiaj kojarzymy. Te laski turystyczne, prawda, które w górach są do tej pory tak...
2: Ciupagi.
3: Ciupagi tak zwane, chociaż ciupaga to jest konkretny jakby rodzaj tej laski z takim żelaznym zakończeniem. One są, powiedzmy, że stylizowane na ciupagi, tak? I przybijano do nich, to można zobaczyć, u nas mamy bardzo, bardzo wiele tych lasek, bo wypożyczyliśmy je też z innych muzeów, żeby pokazać, jak to było popularne. Do nich przybijano blaszki, takie emblematy z różnych odwiedzanych miejsc. To się tylko troszeczkę w zasadzie różni od tego, co my dzisiaj przywozimy. Dzisiaj najchętniej przywozimy magnesy i one też są jakąś formą...
2: Mam całą lodówkę.
3: Tak, tego wtedy nie było.
4: To też jest warte tutaj do powiedzenia, z tego powodu, że dzisiaj często przywozimy pełne dyski zdjęć, pełne telefony zdjęć, mamy wspomnienia prawie z każdego miejsca, w którym byliśmy. I myślę, że te wspomnienia to jest ten bagaż, który lubimy przywozić, którym się lubimy dzielić. I tak też jest na naszej wystawie, no od samego początku, bo w pierwszej sali akurat mamy piękny pamiętnik pani, która była na wycieczce jubileuszowej w 1925 roku w Rzymie razem z grupą wiernych. To był rok jubileuszowy. I co jest ciekawe, to nie jest tylko tak, że tam znajduje się słowo pisane. Pani Wojtczak, o której teraz mówię, z Dębu, z Katowic Dębu, przywiozła ze sobą różnego rodzaju rośliny, które napotykała w Rzymie i to były z miejsc wyjątkowych, czy to liść z oliwki z Rzymu, czy z placu przed Bazyliką Świętego Jana na Lateranie, czy były to jakieś kwiatki otarte o grób Świętego Franciszka z Asyżu. To są takie wspomnienia, kiedy otwieramy ten pamiętnik, to czujemy się, jakbyśmy tam byli, czy... No, jest to coś niesamowitego. No, warto tutaj pójść dalej, bo pani Wojtczak nie była ostatnia, no bo to później ewoluowało i tak na naszej wystawie można też zobaczyć różnego rodzaju dzienniki z różnego rodzaju kolonii, z miejsc, w których się było, czyli takie opisy...
3: Kroniki
4: z miejsc, do których podróżowano, pełne zdjęć, pełne różnego rodzaju pamiątek, czy też własnoręcznie wykonanych tych obrazków, jak dzieci na przykład na koloniach widziały te rzeczy, które widziały po prostu.
3: To już z okresu międzywojennego, harcerskie takie i późniejsze, to z okresu PRL-u, to pewnie jeszcze wielu też słuchaczy pamięta, jak jeździło na kolonie, to się robiło takie kroniki.
2: Pamiętniki się pisało, przede wszystkim tak. Przesyłało się kartki, a nie SMS-y, tak jak dzisiaj.
3: To prawda.
2: Na których się na przykład pisało kochane pieniążki, prześlijcie mamusiu, prawda? Co jeszcze ciekawego znajdziemy waszym zdaniem na tej wystawie, takiego, co was samych zaintrygowało, zdziwiło?
3: Na pewno myślę, że ciekawe dla wielu współczesnych zwiedzających są te akcesoria podróżne, no bo jednak dzisiaj walizeczka na kółkach, prawda, to jest standard, jakiś plecaczek dopasowany do wymiarów lotniskowych i
2: mini
3: to,
2: szampon, mini tam tak, mydełko i tak dalej.
3: Tak, tak. To jednak, my pokazujemy całą gamę różnego typu walizek, kufrów, one same w sobie są już ciężkie, prawda, więc to jednak daje troszeczkę wyobraźnię o tym, jak to było inne jednak, że jak ta podróż była, jakim była przedsięwzięciem, samo przemieszczenie tego wszystkiego mogło stanowić wyzwanie. Mamy na wystawie coś, co jest pewną ciekawostką z naszych zbiorów z XIX wieku, toaletę podróżną. Jak to wygląda, to nie będę opowiadać, proszę przyjść i zobaczyć. To jest raczej taki bardziej luksusowy mebelek, myślę, że można to nawet tak nazwać. Raczej dla pewnie służył jakimś zamożniejszym ludziom. Mamy bicykl, czyli taki rower z wielkim przednim kołem. Wypożyczyło nam Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej taki jeden egzemplarz, żeby troszeczkę uzmysłowić, jak to się wszystko rodziło. Nie od razu wszystko wyglądało tak jak w tej chwili, prawda? Że to rower mamy, dzisiaj używamy bardzo chętnie i bardzo dużo. Natomiast początki bywały troszeczkę skomplikowane. Sama jazda na tym musiała być niezwykle skomplikowana.
2: W ogóle to było chyba też tak, że na rowerach najczęściej jeździli mężczyźni, a kobieta na rowerze to było zjawisko wręcz. Wtedy chyba tak mi się wydaje, więc taka rodzinna wycieczka rowerowa nie wchodziła w grę.
3: Myślę, że to te panie takie bardziej nowoczesne sobie jednak wymagało to też odpowiedniego stroju. Nie w każdym można było wejść na coś takiego.
2: Rejse Fiber, wakacyjne podróże katowiczan w XIX i XX wieku. Przypomnę, że o tej wystawie w Muzeum Historii Katowic mówimy. Do kiedy ona będzie czynna?
3: Do 4 października.
2: Czyli dosyć długo znajdziemy czas na to, żeby tam dotrzeć. To dziś jest niewielka odległość, gdziekolwiek na Śląsku mieszkacie. Serdecznie zapraszamy. Ja wam, moi drodzy, dziękuję za tą przepiękną opowieść, za to, że dzięki wam cofnęliśmy się w czasie i dowiedzieliśmy się, jak katowiczanie kiedyś podróżowali i co z tych podróży przywozili. Joanna Towilska-Dziubek, Sławomir Stanowski, Muzeum Historii Katowic.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Wiadukt na Towarowej w Warszawie zostanie zburzony. W jego miejscu pojawi się nowy. Polskie Linie Kolejowe ogłosiły właśnie przetarg na jego zaprojektowanie. Anna Znajewska-Pawluk.
5: Na ulicy Towarowej przy przystanku Warszawa Ochota powstanie nowy wiadukt nad torami. Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na zaprojektowanie nowego obiektu i zastąpi ją obecną konstrukcję. Otwarcie ofert nastąpi jeszcze w maju. Projekt koncepcji zostanie opracowany w dwóch wariantach, a jego koszt wyniesie około 870 tysięcy złotych netto. Inwestycja będzie finansowana z budżetu państwa. Nowy wiadukt drogowo-tramwajowy ma powstać do końca 2029 roku.
1: Remont tego obiektu był odkładany od lat. ZDM Warszawa, Jakub Dybalski.
6: Wiadukt jest w stanie wymagającym remontu, to wiadomo od dawna. Miasto już pod koniec ubiegłej dekady było do tego remontu gotowe. Mieliśmy gotową całą dokumentację. Zatrzymali nas kolejarze i ciągle zmieniające się koncepcje przebudowy linii średnicowej, bo jednak trzeba mieć gdzieś w pamięci, że to jest wiadukt nad najważniejszą linią kolejową w kraju i jej zamknięcie oznacza po prostu zatrzymanie pociągów w połowie Polski. Ale w zeszłym roku po kolejnej zmianie planów po stronie PKP Warszawa uznała, że dalej czekać nie będzie. Kolejarze w tym momencie z racji całej tej historii, to ich obowiązek, we współpracy z nami przygotowują projekt przebudowy wiaduktów. My już w zeszłym roku zleciliśmy w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów kompleksową analizę techniczną wiaduktu. Na jej podstawie w ostatnich miesiącach prowadzono tam działania, które mają sprawić, że wiadukt będzie mógł być używany do czasów gruntownego remontu. To wyłączenie skrajnych pasów, przeniesienie przystanków tramwajowych, czyli generalnie odciążenie tego obiektu. My oczywiście stan wiaduktu na Towarowej stale monitorujemy, a na czerwiec planujemy kolejne bardziej kompleksowe badanie jego stanu.
1: Remont, choć konieczny, będzie oznaczał spore utrudnienia. Joanna Obuchowska, Anteradio.
0: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Dzień dobry w tę pometalikową niedzielę. Wiem, koncert był parę dni temu, ale wrażenia, opinie, artykuły o wszystkim, co tam się wydarzyło, ciągle wyskakują mi nie tylko w social mediach, ale też po prostu w internetowych mediach. Wszystko się wyświetla cały czas, jeśli chodzi o ten koncert. Także pomówimy jeszcze o nim ewidentnie, o tym koncercie z Krakowa, z Chorzowa. Zmylił mnie Kirk Hammett. Kto został do końca, ten wie, o co chodzi. W tej pełni kultury będą też Deep Purple, Crowdsurfing i kinowe premiery. Pełnia kultury. Grzegorz Kornacki, zapraszam.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Stay!
1: Reklama. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. O reklamie.
2: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Ponty Radio.
1: Jest pierwsza muzyczna zapowiedź nowej płyty Deep Purple. Jak już wiecie, z pełni kultury panowie zapowiedzieli album Splat, ale na początku nic konkretnego za tą zapowiedzią nie poszło. Teraz mamy już do odsłuchu mocny, rockowy i dosadny singiel Arrogant Boy. Utwór będzie częścią płyty, która ukaże się 3 lipca i według zapowiedzi będzie najostrzejszą porcją muzyki tego zespołu od lat. Potem panowie, którzy przypomnę, w poniedziałek byli w Antyradiu, 8 października wystąpią w łódzkiej Atlas Arenie. No czekamy i widzimy się.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: U nas czasami próbują zakazywać na koncertach pogo czy crowdsurfingu, a w Stanach mówią hold my beer. Właśnie padł rekord Guinnessa w crowdsurfingu i nie chodzi tu o liczbę osób płynących na publicę naraz. Gwiazda była jedna. Ale jaka? Na tłum dostała się 99-letnia Pauline Kaina, czyli tiktokowa gangster granny. Zaszalała podczas festiwalu Rock the Country w amerykańskim Austin. Seniorom w naszym kraju serdecznie przypominam Mystic Festival już tuż.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Trochę to przypomina grę w ciuciu babkę. To, czyli powstawanie trzeciej części filmu 28 lat później. Raz słyszymy, że będzie, raz, że nie będzie, innym razem, że może. Tym razem wylosowało się, że jednak może być w przygotowaniu. Oficjalnej zapowiedzi cały czas nie ma, ale jeden z głównych aktorów tej produkcji, poprzednich dwóch części, czyli Alfie Williams, podsycił spekulacje w mediach społecznościowych, wrzucając zdjęcie, jak strzela z łuku i podpisując je "dobrze wrócić". A całe to odniesienie polega na tym, że w filmie jego postać też strzelała z łuku. Przyszłość trzeciej odsłony cały czas wisi na włosku po tym, jak ta druga, pomimo bardzo dobrych opinii widzów, dobrych opinii krytyków i fenomenalnej sceny z muzyką Iron Maiden w roli głównej, nie zarobiła na siebie i nie przyniosła takich pieniędzy, jak oczekiwano. W finale całej trylogii miał wrócić Cillian Murphy, który grał w kultowej pierwszej odsłonie z 2002 roku. Nawet, to chyba już nie spoiler po takim czasie, nawet pojawił się w samym finale filmu numer 2, jeśli chodzi o serię 28 lat później. Ale czy będzie miał okazję wrócić, no to cały czas nie wiemy. Za chwilę słowo o koncertowych planach Komy, potem agent specjalnej troski, czyli wychuchany i dopieszczany James Bond. Trzymajcie się Antyradia, to jest Pełnia Kultury.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Jeden koncert, żadnej trasy. Tak Koma zapowiada swój specjalny występ w łódzkiej Atlas Arenie. Na 13 listopada zespół zaprasza na Armię Zaprzepaszczenia, czyli show na 20-lecie albumu Zaprzepaszczone siły Wielkiej Armii Świętych Znaków. Sprzedaż biletów już ruszyła i już się skończyła. Wydarzenie jest wyprzedane i ponoć nie będzie już więcej biletów. Scena, modna ostatnio, 360 na środku. A jak będzie wyglądała, no to musimy już poczekać do 13 listopada albo do 14, do relacji. Zależy, jak komu się udało z biletami.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
0: Po reklamie.
10: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Antyradiu.
1: Po miesiącach plotek, przecieków i spekulacji oficjalnie rusza oficjalny casting na nowego Jamesa Bonda. Tyle już było tych nazwisk, a okazuje się, że wszystko to były ślepe strzały. Teraz według portalu Variety za wybór odpowiedniego aktora ma odpowiadać Nina Gold, która nadzorowała castingi m.in. do Gry o Tron. A tam, jak wiemy, dobrze jej to poszło. Według wspomnianych spekulacji jednak zobaczymy, ile będzie miała do powiedzenia, bo głównym faworytem ma być teraz Jacob Elordi, ponoć popierany przez Jeffa Bezosa, czyli szefa Amazona, firmy, która kupiła prawa do agenta 007 i do jego przygód. A jak szef mówi, to wiadomo, tak ma być i tak będzie. A propos korporacyjnej hierarchii, też coś za chwilę będę dla was mieć.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Miała być korporacyjna hierarchia i gra według wytycznych szefa. No i proszę bardzo, szybciej i taniej ma powstać Avatar 4. Mówi o tym sam reżyser James Cameron. W podcaście Empire przyznał, że optymalizacja ma pierwszeństwo w tej chwili nawet przed scenariuszem. Znaczy, po prostu Cameron stał się regularnym pracownikiem korporacji. Zgodnie z korpoplanem teraz ma zrobić filmy w dwukrotnie krótszym czasie niż dotąd i przy budżecie mniejszym o 1/3. No czyli właśnie słowo klucz to optymalizacja. Jak ma tego dokonać? Jeszcze nie wie, natomiast ewidentnie do tej pory James Cameron z kosztami przesadnie się nie liczył. Ostatnia produkcja z cyklu Avatar, czyli Avatar 3, kosztowała około 400 milionów dolarów.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Amteradiu. Audycja prosto w punkt. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
5: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
4: Są sprawdzone przepisy
5: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
4: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
5: Oglądaj codziennie od 7:30 w TVP2 i TVP VOD.
0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Amteradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Jedzenia Kultury w Antyradiu.
1: Spersonalizowana okładka płyty Metallica, no brzmi ekskluzywnie, musicie przyznać. Zespół uruchomił specjalny generator logo, znów, bo już go widzieliśmy wcześniej, natomiast teraz generuje on logo przypominające znak zespołu z czasów albumu Reload, którego reedycja już wkrótce. No i właśnie na okładkę tegoż albumu możecie teraz wpisać co chcecie, na przykład Megadeth, przecież pasowałoby idealnie. Jest specjalna strona internetowa, do której odnośnik znajdziecie w sieci, no i tam właśnie możecie zrobić swoją okładkę albumu Reload. Jak wspomniałem, jest to promocja nadchodzącej reedycji tego krążka, bo 26 czerwca ukaże się zremasterowana wersja płyty, ale też rozszerzone wydanie na 3 płytach CD, albo pełen wypas dla fanów, czyli album na winylach, ale do tego jeszcze 15 płyt CD z demami, riffami, niepublikowanymi materiałami i koncertami i 4 płyty DVD jeszcze w tym wszystkim będą, do tego dużo innych materiałów fizycznych. Dla fanów pozycja obowiązkowa, ale lepiej, żebyście mieli odłożone pieniądze specjalnie na to. Za chwilę wrócimy jeszcze do Metallica i porozmawiamy o wtorkowym koncercie na Stadionie Śląskim.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: 90 tysięcy fanów. No mniej więcej tyle zebrała Metallica na Stadionie Śląskim w ostatni wtorek. To był absolutny rekord frekwencyjny, jeśli chodzi o wydarzenia na Stadionie Śląskim w Chorzowie i w ogóle jeżeli chodzi o koncerty w Polsce na stadionach. Panowie wpadli do nas jeszcze raz w ramach kończącej się już chyba w tym roku trasy 72 Seasons, czyli z okrągłą sceną, która w założeniu ma sprawić, że każdy będzie miał zespół na wyciągnięcie ręki. Jak tam wrażenia?
2: Just like family here in Poland, thank you for making Metallica feel like we belong here, right?
3: Chciałem po prostu mojemu tacie sprawić prezent i spełnić jego marzenie, o którym zawsze marzył całe życie.
4: Tata szczęśliwy.
5: Super, Metallica.
6: Ja jestem zachwycona. To było moje marzenie od naprawdę wielu lat.
7: Generalnie było widać, że im to sprawia jeszcze radość. Po tylu latach, na niektórych utworach jak grali, było widać tą radość taką dziecięcą jeszcze na ich twarzach, więc ekstra wrażenia.
6: Jak się bawiliście?
8: Bardzo dobrze. Pierwszy raz to prawda, ale na pewno nie ostatni. Było świetnie.
1: Rozmawiała z wami Magda Poddańczyk. Za chwilę jeszcze więcej o tym koncercie i oczywiście o polskim wątku.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: To było niespodziewane i bardzo miłe. Tak Zbigniew Hołdys powiedział Plejadzie o koncercie Metaliki na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a konkretnie o tym, że zespół zagrał Chcemy być sobą perfektu. Filmik Hołdysowi przysłał m.in. nasz redakcyjny kolega Leszek Gdoński. Grzegorz Markowski z kolei na razie czeka. Już wie, co się wydarzyło, ale jak Super Ekspresowi powiedziała jego córka Patrycja Markowska, film zobaczy dziś przy wspólnym obiedzie. Panie Grzegorzu, to ja tak od Grzegorza dla Grzegorza. Mam mały przedsmak.
2: You know what's gonna happen. Welcome to the party.
3: To było ekstra.
4: Świetnie było posłuchać w wykonaniu takiego polskiego hitu.
3: Zupełne zaskoczenie.
4: A jak wykonanie?
3: Bardzo dobra polszczyzna. Sam raz na ten wieczór zostanie długo w pamięci.
4: Prawie że idealnie.
3: Dali radę jak najbardziej chłopaki.
5: Najlepiej na świecie.
4: Śpiewaliście razem z nimi Chciałbym być sobą jeszcze?
6: Oczywiście. Kto by nie śpiewał?
4: Cudowny język polski. Cudowny.
1: O, chciałbym być żabą, rozmawiała z wami Magda Poddańczyk. A już za chwilę wybierzemy się do kina.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Antyradiu.
1: No to właśnie, może kino po koncertowych emocjach. W tym tygodniu zadebiutowały nowe Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Wiadomo, dla fanów jest to pozycja obowiązkowa, natomiast pierwsze opinie są, jak to ostatnio zwykle bywa przy Gwiezdnych Wojnach, takie, że to typowy disneyowski film w uniwersum Star Wars. 120 krytyków daje tej produkcji średnio 6/10, czyli tak po mojemu, ja to sobie tłumaczę na nieźle, ale mogłoby być lepiej. Fabuła jest osadzona w czasach już po upadku Imperium, co oczywiście nie oznacza, że Nowa Republika ma już z górki. Z górki mamy natomiast my, jeśli chodzi o tę pełnię kultury. Ja przekazuję pałeczkę Konradowi Czubajowi. Dziękuję za dziś, zapraszam na za tydzień. Zapraszam też oczywiście na jutro, na Prawdę Antyradia i na Rock Newsy. Grzegorz Kornacki, do usłyszenia i niech moc będzie z wami.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

0: Antyradiu.
1: 8 minut po godzinie 10. Konrad Czubaj. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w niedzielę 24 maja. Słowo na niedzielę brzmi tak. Ziemia nie jest ani okrągła, ani płaska, tylko wklęsła. I dowodzą tego znoszone buty układające się w kształt łódki. Proszę tylko zobaczyć, czub podnosi się do góry, a więc ziemia jest wklęsła. Mam nadzieję, że to już sobie ustaliliśmy raz a dobrze. Buty moje spracowane trochę, bo postanowiłem odwiedzić na chwilkę Juvenalia na warszawskim Ursynowie. Posłuchałem Lady Punk, także rok 2026 pod względem Juvenaliów i Lady Punk mam, że tak powiem, zaliczony. Bardzo pozytywnie. Natomiast, proszę Państwa, dzisiaj mam dla Was podwójny karnet na Mystic Festival. To jest naprawdę chyba ostatni już karnet do zdobycia na naszej antenie podczas tygodnia z Mystic Festivalem. Przypomnę, 3-6 czerwca, Stocznia w Gdańsku. Po raz ostatni Mystic Festival odbywa się w Stoczni, także naprawdę jest to co grać. Poza tym do tego jeszcze będzie zestaw merchu Mystic Festival. Tam są jakieś torby, koszulki, nie wiem, zerknę do środka, to Państwu dokładnie powiem. Konkurs w swoim czasie oczywiście, a tymczasem gnamy Still Love. Pocisk miłości w Państwa stronę leci. Proszę uważać na za chwilę Mountain na antenie Antyradia.

0: Stained na antenie Antyradia. No, chyba wszyscy znają już historię influencera, który wjechał korwettą nad brzeg Morskiego Oka. Sprawa dotarła do najwyższych szczebli władzy. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński napisał wczoraj tak. Sprawca rajdu na Morskie Oko zostanie rozliczony. W związku z naruszeniem porządku publicznego na wniosek policji trafi na listę osób niepożądanych z zakazem wjazdu na teren Rzeczypospolitej na 5 lat. Łamanie prawa zawsze spotka się z ostrą reakcją, napisał minister. A więc no, kara będzie trochę bardziej sroga niż tylko 100 zł i 8 punktów karnych. No influencer prędko Morskiego Oka nie zobaczy, chyba że na swoich zdjęciach z korwetą u boku. No i oczywiście swoją panią, którą także tam zabrał. Dobrze, proszę Państwa, jedziemy już dalej, zostawiając ten temat. W tej godzinie m.in. Nirvana czy Led Zeppelin.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: O, masz wiadomość.
7: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
6: Super, tylko co im damy w prezencie?
7: Nie mam pojęcia. Kopertę?
6: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabkę złota?
7: Brzmi trochę filmowo.
6: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
7: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
6: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
8: Tawex dla Ciebie i Twoich bliskich.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

Led Zeppelin, G-Maker. No właśnie, to jest wyjątkowy utwór w twórczości tej legendarnej formacji, sprawiający pewne trudności w odczytaniu tytułu, bo to się pisze Der Maker, jeszcze z apostrofami. No ale to jest taka gra słowno-fonetyczna, bo Brytyjczyk przeczyta jako G-Maker. No to jest takie nie do końca ładne sformułowanie, nazwijmy to po polsku dyplomatycznie. Czy się do niej zbliżyłeś? O, może tak. Natomiast całość przypomina Jamaica, czyli Jamajka. No i oczywiście nawiązania do muzyki reggae, które, jak Państwo słyszeliście, są bardzo silne w tym utworze. Fantastyczny utwór na niedzielne przedpołudnie w Antyradiu. Tak gramy, proszę Państwa, 19 minut do godziny 11. Teraz trochę przysolimy, a to dokładnie hymn przysoli, Wicked Game. A za chwilę szefu na antenie Antyradia, bo Bruce Springsteen dla Państwa zagra i zaśpiewa.

0: Solidna dawka rock'n'rolla od Whitesnake na antenie Antyradia, 7 minut przed godziną 11. Państwo się meldują, jest z nami Antek, jest Gabriela, jest pan Chris, jest Grzesiek. Proszę się meldować pod konrad@antyradio.pl. Kto dzisiaj skacze z nami przy niedzieli bardzo słonecznej i pięknej, przynajmniej tu w Warszawie, nie wiem jak wreszcie kraju, ale to też możecie dać znać. Natomiast konrad@antyradio.pl przyda się w konkursie, proszę państwa. W przyszłej godzinie startujemy z konkursem, w którym do zdobycia będą podwójne karnety na Mystic Festival. Ostatnie sztuki w Antyradiu. Mam je w swoich mackach.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

Reklama. Burger ostry jak gitarowy riff? Czy słodki jak refren rockowej ballady? Stwórz własnego rockowego klasyka w Dzień Burgera w Antyradiu. Wbij na antyradio.pl i wymyśl przepis na rockowego burgera Antyradia. Wygraj 500 zł i 30 voucherów na Whoppery w Burger King. Celebruj przez miesiąc. Dzień Burgera w Antyradiu. Smak w rockowym stylu. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Burger King, oferujący kultowe burgery Whopper.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Skok w rok w Antyradiu.

nowość, nowość na antenie Antyradia. Proszę Państwa, ja się śmieję, bo mówię nowość, a to brzmi jakbyśmy mieli, nie wiem, 69 rok, a to 2026 i nowość od grupy Deep Purple, Arrogant Boy na antenie Antyradia. Na początek drugiej godziny naszej spotkania, Konrad Czubaj, dzień dobry, 8 minut po godzinie 11. Arrogant Boy zapowiada album Splat, który ukaże się 3 lipca, także będzie cały krążek od tej legendarnej formacji. Zresztą dwóch członków, Roger Glover i Don Airey, odwiedzili niedawno naszą redakcję, w tym tygodniu zresztą. Spotkali się ze słuchaczami Antyradia, udzielili wywiadu na naszej antenie. Możecie zobaczyć pamiątkę z tego wydarzenia w naszych mediach społecznościowych. No takie mamy atrakcje, proszę Państwa, w Antyradiu. Niektórzy słuchacze nawet przyszli z gitarą i muzycy podpisali się na tejże gitarze. Takie numery tylko w Antyradiu, proszę Państwa. A ja przypominam, że mam podwójny karnet na Mystic Festival. Za kilkanaście minut będzie konkurs, który niedawno wymyśliłem i mi się bardzo podoba. Is this some sort of hip music that I don't understand?

0: Tegoroczny sezon koncertowy jest jak trener personalny, nie pozwala odpocząć i każe co chwila coś robić. Przed momentem Guns N' Roses na antenie Antyradia, którzy zagrają niebawem w Gliwicach. To będzie 4 i 6 czerwca. Rozdaliśmy mnóstwo zaproszeń na antenie Antyradia, ale w przyszłym tygodniu, już jutro, rozpoczynamy tydzień z gigantami rocka. No i będą kolejne zaproszenia do zdobycia, między innymi na takie koncerty jak Jack White, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle czy Limp Bizkit. To wszystko w Antyradio. A ja wracam do Państwa, żeby tego było mało. Wracam do Was z podwójnym karnetem na Mystic Festival. 3-6 czerwca, Stocznia Cesarska, Gdańsk. Po raz ostatni to wydarzenie ma miejsce właśnie w Stoczni Gdańskiej. Poza karnetem mam zestaw merchu Mystic Festival. Tam jest torba, koszulka, kostki gitarowe i różne inne artefakty, które Państwa odpowiednio przygotują, jeśli chodzi o ekwipunek na to właśnie wydarzenie. Także podwójny karnet i merch Mystic Festivalu do zdobycia właśnie teraz. Proszę przygotować maila pod konrad@antyradio.pl. A zadanie konkursowe takie uknąłem. Na pewno Państwo pamiętacie, jak Kaja śpiewała "Gdybym mogła być mężczyzną jeden dzień". To bym była tam Supermanem i różnymi innymi rzeczami. Natomiast ja Państwa zapytam tak: gdybym mogła, mógł być krakenem jeden dzień, to co bym zrobiła, zrobił. Gdybym mogła, mógł być krakenem jeden dzień, to co bym zrobiła, co bym zrobił. Proszę to pisać pod konrad@antyradio.pl. Wasze maile zbieram jeszcze do 13.30. Proszę działać.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Mamy dla Was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Antyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rockowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu chowańcowi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
6: Super! Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
10: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
12: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
11: I to gdzie?
12: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
13: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
14: Po reklamie.
15: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica. Red Hot Chili Pepper.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

Tak, ja ich lubię. The Police, Roxanne na antenie Antyradia. Jeśli wsłuchacie się w początek tego utworu, słuchać tam dziwny akord na pianinie, dosyć taki awangardowy, bym powiedział, a później śmiech Stinga. No to było tak, że muzyk w trakcie sesji nagraniowej usiadł po prostu na klawiaturze, zagrał taki, nazwijmy to mocno alternatywny, jazzowy akord, zaśmiał się na to wszystko, no i panowie zostawili to w nagraniu. Ja bardzo lubię takie smaczki, zresztą drzewiej tak bywało, że te nagrania może były trochę mniej sterylne, wpuszczano takie błędy, które się po prostu wydarzały i one z czasem obrastały taką patynką i stawały się już historią i nieodłącznym elementem różnych nagrań. Lubię takie klimaty. Zresztą można by cały doktorat napisać na temat tego typu wydarzeń. A to jakieś pukanie, a to krzyki, a to śmiechy, a to piski, telefony i różne inne. Tutaj, nie wiem, proszę posłuchać, czy coś się dzieje takiego nietypowego. AC/DC.

0: Grupa Nickelback śpiewa o różnych fantazjach związanych z byciem gwiazdą rocka, czyli rockstar. Zresztą niektórzy artyści mówili o tym, że oni poszli do tej branży muzycznej, rockowej, po to, żeby właśnie wyrywać dziewczyny. Nawet pamiętam, Steve Hackett z grupy Genesis swego czasu powiedział coś takiego, że na początku chodziło po prostu o dziewczyny. Aczkolwiek na koncertach progrockowych to... to raczej dziewczyny nie przychodzą na takie koncerty. Znaczy mniej dziewczyn przychodzi. To raczej jakiś tam, nie wiem, jakby Steve Hackett zaczął rapować teraz, o, to byłoby dużo młodych dziewczyn na koncertach.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Wooden Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: w Antyradiu.
1: To już 8 minut po godzinie 12. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w trzeciej godzinie Skoku w Rok w niedzielę 24 maja. Proszę Państwa, w minioną środę na wierzchołku najwyższej góry świata, czyli Mount Everestu, stanęła rekordowa liczba, no właśnie chciałem powiedzieć wspinaczy, ale to chyba bardziej turystów już powinno się ich nazywać, a mianowicie na szczycie zameldowały się 274 osoby. Tylko jednego dnia od strony nepalskiej. Ostatni rekord był o 50 osób mniejszy, to było dokładnie 7 lat temu, no czyli jeszcze przed pandemią. Także proszę Państwa, kolejka na Mount Everest wydłuża się. Zaraz będzie tak, że każdy już się pojawi na Everestie. Jak z wakacjami all inclusive w Egipcie. Każdy był na wakacjach all inclusive w Egipcie. Na Everestie też za chwilę każdy będzie, tylko minie kilka lat. No i już, no. A to już Alice Cooper na antenie Antyradia, Poison. Ja przypomnę, że trwa konkurs, w którym można wygrać bilety na Mystic Festival. Co byście zrobili, gdybyście byli krakenem jeden dzień? Proszę to napisać w mailu do mnie. Konrad@antyradio.pl. Zbieram maile do 13:30. Alice Cooper, Poison.

0: Rzadko zdarza się tak udany debiut fonograficzny. Pearl Jam Black z albumu Ten na antenie Antyradia. To był 1991 rok. Moim zdaniem jeden z najlepszych roczników dla muzyki rockowej. Wtedy ukazuje się także Nevermind, Nirwany, wtedy ukazuje się Blood Sugar Sex Magik, Red Hot Chili Peppers, Out of Time, grupa R.E.M., czy na przykład No More Tears z jego Osborna. No sami słyszycie, że naprawdę działo się w tym przepięknym roku 1991, co oznacza, że w tym roku będziemy świętować 35 niektórych z tych albumów. Niektórych, no bo niektóre już świętowaliśmy. No dobrze, 24 minuty po godzinie 12. Kiss jeszcze w tej godzinie między innymi, czy Kid Rock, a to jest oczywiście Antyradio i niedzielny Skok w Rock.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Mon Mothley.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Antyradio.

0: Produkcja Nie Hańbi. Nadchodzi tydzień z gwiazdami rocka w Amtyradiu. Mamy dla Was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Amtyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Amtyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media

0: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
1: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

Kid Rock, All Summer Long na antenie Antyradia. A propos lata, proszę Państwa, w Sopocie, nieopodal plaży, pojawiła się nowoczesna toaleta, która kosztowała około ćwierć miliona złotych. Toaleta składa się z trzech kabin, w tym jednej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Jest przewijak, w każdej kabinie znajduje się umywalka z suszarką i lustro, no wszystko, czego potrzeba. A wstęp do toalety kosztuje 2 złote, tylko trzeba przygotować się na płatność elektroniczną, proszę Państwa. Bilonu nie przyjmuję. Natomiast dla lokalnych mieszkańców wstęp do toalety jest darmowy. Jeszcze ważna informacja. Ze względów bezpieczeństwa drzwi toalety otwierają się zawsze po 20 minutach, a więc nie można zamarudzić tam zbyt długo. Proszę na to uważać, gdybyście korzystali z nowoczesnej toalety w Sopocie. Wyjście, czy też wejście, bramka plażowa numer 28. Skądinąd toaleta ma zostać otwarta też 28 maja. Wielka inauguracja, otwarcie toalety publicznej w Sopocie. A to już Alice in Chains. Wood na antenie Antyradia.

0: Zawsze jak słyszę Creedence Clearwater Revival, to przypomina mi się film Big Lebowski, który uwielbiam. A na antenie Antyradia jeszcze z wami Czubajski, jeszcze przez godzinę, bo teraz zbliża się 13. Pan Chris z kolei pyta, czy na otwarciu nowej toalety w Sopocie ktoś dokona uroczystego przecięcia wstęgi z papieru toaletowego. Ja też się nad tym zastanawiałem, panie Chrisie, czy pojawi się jakaś delegacja, czy pojawi się ksiądz z kropidłem, jak to jest w zwyczaju w naszym kraju, a może na modłę okrętową jakiś oficjel trzepnie szklaną butelką o fasadę toalety. Tak jak to się robi o burtę statku podczas chrztu. No w końcu jesteśmy nad morzem. A to jest Antyradio, 6 do 13.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
12: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
17: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

0: Antyradiu.
1: 8 minut po godzinie 13. Konrad Czubaj, dzień dobry, w niedzielę. Na chwilę przeniesiemy się jeszcze na Lazurowe Wybrzeże, ponieważ rozdano jedne z najważniejszych, jeśli nie najważniejsze nagrody filmowe na świecie. Złota Palma za najlepszy film powędrowała do rumuńskiego reżysera Krisztiana Mundziu za film Fjord. To jest opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. Jedna jest norweska od pokoleń, a drugą tworzy religijna para migrantów. Natomiast nagrodę otrzymał także nasz rodak, proszę Państwa. Ponownie Paweł Pawlikowski otrzymał nagrodę za film Ojczyzna, za reżyserię tego właśnie filmu, także wielkie gratulacje. A któż będzie triumfował w konkursie, w którym do wygrania jest podwójny karnet na Mystic Festival, tego dowiemy się pod koniec programu, ale Państwo możecie jeszcze wziąć udział w tym konkursie. Pytanie jest następujące, tak jak Kaja kiedyś śpiewała, gdybym mogła być mężczyzną jeden dzień, to ja pytam Państwa, gdybyście mogli być krakenem jeden dzień. To taki morski stwór dla wyjaśnienia, chociaż wszyscy zainteresowani mystykiem powinni doskonale wiedzieć, cóż to za bestia. Co byście zrobili, będąc krakenem jeden dzień? Napiszcie to do mnie, konrad@antyradio.pl.

0: Republika na antenie Antyradia, a ja się zabieram do ostatniego czytania maili, które przyszły w sprawie Mystika. Rozwiązanie konkursu niebawem na antenie Antyradia.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Promocja Nie Hańbi. Nadchodzi tydzień z gwiazdami rocka w Amtyradiu. Mamy dla Was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Amtyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Amtyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: O, masz wiadomość.
2: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
1: Super, tylko co im damy w prezencie?
2: Nie mam pojęcia. Kopertę?
1: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabkę złota?
2: Brzmi trochę filmowo.
1: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
2: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
1: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
3: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
9: Jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

0: Ja powiem tak, warto czasami słuchać antyradia, bo wtedy nie trzeba wykorzystywać money do tego, żeby kupować karnety na największe wydarzenia rockowe w tym kraju. Razem z nami na antenie jest Paulina. Halo, halo.
1: Cześć.
0: Cześć, Paulino. Ja zadałem takie pytanie niecne. Co byście zrobili, gdybyście byli krakenem przez jeden dzień? I ty napisałaś tak: złapałabym w macki najgorszy, najbardziej tandetny statek wycieczkowy, na którym puszczają muzykę z playbacku, i delikatnie, ale stanowczo przestawiłabym go na kurs ku dobremu, mocnemu brzmieniu z antyradia. Świat potrzebuje morskiej policji muzycznej. To byś zrobiła, gdybyś była krakenem?
1: Tak, oczywiście.
0: A gdyby się buntowali, to co byś zrobiła?
1: Oj, bunt się tłumi.
0: Na dno, po prostu.
1: Tak, na dno. Mam patent żeglarza, więc tutaj łatwo byłoby stłumić wszelkie bunty.
0: Masz na to swoje sposoby.
1: Oczywiście.
0: No, już rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Słyszałem, że masz męża. Jak on się buntuje, to co wtedy robisz?
1: Oj, oj, oj. Ciężki temat.
0: Sposobem
1: bardzo
0: czy na siłę? Czy jakieś węzły wtedy wchodzą w grę?
1: Oczywiście, wtedy to już pozamiatane.
0: Rozumiem.
1: Nie może się buntować, bo tutaj kobieta silną ręką rządzi, wygrywa bilety, mąż szczęśliwy, więc...
0: No dobrze, żyć nie umierać, no.
1: Tak, raczej słychać go w tle, dlatego no mąż, mam nadzieję, że przestanie się buntować przez najbliższy przynajmniej 2 miesiące.
0: No, jak go zabierzesz na Mystic Festival, to jeszcze by tego brakowało, żeby się buntował. Paulino, gratuluję ci bardzo serdecznie, udanych wrażeń ci życzę. Wybieracie się na Mystic Festival. Pozdrawiasz kogoś jeszcze szybciutko?
1: Super. No, pozdrawiam mojego męża. Słucha nas z innego pokoju, także no i pozdrawiam cały Gdańsk.
0: Poszło w świat.

chciałbym honorowo jeszcze przeczytać niektóre odpowiedzi, co byście państwo zrobili, gdybyście byli krakenem. Zrobienie wielkiego prania, automasaż, kobido wszystkimi mackami w zacisznej głębi oceanu, pozbycie się męża, żeby pojechać na Mystic z kochankiem, zabieranie ropy bogatym i tankowanie aut Polaków, czy rozplątywanie kabli za telewizorem. Tak, to przydałoby się zrobić. Ja przypomnę, że wkrótce, już jutro startujemy z tygodniem z gigantami rocka, zdobędziecie bilety na naprawdę dużo wydarzeń koncertowych, a z mojej strony to już wszystko. Konrad Czubaj, do usłyszenia.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Tylko teraz kup z MyMediaMarkt 65.

0: 50 za 500. MediaMarkt. Po reklamie.
1: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 40.

0: Cześć, przy mikrofonie wita się z wami Bartek Synowiec. Słuchacie właśnie najnowszego wydania klasycznej listy przebojów w Antyradiu, czyli listy waszych ulubionych rockowych klasyków, która układana jest według waszych głosów, oddawanych przez cały tydzień poprzez stronę antyradio.pl. No i na dwóch ostatnich miejscach dzisiaj Faith No More i Epic. To nowość w zestawieniu, mimo tego, że piosenka ma swoje lata. No i przed chwilą Boston ze swoim największym przebojem More Than A Feeling. I tak do godziny 18 będziemy piąć się w górę listy. Czeka nas istny szał.
1: Klasik 38.

0: Anamoli, czyli taka gra słów zastosowana przez muzyków formacji Incubus, bo imię i nazwisko Anamoli brzmi podobnie do słowa anomalii, czyli anomalia, o którą też w tej piosence muzyką Incubus chodziło. Na 36. natomiast dzisiaj Lemi wznieca piekło. Lecimy.
1: Classic 36.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
13: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
12: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
14: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
18: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
19: Hot grill.
20: Parilla caliente.
21: Grilla calda.
22: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
23: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
24: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: hamburger ostry jak gitarowy riff, czy słodki jak refren rockowej ballady? Stwórz własnego rockowego klasyka w Dzień Burgera w Antyradiu. Wbij na antyradio.pl i wymyśl przepis na rockowego burgera Antyradia. Wygraj 500 zł i 30 voucherów na łopery w Burger King. Celebruj przez miesiąc. Dzień Burgera w Antyradiu. Smak w rockowym stylu. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Burger King, oferujący kultowe burgery Whopper.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

Znakomity klasyk Erika Claptona z jednym z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych riffów w historii muzyki rockowej, Layla, to już za nami. A stali słuchacze klasycznej listy przebojów wiedzą, że raz na godzinę robimy przerwę w odliczaniu, żeby zaproponować coś nowego, a tak naprawdę starego, do kolejnego wydania klasycznej listy przebojów na następną niedzielę. Tym razem do propozycji trafiają Stonesi z jednym ze swoich najbardziej nietypowych numerów.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: VeloBank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach VeloKantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów VeloBanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. VeloKantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 30.

0: To koniec świata, jaki znamy, i grupa R.E.M. A dzisiaj niedziela, 24 maja, słuchacie klasycznej listy przebojów w Antyradiu. Bartek Synowiec, skłaniam się ponownie. Do godziny 18 jesteśmy razem, a wraz ze mną ukłoni się wam teraz pan Robert Smith ze swoim zespołem.
1: Klasik 28.

0: potężny Iron Man w wykonaniu grupy Black Sabbath. A teraz zupełnie zmienimy klimat. Przeniesiemy się do Australii, czyli na drugą stronę świata i zmienimy ociężałe metalowe riffy na funkową gitarkę z delikatnym brzmieniem. Need You Tonight in Excess melduje się w tym tygodniu na miejscu 26.
1: Classic 26.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Dynamika, która wyznacza standardy, przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 25.

Grupa Slade z 1974 roku ze swoim hitem Far Far Away. A przed nami kolejna propozycja do listy. Dużo, dużo młodsza od kawałka Slade, bo propozycja pochodzi sprzed dokładnie 21 lat. W 2005 roku formacja System of a Down zaskoczyła wszystkich, wydając dwa albumy w ciągu pół roku. Najpierw ukazała się płyta Mesmerize, a parę miesięcy później Hypnotize. I właśnie z tego drugiego krążka pochodzi nasza propozycja. Lonely Day.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: O, masz wiadomość.
7: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
6: Super, tylko co im damy w prezencie?
7: Nie mam pojęcia. Kopertę?
6: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabkę złota?
7: Brzmi trochę filmowo.
6: Spokojnie, sztabkę złota można kupić.

0: reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
1: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
0: Classic 20.

0: Ziggy Stardust wsiadł do swojego kosmicznego statku i doleciał aż na miejsce 19 w dzisiejszym notowaniu klasycznej listy przebojów, którą przygotował i prowadzi dla Was Bartek Synowiec. Skłaniam się i zapraszam na kontynuację tej podróży do godziny 18, w okolicach której dotrzemy do miejsca pierwszego. Zostało do tego momentu jeszcze kilkanaście piosenek. Jedną z nich nagrał Neil Young.
1: Klasik 18.

0: To był dla Aerosmith album wypełniony hitami Living on the Edge z wydanego w 1993 roku krążka Get a Grip, na którym znajdziemy też takie przeboje jak Crying Crazy czy Amazing. To dziś pamiętam szczególnie teledysk do piosenki Crazy, w którym wystąpiła młodziutka córka Stevena Tylera, Liv Tyler, razem z Alicją Silverstone. Fajne czasy. Teraz cofniemy się do lat 80.
1: Classic 16.

0: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Autopromocja. Nie hańbi.
1: Nadchodzi tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Mamy dla Was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Antyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Jeśli szukasz porcji zmagazynowanej energii, znajdziesz ją w Antyradiu dzięki audycji Teraz Rok. W każdą niedzielę po 20:00 redaktor Wiesław Weiss udowadnia, że Teraz Rok dzieje się nie tylko na papierze, ale też w Antyradiu. Włącz i posłuchaj rokowych historii wyciągniętych prosto z magazynu. Rok, teraz i na zawsze w Antyradiu.
2: Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
11: muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
13: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
11: I to gdzie?
13: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Po reklamie.
21: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Alter Bridge. T-Love. Blues Brothers.

najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 14.

0: Hej, dzisiaj zalicza moje ulubione miejsce 13. Mówię ulubione, bo większość życia zdarzyło się tak, że mieszkałem pod numerem 13 i nie mogę powiedzieć, aby ta liczba była nieszczęśliwa. Oczko wyżej, piosenka pełna kontrastów, bo z jednej strony jest skoczna i melodyjna, ale mówi o bardzo poważnych rzeczach. Może kiedyś do tych rzeczy wrócimy i opowiemy o tym więcej. Chodzi o Rock the Casbah, formacji The Clash.
1: Classic 12.

promocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Burger ostry jak gitarowy riff? Czy słodki jak refren rockowej ballady? Stwórz własnego rockowego klasyka w Dzień Burgera w Antyradiu. Wbij na antyradio.pl i wymyśl przepis na rockowego burgera Antyradia. Wygraj 500 zł i 30 voucherów na Whoppery w Burger King.

0: Już po godzinie 18, a zatem wkroczyliśmy do pierwszej dziesiątki dzisiejszego notowania klasycznej listy, którą otworzyło The Offspring i Self Esteem, a na dziewiątym przed chwilą Foo Fighters ze swojej debiutanckiej płyty z numerem Big Me. No a teraz panowie, którzy w ostatni poniedziałek pojawili się w naszym studiu, w tym tygodniu odwiedzili nas tutaj osobiście Don Airey i Roger Glover z grupy Deep Purple, żeby spotkać się z nami i ze słuchaczami Antyradia oraz opowiedzieć o swojej nadchodzącej płycie, która ma się ukazać w lipcu. Możecie to wszystko zobaczyć w naszych mediach społecznościowych, Instagram, Facebook i takie tam. Sprawdźcie, jak będziecie mieli chwilę.
1: Classic 8.

Blair i Song 2, ale dzisiaj to Song 7, bo na miejscu siódmym. A teraz ostatnia propozycja na dzisiaj do listy, która pochodzi od grupy Van Halen. To zdecydowanie największy hit tej formacji i śmiem twierdzić, że piosenka, którą znają niemal wszyscy. Rozpoznacie ją już po pierwszej sekundzie i początku tych charakterystycznych klawiszy.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Mamy dla Was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Antyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
16: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
15: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
16: Super. Kiedy płyniemy?
17: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
18: Masz już Modivo Club Gold?
19: Nie, a warto?
18: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
19: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
18: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
19: Brzmi super, no to jak dołączyć?
18: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO. I'm only happy
16: when it rains. Winiary Bookings zaprasza. Garbage, ikona alternatywnego rocka z Shirley Manson na czele.
20: 30 maja. Letnia scena progresji w Warszawie. Nie przegap na żywo zespołu, który na zawsze zmienił brzmienie alternatywy. Bilety jeszcze w sprzedaży. Koncert poleca Antyradio.
21: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
22: Po reklamie.
23: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 5.

0: LA Woman dzisiaj na miejscu drugim, a wcześniej Maideni, którzy spadli z miejsca pierwszego na trzecie z Fear of the Dark. I tak dotarliśmy już do ostatniego punktu dzisiejszego programu, czyli do miejsca pierwszego. Bartek Synowiec, dzięki za dziś, życzę udanego kolejnego tygodnia. A jeśli chodzi o to, kto wygrał dzisiejszą klasyczną listę przebojów, to myślę, że zupełnie można się było tego spodziewać. Szczególnie po takim koncercie, jaki był we wtorek w Chorzowie.
1: Classic 1.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie Gdańskiej Stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Potrzebujesz auta dostawczego?

0: zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Po reklamie.
5: Antyradio.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 9 minut po godzinie 18. Dobry wieczór Państwu. Piotr Frank Marciniak. Zapraszam na program Niedzielny sportowiec. Dzieje się bardzo dużo w świecie sportu. Widzę, że w pierwszej lidze za chwilę zapadną ostateczne rozstrzygnięcia. Trwa ostatnia 34. kolejka. Kończy się także Premier League. Zaczyna się Roland Garros. A więc bardzo dużo sportu, do tego jeszcze koszykówka, półfinały, które nadciągają w Orlen Basket Lidze. Myślę, że każdy dostanie coś interesującego, a to wszystko do godziny 20. Oczywiście dziś też zerwałem się niepotrzebnie z kanapy, bo pomyślałem, że to jest ten moment, żeby zacząć biegać. Nie uwierzycie, że naprawdę udało mi się przebiec kilka metrów i zrezygnowałem, bo pomyślałem, że kiedy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. I to była bardzo dobra decyzja, jeżeli chodzi o niedzielę. Zapraszam na niedzielnego sportowca.

0: Dzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 18 minut po godzinie 18 zaczniemy od turnieju Rolanda Garrosa. Pierwsza informacja, jaka tu do mnie dotarła, jest następująca, że Magda Linette pokonała Terezę Walentową w pierwszej rundzie French Open. 5-7 w pierwszym secie, w drugim 6-4 dla Polki, w trzecim 7-6, 11-9 i w ten oto sposób Magda Linette ogrywa Czeszkę, która była od niej o 15 lat młodsza. W 2024 roku Walentowa triumfowała w juniorskim turnieju Roland Garros w singlu i w deblu, a więc trzeba przyznać, że potrafi w tenisa. No ale Polka mimo kontuzji i ból nogi ją dopadł, w pewnym momencie zagryzła wargi i stuknęła Czeszkę i melduje się w drugiej rundzie, a w drugiej rundzie Polka zagra, proszę Państwa, albo z Jeleną Ostapenko, albo z Ellą Seidel. Przeciwniczkę pozna dopiero w poniedziałek. Natomiast jutro o godzinie 12 Iga Świątek wchodzi na kort i zmierzy się z Emerson Jones. Ten meczyk na 12 zaplanowano wcześniej. O godzinie 11 pojawi się Maja Chwalińska, która zmierzy się z Quinwen Zheng. Chinka wygrała turniej olimpijski w Paryżu w roku 2024. No i jeszcze trzecim asem, którego wyjmiemy, będzie Polak, czyli Hubert Hurkacz, który zagra z Hiszpanem Munarem. Tak więc zapowiada się niezwykle ekscytujący poniedziałek, jeżeli chodzi o tenis przez duże T.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
13: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
12: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
14: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
15: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
17: Hot grill.
18: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
0: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny Sportowiec w Antyradiu.
1: 18.37, proszę Państwa, zakończyła się już walka w ćwierćfinałach Orlen Basket Ligi. Legia Warszawa wygrała z MKS-em Dąbrowa Górnicza 3-1. Zastal Zielona Góra wygrał z Kingiem Szczecin także 3-1. Arka Gdynia ograła Śląsk Wrocław 3-2. I Dziki Warszawa pokonały Trefle Sopot 3-1. Arka Gdynia została pierwszą drużyną w historii playoffów, która wygrała serię do 3 zwycięstw po przegraniu 2 pierwszych spotkań. Natomiast rozstawiony z numerem 2 King Szczecin odpadł z niżej notowanym Zastalem Zielona Góra. Będą derby w półfinale, bowiem Legia Warszawa zmierzy się z Dzikami z Warszawy. Drugą parę, jeżeli chodzi o półfinały, stworzyły drużyny Arki Gdynia i Zastalu Zielona Góra. Pierwsze mecze półfinałowe 26 maja. Arka kontra Zastal Zielona Góra o 20.15. Dzień później 27 maja Legia Warszawa podejmie Dziki Warszawa. Mecz numer 2 zaplanowano na 28 maja. Wtedy to Arka zmierzy się z Zastalem, a Legia podejmie Dziki 29 maja. Na tym się na razie skupmy, bo to najbliższa przyszłość, a to zapowiada wspaniałe koszykarskie emocje, a droga do tego Mistrzostwa Polski jeszcze jest bardzo, bardzo daleka.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 18:48, proszę Państwa, zakończyła się 34. ostatnia kolejka pierwszej ligi. Oto komplet wyników. ŁKS Łódź pokonał Górnik Łęczna 3-1. Wieczysta zremisowała z Chrobrym Głogów 1-1. GKS Tychy Stal 3-3. Odra Opole przegrywa z Polonią Warszawa 1-2. Miedź pokonała Puszczę Niepołomice 2-1. Wisła Kraków wygrywa z Pogonią Siedlce 2-0. Stal Mielec 4-1 z Polonią. Znicz Pruszków pokonał Ruch Chórzów 3-2. A Śląsk Wrocław zremisował bezbramkowo z Pogonią Grodzisk. Zerknijmy na tabelę. Awans do Ekstraklasy zapewniła sobie Wisła Kraków oraz Śląsk Wrocław, natomiast w barażach zagrały Wieczysta Kraków, Chrobry Głogów, ŁKS Łódź oraz Polonia Warszawa. Mecze barażowe zaplanowano, półfinały na 28 maja w czwartek i tu zobaczymy starcie, w którym to Wieczysta zmierzy się z Polonią Warszawa, natomiast Chrobry Głogów zagra z ŁKS-em Łódź. Finał zaplanowano na 31 maja na niedzielę o godzinie 20:45. No ale oczywiście, żeby awansować do Ekstraklasy, to jeszcze trzeba będzie zagrać te dwa niezwykle ważne spotkania i zobaczymy, kto trafi do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Czy to będzie Wieczysta Kraków, Chrobry Głogów, ŁKS Łódź czy Polonia Warszawa. Ruch był bardzo blisko, no ale porażką pożebał swoje szanse i kończy sezon na miejscu 7. Może za rok się uda.

0: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Anti Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio, najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie. A warto?
10: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
13: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
12: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
13: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty.

0: for Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Wstawanie dzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 9 minut po godzinie 19, czas na drugą połowę programu Niedzielny Sportowiec. Przenieśmy się na parkiety siatkarskie. Turniej towarzyski Silesia Cup zakończył się w Sosnowcu oraz w Katowicach w dniach 20-23 dzień maja. Polacy zagrali meczyki i rozpoczęli sezon reprezentacyjny. Przegraliśmy z Serbią 2-3, wygraliśmy z Ukrainą 3-1 i pokonaliśmy Bułgarię 3-0 i okazało się, że dało nam to pierwsze miejsce na tym turnieju. No i proszę Państwa, 10 czerwca polska reprezentacja rozpocznie zmagania w Lidze Narodów. Pierwszy turniej w Chinach, dniach 10-14 czerwca. 10 zagramy z Kubańczykami, 11 ze Słowenią, 12 z Japonią, a 14 czerwca Polska zmierzy się z Ukrainą. Do gry wchodzą także panie. Panie rozpoczną pierwszy turniej także w Chinach. Biało-czerwone dostały na dzień dobry meczyk z Belgią 3 czerwca, to w środę. 4 w czwartek zagramy z Czechami, 5 dzień czerwca w piątek o 13:30, jakaś normalna pora tego spotkania, Polska-Serbia, i zakończymy starciem z Chinkami o godzinie 13 w niedzielę 7 czerwca, ale ten pierwszy mecz 3, który zagramy z Belgią o 5:30, a więc to już jest dla prawdziwych fanów polskiej reprezentacji siatkówki kobiet. Zapowiada się niezwykle emocjonujący sezon i zobaczymy, czy zarówno panie, jak i panowie awansują do głównego finału, ale to wszystko przed nami.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 19 minut po godzinie 19. Teraz przenieśmy się na angielskie murawy. Tam zakończył się sezon Premier League. 38. kolejka za nami. Manchester City przegrał z Aston Villa 1-2. Brighton przegrało z Manchester United 0-3. Fulham pokonało Newcastle 2-0, Tottenham z Evertonem 1-0, Liverpool Brentford tu na remis 1-1, remis także w starciu Burnley Wolverhampton 1-1, remis w meczu Nottingham Forest Bournemouth tu także 1-1, West Ham ogrywa Pawie z Leeds 3-0, Sunderland wygrał z Chelsea 2-1, a Crystal Palace przegrał z Arsenalem 1-2. Tabeli mistrzem Anglii już wcześniej kanonierzy zapewnili sobie tytuł. Arsenal Londyn, na miejscu drugim Manchester City, trzecie miejsce dla Manchesteru United. Aston Villa na czwartym, Liverpool pozycja piąta. Te właśnie drużyny zagrają w Lidze Mistrzów. Bournemouth na miejscu szóstym oraz Sunderland zagrają w fazie grupowej Ligi Europy, natomiast Brighton w kwalifikacjach do Ligi Konferencji. Z Premier League spadają Wilki z Wolverhampton, Burnley oraz Młoty z West Hamu. 39 oczek West Ham zgromadził, to się okazało za mało, a Koguty z Tottenhamu na miejscu 17. To zwycięstwo zapewniło im utrzymanie w Premier League. Cieszyli się, proszę Państwa, po meczu, jakby wygrali Mistrzostwo Anglii. 21 minut po 7 wieczorem.

0: Promocja. Nie hańbi. Kiedy przez większość dnia poruszasz się w oparach absurdu i po południu brak ci pary, znajdziesz ją od 16 w Antyradiu. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn, dodadzą ci sił na drugą część dnia. Nie masz pary? Włącz i posłuchaj jej w Antyradiu. Dziś parę z głośników odwiedzi Michał Marszał. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
0: Teraz w

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Słyszę to coraz mocniej. Dudni i wzywa. Mówię ci, raz byłeś, już ci nie odpuści.
4: Intertony Festiwal. Od 10 lat gra dla nas mocno i zdecydowanie. W tym roku w programie Madball. Tak! Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Jeszcze tam nie byłeś? Planuj wypad na Pomorze. 20 czerwca. Chojnice. Bilety też ze zniżką dla młodzieży na www.intertony.pl. Patronat medialny. Antyradio.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Burger ostry jak gitarowy riff? Czy słodki jak refren rockowej ballady? Stwórz własnego rockowego klasyka w Dzień Burgera w Antyradio. Wbij na antyradio.pl i wymyśl przepis na rockowego burgera Antyradia. Wygraj 500 zł i 30 voucherów na Whoppery w Burger King. Celebruj przez miesiąc. Dzień Burgera w Antyradio. Smak w rockowym stylu. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Burger King, oferujący kultowe burgery Whopper.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 19:37, proszę Państwa, skończyła się ekstraklasa. Ja nie wiem, co ja będę robił przez te najbliższe miesiące, jak ja wypełnię tę pustkę w moim sercu, ale na szczęście w tym tygodniu przed nami finał Ligi Konferencji Europy. To wszystko rozegra się w środę 27 maja na stadionie w Lipsku. Zmierzą się Crystal Palace z Rayo Vallecano w wielkim finale Ligi Konferencji. Ale najważniejsza impreza piłkarska Europy rozegra się w sobotę 30 maja o godzinie 18 w Budapeszcie. Paris Saint-Germain podejmie Arsenal Londyn. Mecz zaplanowano na godzinę 18 i zobaczymy, czy milionerzy z Paryża obronią tytuł, a może Arsenal, mistrz Anglii, spróbuje zdobyć to trofeum. Zapowiada się kapitalna środa i jeszcze lepsza sobota. A to wszystko dopiero przed nami.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Za 10 minut wybije godzina 20. To już ostatnie wejście w niedzielnym sportowcu. Gdyby komuś jeszcze było dziś mało sportu, to Villarreal zagra z Atletico Madryt o godzinie 21. W ten oto sposób zamknięty zostanie kolejny sezon w La Liga. Natomiast wielbicielom Serie A przypomnę, że dziś o 20:45 Hellas Verona kontra Roma. Lecce z Genuą zmierzy się Milan z Cagliari, Torino z Juventusem, a Cremonese z Como. Taki jest układ gier, jeżeli chodzi o ostatnią kolejkę Serie A. Proszę Państwa, życzę wszystkim przepięknej pogody. Oczywiście sport by się przydał. Warto uprawiać sport. Ja też się muszę wziąć za siebie, bo naprawdę jestem zapuszczony jak agres na wiosnę. Ale może przyjdzie taki dzień, że nagle się zerwę i nie przestanę biec, jak Forrest Gump. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
4: We're the Raconteurs and you're listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
15: Citroen.
16: Masz już Modivo Club Gold?
17: Nie. A warto?
16: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
17: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
16: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
17: Brzmi super. No to jak dołączyć?
16: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie. I'm only
18: happy when it rains. Winiary Bookings zaprasza. Garbage, ikona alternatywnego rocka z Shirley Manson na czele. 30 maja, letnia scena progresji w Warszawie. Nie przegap na żywo zespołu, który na zawsze zmienił brzmienie alternatywy. Bilety jeszcze w sprzedaży. Koncert poleca Anti-Radio.
17: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
19: Na mediaexpert.pl.
17: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
19: Na mediaexpert.pl.
17: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
19: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Radio.
1: Dobry wieczór. Na spotkanie z miesięcznikiem Teraz Rok zaprasza Wiesław Weiss. Jest już w sprzedaży najnowsze wydanie specjalne naszego pisma, zatytułowane 100 płyt wszechczasów Rock. Jak nie trudno się domyślić, to prezentacja 100 najwspanialszych naszym zdaniem progrokowych płyt wszechczasów. I zarazem okazja, by w 100 obszernych artykułach przedstawić sylwetki 100 wybitnych przedstawicieli tego nurtu. Od Pink Floyd i Genesis po Marillion, od Porcupine Tree i Tula po The Mars Volta. Myślę, że powstało dość wyjątkowe wydawnictwo ukazujące przy okazji tego rankingu historię progroka, zawierające sporo mało znanych faktów i ciekawostek. Nie zdradzę, kto w naszym rankingu zajął pierwsze miejsce, ale mogę powiedzieć, że w pierwszej piątce znalazł się m.in. ten zespół. Yes, z płyty Fragile, wielki przebój, Roundabout.
0: Teraz Rok w Antyradio.

0: Teraz Rok w Antyradiu.
1: W najnowszym wydaniu specjalnym Teraz Roka 100 płyt wszechczasów PROG dość obszernie przedstawiamy 100 albumów dawnych i dzisiejszych gwiazd rocka progresywnego i prog metalu. Od miejsca pierwszego do setnego. Marillion to jeden z tych zespołów, które znalazły się w pierwszej dziesiątce. A z jego dorobków wybraliśmy płytę Fugazi z przebojem Punch and Judy. To moja wizja małżeńskiego piekła, w którym partnerzy obwiniają się o swoje niepowodzenia, wyjaśnia Fish. Posłuchajmy Marillion, Punch and Judy.
0: Teraz Rok w Antyradiu.

0: 100 płyt wszechczasów prog. Taki tytuł nosi nowe wydanie specjalne Teraz Rocka. Ale to nie tylko wyliczanka 100 najwspanialszych płyt prog rockowych, to 100 artykułów na ich temat, a zarazem 100 sylwetek wybitnych przedstawicieli nurtu. Takich jak zespół The Moody Blues, którego album Days of Future Past z piękną suitą o codziennym życiu były jednymi z tych, które prog rock zapoczątkowały. Poszczególne piosenki na Days of Future Past połączono w całość orkiestrowymi interludiami. Ale można było ich słuchać także osobno, a jedna z nich stała się wielkim hitem. The Moody Blues, Nights in White Satin.
1: Teraz rok w Antyradio.

0: Jest już w sprzedaży wydawnictwo specjalne teraz roka zatytułowane 100 płyt wszechczasów prog. To opowieść nie tylko o pionierach roka progresywnego jak Pink Floyd, Yes, King Crimson czy Genesis, ale też o artystach, którzy w późniejszych latach inspirowali się ich twórczością. Takich jak zespół The Mars Volta, którego dawniejsza muzyka, bo ostatnio poszedł w trochę innym kierunku, łączyła prog rock z punk rockiem. Wokalista Cedric Bixler-Zavala mówił nam: "Połączenie dwóch wrogów wydawało się nam czymś naturalnym. Trzeba się tylko otworzyć, zaakceptować taką mieszankę." Ja już się żegnam. Następne spotkanie z naszym pismem w Anteradiu za tydzień o tej samej porze, a przed nami The Mars Volta, Inner Sciatic i ESP.
1: Teraz rok w

0: audycja zawierała lokowanie znaku towarowego Teraz Rock, magazynu wydawanego przez Necker Media.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antiradio.
0: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Mamy dla Was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Antyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Słyszę to coraz mocniej. Dudni i wzywa. Mówię ci, raz byłeś, już ci nie odpuści.
5: Intertony Festiwal. Od 10 lat gra dla nas mocno i zdecydowanie. W tym roku w programie Madball. Tak! Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Jeszcze tam nie byłeś? Planuj wypad na Pomorze. 20 czerwca. Chojnice. Bilety też ze zniżką dla młodzieży na www.intertony.pl. Patronat medialny. Antyradio.
6: Burger ostry jak gitarowy riff? Czy słodki jak refren rockowej ballady? Stwórz własnego rockowego klasyka w Dzień Burgera w Antyradiu. Wbij na antyradio.pl i wymyśl przepis na rockowego burgera Antyradia. Wygraj 500 zł i 30 voucherów na Whoppery w Burger King. Celebruj przez miesiąc. Dzień Burgera w Antyradiu. Smak w rockowym stylu. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Burger King, oferujący kultowe burgery Whopper.
7: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Iron

0: Three Chords and the Truth w Amty Radio.
1: Hey, it's Duff McKagan.
2: And I'm Susan Holmes McKagan. Welcome back to our show, Three Chords and the Truth.
3: Cześć, tu Duff McKagan.
4: I Susan Holmes McKagan. Witamy ponownie w naszym programie Three Chords and the Truth.
1: Right. We did it.
3: Znów jesteśmy razem.
4: Przecież nigdy nie byliśmy osobno.
3: To prawda. W zeszłym tygodniu prowadziliśmy program razem, a wcześniej zrobiłem kilka odcinków sam.
4: Jestem pewna, że świetnie ci poszło, kochanie.
3: Nie bardzo. Siedziałem po prostu sam w pokoju i gadałem do siebie.
2: W
4: każdym razie wspaniale znów być tutaj z wami wszystkimi. Właśnie wróciliśmy z fantastycznego tygodnia na Florydzie.
2: It was my birthday week.
4: To był też tydzień moich urodzin, więc bawiliśmy się świetnie. Pojechaliśmy do Disney World razem z tobą, May, jej przyjacielem Erikiem, Slashem i Megan. Potem byliśmy na wyścigach Formuły 1, a wy zagraliście kilka świetnych koncertów. Naprawdę fantastyczny czas.
3: Wiesz, zdałem sobie z czegoś sprawę. Leciałem z Florydy do Teksasu, a potem z Teksasu do domu. Nad czym człowiek przelatuje podczas takiego lotu między Florydą a Teksasem?
1: Texas. What do you fly over?
2: Florida to Texas.
1: It's a little...
2: Na Mississippi?
4: Mississippi.
3: No właśnie. Więc zacznijmy od tego. Oto Mountain, Mississippi Queen.

0: Three Chords and the Truth w Amteradiu.
1: And that was James and the Cold Gun.
2: To byli James and the Cold Gun, zespół, który bardzo lubimy w programie. Trochę z nimi koncertowałem i właśnie wydali nową płytę. Jeśli będziecie mieć okazję, koniecznie ich sprawdźcie. Pochodzą z Walii, ale często grają w Stanach. Teraz są w trasie, grają jako support dla Bush. Słuchaliśmy tego numeru wczoraj wieczorem i od razu pomyśleliśmy, że to naprawdę dobre. To był nowy kawałek James at the Cold Gun. Split Seconds. Chcesz złożyć komuś życzenia urodzinowe?
3: Tak, naszemu przyjacielowi Mike'owi Inezowi. Urodził się 14 maja, więc też jest bykiem. Od lat jest naszym świetnym przyjacielem. Bardzo doceniamy tę przyjaźń. Uwielbiam też jego żonę Sydney. Jest cudowna. Najsłodsza osoba na świecie.
2: To basista Alice in Chains. W ostatnich latach grał też z Eltonem Johnem.
3: No i oczywiście z Ozzym Osbornem. Pomyśleliśmy więc, że z okazji jego urodzinowego tygodnia puścimy utwór, przy którym odegrał ogromną rolę, nawet go współtworzył. Oto Ozzy Osbourne i No More Tears.
4: Here we go with Ozzy Osbourne, No More Tears.

0: Free Chords and the Truth w Antyradio.
1: Another new band we found. We looked through the new.
2: Znaleźliśmy też kolejny nowy zespół. Przeglądamy nowości hard rockowe i staramy się puszczać nową muzykę. Trafiliśmy na grupę Winona Fighter. Sama nazwa sprawia, że byliśmy na tak. Potem puściliśmy jeden numer, trochę tam przekleństw i totalna jazda bez trzymanki. Stwierdziliśmy, dobra, wchodzimy w to.
3: To chwytliwy i świetny kawałek, a nie słyszy się takich rzeczy codziennie w radiu, więc idealnie pasuje do Three Chords and the Truth.
2: Tak, w zeszłym tygodniu jechałem z Fort Lauderdale do Daytona. To jakieś 4-4,5 godziny drogi. Musieliśmy zatrzymać się na Great American Truck Stop.
3: Alan, twój ochroniarz, który jest Irlandczykiem, od razu powiedział, że musimy się tam zatrzymać. Pewnie zna wszystkie truck stopy i mówił, że ten jest wyjątkowo fajny.
2: Alan jest z Irlandii Północnej. Pracuje ze Stonesami. Pracuje właściwie ze wszystkimi. Spędzamy razem mnóstwo czasu. Powiedziałem mu, żebyśmy zatrzymali się na truck stopie. Chyba kupił tam coś dla dzieci.
3: Ma cudowną rodzinę.
2: Kupiłem sobie też truckerkę Led Zeppelin z amerykańskiej trasy z 77 roku, którą miałem okazję zobaczyć na żywo. Idealna czapka. A skoro już mam tę czapkę, to ten następny numer pasuje do niej perfekcyjnie. Oto Led Zeppelin i Heartbreaker.
1: Some Led Zeppelin Heartbreaker.

0: Three Chords and the Truth w Amty Radio.
1: Hey, welcome back. I'm Susan Holmes-McKagan.
2: Hej, witajcie z powrotem. Tu Susan Holmes-McKagan. Przed chwilą słuchaliśmy Black Label Society i Name in Blood.
3: New song.
1: Congrats on your new...
4: Nowy numer.
2: Gratulacje z okazji nowej płyty. To bardzo ekscytujące, Daw. Wiem, że ostatnio grałeś z nimi na festiwalu.
1: Last week...
4: W zeszłym tygodniu.
1: Everyone's healthy and touring and thriving.
2: To cudowne, że wszyscy są aktywni, zdrowi, koncertują, mają się świetnie.
4: Oby nie zapeszyć.
2: Mamy prośbę od słuchaczy. Jeśli chcecie wysyłać mi swoje propozycje, piszcie do mnie na Instagramie. Znajdziecie mnie jako Susan Holmes McKagan. Napiszcie po prostu request i dajcie znać, czego chcecie posłuchać.
1: So this is one from Orion. And his handle is at...
2: Ta prośba jest od Oriona, który prowadzi konto The Album Archive. Naprawdę świetny profil. Bardzo artystyczny, dobrze prowadzony i świetnie opracowany. A teraz jego wybór. Oto King Diamond i Welcome Home.
3: Yes.
1: I got some King Diamond with Welcome Home.

0: Free Courts and the Truth w Amtyradiu.
1: And that was Parquet Courts.
2: To byli Parquet Courts. Almost Had to Start a Fight. Usłyszałem ten numer dzięki Richardowi Fortiusowi, naszemu gitarzyście z Gunsów. Czasami puszcza muzykę w garderobie z małego głośnika JBL i zawsze można wtedy trafić na coś świetnego. Kiedyś włączył ten znakomity, brytyjsko brzmiący punkowy zespół. Byłem przekonany, że to jakaś kapela, którą przegapiłem pod koniec lat 70. albo na początku 80. Ale okazało się, że są całkiem współcześni. Parquet Courts to naprawdę świetna zabawa. Trochę punka, trochę rocka zawsze przebija się w naszym programie, a to po prostu chwytliwy, świetny punkowy kawałek. A AC/DC właśnie zakończyli trasę po Ameryce Południowej.
3: O mój Boże, co to była za trasa. Chyba grali po 15, a może nawet 17 koncertów w jednym miejscu. Naprawdę poszli na całość i wycisnęli z tego wszystko, co się dało. To niesamowite. Oby tak dalej. Są zdrowi, koncertują i wyglądają na będących w świetnej formie.
2: 11 lipca zaczynają trasę po Stanach Zjednoczonych w Charlotte. Ostatnio Axl wybiera utwory całkowicie na wyczucie. Mamy przygotowaną listę numerów, ale to nie jest typowa setlista. On po prostu obserwuje publiczność i na bieżąco decyduje, co zagramy. Niedawno wrzucił spontanicznie kawałek, którego nigdy wcześniej nie graliśmy z naszym nowym perkusistą, Isaaciem Carpenterem. Nie wykonywaliśmy tego od lat, a ostatnio zagraliśmy Whole Lotta Rosie.
3: Takie występy zawsze są ciekawe, bo nigdy nie wiadomo, czego się spodziewać. Może być niesamowicie albo kompletnie absurdalnie. W stylu Boy George, rzygałeś w krzakach, co się tam właściwie wydarzyło. A potem w poniedziałek wszyscy znowu spotykają się w biurze, ale ten akurat był naprawdę świetny. Super dla ciebie i dla całego zespołu.
2: Dobra, oto AC/DC, Whole Lotta Rosie.
1: So this is AC/DC with Whole Lotta Rosie.

0: Three Chords and the Truth w Amty Radio.
1: That was AC/DC with Whole Lotta Rosie.
2: To byli AC/DC Classic Whole Lotta Rosie.
1: Mother's Day, we had a really good one.
2: Mieliśmy świetny dzień matki, prawda, kochanie?
3: Było cudownie, naprawdę wyjątkowo. Bardzo się cieszę, że ty i Slash wsiedliście w samolot zaraz po koncercie i od razu wróciliście do domu. Hadley i ja bardzo chcieliśmy was zobaczyć. Później dołączyła Grace ze swoim chłopakiem Joey'em. Zjedliśmy razem fantastyczną kolację, oglądaliśmy Saturday Night Live, a potem leżeliśmy z psami kompletnie przejedzeni i szczęśliwi, dokładnie tak, jak powinno być. Mam nadzieję, że wszyscy mieli piękny Dzień Matki. Nieważne, czy jesteście mamami zwierzaków, przyszłymi mamami, czy może właśnie spodziewacie się dziecka.
1: Happy Mother's Day, belated you guys.
2: Spóźnione, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki dla was wszystkich. Stąsi mają nową płytę, a wyprodukował ją Andrew Watt, z którym często współpracuję.
3: Dirty Buds.
2: Tak, robimy razem Dirty Buds. Ten numer jest naprawdę świetny i pomyśleliśmy, że zakończymy nim program. Oto od Rolling Stones i In the Stars.

0: Free Chords and the Truth w Amteradio.
1: Well, that was some brand spanking new Rolling.
2: To był zupełnie nowy utwór The Rolling Stones, In the Stars. Uwielbiam go. Stonesi nadal dają czadu. To bardzo inspirujące. Kochamy ich. To jeden z naszych ulubionych zespołów koncertowych i tym kończymy dzisiejszy program.
1: And that wraps up our show for this week.
3: I'm Duff McKagan.
4: Jestem Duff McKagan.
2: A ja Susan Holmes McKagan. Dziękujemy, że słuchacie nas co tydzień w Free Chords and Truth. Do następnego razu. Trzymajcie się.
3: Out.

0: I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Jarem Jaryczewskim, wokalistą legendarnego zespołu Oddział Zamknięty. Na początek spytałem Krzyśka, co sądzi o twierdzeniu, że boom rockowy lat 80. rozpoczął się od występu Manamu podczas festiwalu w Opolu w czerwcu 1980 roku.
1: Tak, chyba tak. Od tego czasu się zaczęło. No i zaczął się ten boom.
2: Czy ty widziałeś ten koncert i czym on cię w ogóle zaskoczył?
1: Nie, nie widziałem tego koncertu w Opolu. Później, po latach. Wtedy nie widziałem, tylko on się odbił szerokim echem. Ale ja widziałem Izabelę Trojanowską i to też był taki coś nowego w Opolu. Nie wiem, czy to w tym samym roku było. Chyba w tym samym. Ja wcześniej w ogóle, jak dorastałem, nie słuchałem muzyki rockowej polskiej za bardzo, bo to były trubadurzy, czerwone gitary, tam jakieś no to co, Skaldowie, tego typu zespoły, których ja nie słuchałem, bo mi się to nie podobało po prostu. No, zwłaszcza, że takie słowiańską nutą wiało mocno, a ja anglosaską muzykę. I dopiero właśnie od tego Opola i ta Trojanowska i ten i Manam, no to coś zapoczątkowało nowego, moim zdaniem, takiego nowego. Zaczęło być tak zachodnio. O.
2: A co to w Trojanowskiej na przykład było?
1: Tekst fajny, no mogił, wiadomo, wiesz, no ale też inne zupełnie granie, inne, to jeszcze początek może był w Budce Suflera, jak jeszcze Janek grał. To też była taki klimat trochę taki brytyjsko, nie wiem, amerykański, no tam, bo ja tą muzykę, ja uwielbiam w ogóle, jak jest oparta na Blue Note harmonia, a nie taka czysto durowa, słowiańska. I to były takie rzeczy, które były nowe w Polsce. Ja wcześniej tego nie słyszałem. I myślę, że od tego się zaczęło ten tak zwany boom rockowy lat 80.
2: A w ogóle chodziłeś na jakieś koncerty polskie rockowe?
1: Nie chodziłem. Przy początkach Oddziału Zamkniętego byłem na Budgie, na takich zespołach. Byłem na Iron Maiden, ale mi się nie podobało, ale byłem na Budgie. Bardzo mi się podobało na Torwarze.
2: A dlaczego Iron Maiden?
1: Nie wiem, jakoś tak. Tego typu rok mi się też nie do dzisiaj nie podoba. Ja lubię, ja już mówiłem, że lubię silnie osadzone w bluesie jednak, jak jest muzyka, a przynajmniej z takim sznytem, tym Blue Note, tak jak AC/DC, to jest konkret dla mnie, no. A udziwnione tam rockowe, tak samo rock jakiś progresywny nie za bardzo mi podchodził nigdy i do dzisiaj tak jest. Ja lubię proste granie Rolling Stonesowe, czy właśnie mocniejsze takie AC/DC, może trochę Metallica później, ale też nie wszystko, nie?
2: Czy zastanawiałeś się nad tym po tym koncercie Manamu, a wcześniej tam był jeszcze taki festiwal w Baniu Śląskim w 79, był ogromny wybuch, nagle się okazało, że jest mnóstwo zespołów, nagle się okazało, że jest mnóstwo festiwali, jakichś takich przeglądów, że niemalże w każdym kanciapie, niemalże w każdym klubie jakimś tam grało, wy też zaczęliście grać przecież na Łowickiej, prawda?
1: I tam Łowicka też, to działo się tam dużo,
2: i
1: bardzo.
2: Tam też było bardzo dużo zespołów. Dlaczego akurat to wszystko pojawiło się w tym 80-81, no drugim roku?
1: Ja myślę, że to jest też podłoże jakieś polityczne było, że nastąpiła taka jakaś odwilż, nie wiem, może ówczesna władza, takie słyszałem opinie, że chciała mieć pod kontrolą młodzież, jak Solidarność zaczęła dochodzić do głosu, żeby mieć to jakoś skanalizowane, co się dzieje, co młodzież wyrabia, i mieć to pod kontrolą. No takie też słyszałem teorie.
2: A wydaje ci się, że to są prawdziwe teorie były?
1: Może coś jest na rzeczy, no bo jednak bez poparcia i przynajmniej po zezwolenia decydentów wczesnych, myślę, że to nie byłoby możliwe. No, może jakoś undergroundowo by się to odbywało, ale do Opola by Manam nie wszedł, gdyby nie było jakiejś decyzji, tak, na górze. I później cały te wszystkie właśnie festiwale, to od Jarocina począwszy i jakoś tam, no ich, ja już nas nie pamiętam, ale było ich sporo. No bo to jednak jakieś przełożenie na wadze ówczesną miało. Na tej Łowickiej, o której wspomnieliśmy, tam był taki festiwal Mokotowska Jesień Muzyczna. To się tak nazywało, gdzie były zespoły z całej Polski przyjeżdżały, zespoły rockowe, debiutanci. I jak my mieliśmy tam próby, my nie wystąpiliśmy ani razu w konkursie, ale graliśmy tam na tej imprezie z racji tego, że tam mieliśmy salę prób. Odrabialiśmy zajęliśmy jakby tą salę prób. Więc ja pamiętam, że było po odsiewie takim dosyć ostrym, to było, nie wiem, 30 zespołów przez kilka dni grało. I pełno młodzieży przyjeżdżało. Naprawdę to się działo sporo. Później, jak pamiętam, jak już oddział zaistniał, tak mocniej jeździliśmy w trasy takie miesięczne, po 2-3 imprezy dziennie i gdzieś na przykład wjechaliśmy na Śląsk. No to ja pamiętam, że w każdym domu kultury było kilkanaście zespołów. To było niesamowite. Dzisiaj się nieraz mówi, że wtedy w tamtych latach to było kilka zespołów takich, że była mniejsza konkurencja. To jest nieprawda, bo tych zespołów było mnóstwo. Po prostu mnóstwo. I w każdym domu kultury, wiadomo, że były ograniczenia sprzętowe, ale akurat te domy kultury na Śląsku miały pieniądze, bo to z kopalni, z hut różnych. I władza tam dosypywała do tych działań takich artystycznych również, więc tam był dobry sprzęt i naprawdę pełno zespołów było. W Warszawie zresztą też. W każdym domu kultury było po kilkanaście kapel ćwiczących. Jak oddział powstawał, ja tak krążyłem po różnych domach kultury i gdzieś na Puławskiej przy Michale, właśnie na Łowickiej, gdzieś na Żoliborzu byłem. To wszędzie była młodzież, która gra, która próbuje. Te zespoły się mieszały, te składy, jedni z drugimi. Tam patrzę, w innym domu kultury spotykam tego samego gitarzystę. Takim wędrującym na przykład gitarzystą był właśnie Wojtek Pogorzelski, który z tą gitarką się szwenda po całej Warszawie chyba. I znał mnóstwo ludzi. I tu zagrał. Aż wreszcie trafił do nas. To znaczy do mnie i do Jarka Szlagowskiego. No i tak powstał na Łowickiej właśnie oddział.
2: Mówiłeś właśnie o tych koncertach, tak po 2-3 dziennie. I jaka była ilość koncertów największą w miesiącu, jaką oddział zagrał?
1: Chyba nikt nie prowadził takiej buchalterii, ale właśnie no, jeżeli się jechało na miesięczną trasę, po 2-3 imprezy dziennie, no to można sobie przemnożyć. To było mordercze tempo, zwłaszcza, że no, niezbyt higienicznie się prowadziliśmy jako zespół, ale myślę, że większość zespołów wtedy jakoś nie zwracała na to uwagi i organizatorzy, jeżeli jakaś popularność się za tym kryła, za tym zespołem, no to cisnęli po prostu, wyciskali i menadżer nie miał jakiegoś przełożenia, takiej siły, żeby jakoś tym sterować. Głównie te agencje koncertowe typu ZPR-y, typu estrady, nawet PSJ-y organizowały, no to chciały zarobić jak najwięcej. I to też przeczy temu, że nie było konkurencji, bo jeżeli nie wy, to są na to miejsce następnie, jeżeli nie chcecie. To tak to kiedyś działało. Te stawki były ministerialne, przyznane stawki za koncert, więc to nie miało znaczenia, czy to było 10 tysięcy ludzi wchodziło do jakiejś sali, czy na stadionie, czy się grało w Domu Kultury, te same pieniądze były. I żeby jakoś wyjść na swoje, no jakoś zarobić, to trzeba było naprawdę sporo grać. I tak się to toczyło. No i też trzeba pamiętać, że to nie tak jak dzisiaj, że są sklepy nocne, można kupić na każdej stacji właściwie sobie ciepłą kanapkę, nie wiem. Restauracje są do późna otwarte i wszystko przyjeżdżaliśmy do jakiegoś miasta. Po koncercie do hotelu to była tylko garmażerka już, czyli nóżki, jajka i śledzik. I jakiś dancing albo tam, nie wiem, coś się działo w piekiełku. To już tymi śledzikami i tymi jajkami już żygałem po 2 tygodniach, więc no, żeby cokolwiek tam zapełnić w żołądku, to u ciecia się flaszkę kupowało, bo taniej niż w restauracji u szatniarza. Tak się to toczyło i myślę, że to był jedna z przyczyn moich kłopotów późniejszych, sporych.
0: Wokół oddziału zamkniętego krążyła opinia, że demolujecie hotele. Opowiadałeś mi kiedyś, że gdy przyjeżdżaliście do hotelu, to zastawaliście atrapy odbiorników radiowych. O telewizorach nie wspomnę, bo przecież nie było ich prawie wcale.
1: Nieraz w lepszym hotelu się trawał telewizor, ale faktycznie to była kiedyś rzadkość. Natomiast radia, no to wiesz, no struny się wsadzało, bo anten nie było nieraz, żeby można było coś odebrać sensowniejszego. Jakąś wolną Europę, albo głos Ameryki, albo jakieś Radio Luksemburg, no to trzeba było struny tam wsadzać. Ale też po pewnym czasie, no ja miałem dwa takie przypadki, gdzie właśnie były obudowa, sama trapa radia. Nie wiem, czy oni mieli już po pewnym czasie, oddział już taką miał złą sławę, że mieli przygotowane w hotelach i po prostu do pokoi, w których będzie oddział, wstawiali te atrapy, żeby nie poniszczyć. No i wiesz co, te demolki tak zwane. Ja oczywiście się chętnie przyłączałem, no bo to zawsze coś się dzieje. Natomiast to inspiracja nie płynęła od zespołu, tylko od techniki. Tak to się jakoś tak to wychodziło, że zawsze świętej pamięci Chlorek miał okrzyk taki, który właśnie rozpoczynał demolkę, imprezę może tak, bo on krzyczał zawsze, no to co? Po pierwszej flaszeczce już jakby było tam, to co? Rolling Stones? Rolling Stones. I wtedy łóżko na baczność, gaśnice w ruch i tak dalej, i się kwiatki przystrzygali, no różne rzeczy się działy, ale było wesoło, no przynajmniej. Wiesz, ja się śmieję dzisiaj, bo to ktoś, kto nie pamięta tamtych czasów, to trudno mu sobie nawet wyobrazić taką sytuację, że tu jest fajnie koncert rock'n'rollowy, tu jest fajnie światła, fajnie ludzie poubierani przychodzą na ten koncert, jest jakaś namiastka taka zachodu, ale jak się wyjdzie z tej sali koncertowej i popatrzysz na ulicę, popatrzysz na to, co się dzieje w ogóle, bo obejrzysz pierwszy jeden program telewizyjny, który był, czy tam później drugi, jedno radio, później trójka, ale wcześniej tylko jedynka. Nie było internetu przecież. No to naprawdę to było takie depresyjne wszystko, że wiesz, no ten Rolling Stones to był taki krzyk, nie wiem, krzyk ku wolności, ja nie wiem, jak to nawet określić, ale takie wyzwolenie, no. I to też trzeba brać pod uwagę, że wiesz, wielu z nas, młodych ludzi, którzy wkraczało w ten świat rock'n'rolla, tego życia estradowego, miało wrażenie nieraz, że to jest jakaś schizofrenia, że są jakieś dwa światy w ogóle. Tu jednak się fajnie zarabia stosunkowo, mimo tych niskich stawek, ale na wódeczkę, na taksówki, na panienki, wszystko się zgadza. Jakieś tam płynące z tego przywileje, z tej nazwijmy to sławy. Natomiast z drugiej strony jest ta siermiężna, ten PRL taki, zwłaszcza po stanie wojennym, depresyjna taka sytuacja, że to naprawdę można zwariować i no i jak to się nie napić.
2: Ale wy żeście jako oddział zamknięty zawsze jakby wystawaliście ponad tą średnią, chociażby tym, że zawsze mieliście niezapiste ciuchy kolorowe. Skąd to w ogóle było?
1: Może zacznę od tego, że jeszcze przed oddziałem zamkniętym, jak grałem w zespole Tani Hotel Jerzego Wawrzyniaka, świetnego notabene wokalisty i fajnego człowieka, chociaż zwariowanego bardzo. I mieliśmy próby w remoncie, to któregoś roku, to był jakiś 78 rok, tak, przyjechał Holender i w ramach dyskoteki młodzieżowej, młodzieżowa to była taka od 16 w górę, można było przyjść i ona była przed dyskoteką taką właściwą. I on na tej dyskotece młodzieżowej prezentował VHS, ze sobą przyjął mnóstwo i prezentował koncerty, filmy, na przykład oglądałem wtedy po raz pierwszy The Band, zespół, Waga, Ostatni Waltz, taki film The Last Waltz. Widziałem po raz pierwszy Rolling Stonesów wtedy koncertowo, inne zespoły. I wiesz, i zobaczyłem, oprócz tych pisemek, które rzadko docierały do nas, typu Bravo tam jakieś, gdzie można było zobaczyć, jak się ubierają ludzie na świecie. I ja zobaczyłem, że sceniczny wygląd jest bardzo ważny, no. Zwłaszcza w takiej muzyce rockowej. I duży nacisk na to kładłem w zespole, żeby fajnie wszyscy wyglądali. I zresztą Jarek Szlagowski tak samo, z którym mnóstwo godzin przegadałem jeszcze zanim zespół powstał, który zresztą grał z tym Jurkiem Wawrzyniakiem, graliśmy razem, ja na basie wtedy, on na perkusji, więc znałem go dłużej niż resztę z oddziału i stwierdziliśmy, że to jest bardzo ważne i dlatego przykładaliśmy na to uwagę. Ale jeszcze taka sytuacja się wydarzyła, no wiadomo, że trzeba było kupować na bazarze Różyckiego ciuchy, gdzieś tam w Rembartowie nieraz jeździliśmy, ale później naszym technicznym został mój przyjaciel z podstawówki, Robert Wójcik, którego mama była szefem magazynu w telewizji, magazynu ubrań, kostiumów. No i tam tak się zgadało i poszliśmy kiedyś tam do tego magazynu i pani Wójcikowa, przywitałem się ładnie, bo znała mnie od Kajtka przecież, powiedziała: dobra, to sobie wybierzcie coś, wypożyczycie to, co chcecie. No i tam była po prostu Eldorado ciuchowe. I wzięliśmy po kilka kompletów różnych ciuchów na koncerty właśnie. Ale później, jak to zwykle, no, w ferworze walki, zapomnieliśmy je oddawać i tam te terminy się przeciągały, ale co jakiś czas w telewizji było czyszczenie magazynów, bo tam była pracownia krawiecka, więc szli bez przerwy do teatrów, do różnych rzeczy, do filmów, więc musieli też spisywać coś na straty, no, do niszczarki, no więc to poszło do niszczarki, przynajmniej w teorii. I nam zostawały te ciuchy po prostu, nie? Super. Tam fajne rzeczy były, naprawdę.
2: Oglądając tych Rolling Stonesów, podejrzałeś, że Jagger tak biega po całej scenie i też zacząłeś biegać, ale ty też biegałeś po głośnikach, właziłeś gdzieś pod sufit.
1: No, tak, ale nie tylko Jagger, bo tam kilka fajnych koncertów widziałem właśnie rockowych zespołów. I zobaczyłem, że też wtedy zrozumiałem, że frontman to jest postać, która musi mieć kontakt z ludźmi, no inaczej to ten koncert jest taki trochę zimny, no. Bo w ogóle ja byłem gitarzystą i w oddziale szukaliśmy wokalisty do zespołu, ale później nie mogliśmy znaleźć, no i zacząłem śpiewać, grać na gitarze i śpiewać, i ta gitara zaczęła mi przeszkadzać, bo nie było systemów bezprzewodowych, więc nie mogłem się wejść do ludzi gdzieś tam, bo mi wiązał kabel. No więc tą gitarę zostawiłem i w końcu zacząłem biegać coraz bardziej po scenie i po tych różnych rusztowaniach. Kiedyś tu nie były podwieszane systemy, tylko paczki stały jedna na drugim, całe takie piramidy. Więc na te piramidy też się nieraz drapywałem. No to było dosyć niebezpieczne. No ale jak się jest jednak pod wpływem różnych substancji psychoaktywnych, to gdzieś ta wyobraźnia jest ograniczona. Raz chyba nawet coś się tam przewróciło, na szczęście nikomu się nie stało, nie stała krzywda.
2: Jak nagrywaliście pierwszą płytę, jak to wspominasz w ogóle, jak pamiętasz to nagrywanie pierwszej płyty?
1: Po demo, które nagraliśmy na Okulniku, Marcin Dłoski, świętej pamięci, już niestety niedawno umarł, nasz pierwszy menadżer, wytruptał, bo on miał taki neseserek i po prostu łaził wszędzie, łaził i załatwiał. Jak go wyrzucali drzwiami, to wchodził oknem. I on wydreptał Rock Estradę, to znaczy taka komórka przy Estradzie Warszawskiej, która zajmowała się zespołami rockowymi. Tam była Republika, Kryzys, później Brygada Kryzys, my, później Lady Punk, chyba Budka, no kilka zespołów było. I jakoś to oni zainicjowali to, żebyśmy pojechali do Szczecina i nagrali te demo, usłyszeli z Okulnika, i Jacek Olechowski, Krzysiek Kołak, którzy tam szefowali, stwierdzili, że warto zainwestować w zespół. I pojechaliśmy na pierwszą sesję do Radia Szczecin, gdzie był amerykański stół, taki duży, analogowy, wtedy zresztą nie było innych. Studer, taśma szeroka, dwa sprzężone studery, bo to 24 kanały. I Piotrek Madziar, który tam już nagrywał, wcześniej nagrywał Lombard, przyjechał z Gdańska właśnie do Szczecina i tam obsługiwał to studio z Przemkiem Kućko razem i Dorota Zamojska jako redaktor nagrań, bo wtedy takie było, Zamolska, przepraszam, jak wtedy taka była funkcja, która mnie pilnowała, jak śpiewać, żeby było czytelnie. I cały ten zespół, a my jako chłopaki tu z Mokotowa, niedoświadczeni kompletnie w nagrywaniu studyjnym, oprócz tego Okulnika, gdzie to była taka prowizorka, pojechaliśmy i nagle trafiliśmy naprawdę do profesjonalnego studia, myślę, że jednego z lepszych wtedy w Polsce, bo nie wiem, może Lublin jeszcze, podejrzewam, że jeden z lepszych sprzętów tam był w tym Szczecinie. No więc na początku trema, nie? Olbrzymia, i jak to się je wszystko, jak to się, żadnego doświadczenia, i z olbrzymią pomocą i jako taki producent muzyczny, można powiedzieć, wystąpił właśnie Piotrek Madziar, który nas pokierował, tych małolatów, a nie było łatwo, bo to nie są tak jak dzisiaj, że można edytować, można, nie wiem, w tym komputerze robić cuda, tylko trzeba było od początku do końca zagrać, od początku do końca zaśpiewać, czysto, dokładnie i tak dalej. I naprawdę to dla takiego zespołu właściwie amatorskiego, który trafi do profesjonalnego studia, to było, kurczę, no, wyzwanie duże. Więc ja nawet nie miałem takiej radości jakby z nagrywania, bo byłem straszliwie skupiony na pracy i spięty. Później może druga sesja, na pierwszej sesji były 4 utwory, druga sesja już była już fajniej, tak się czułem. To znaczy już poczułem tą atmosferę studia, już poczułem tą przyjemność płynącą z nagrywania. Pierwsza to było na spince i taki jeszcze poprawiany bez przerwy, bo Dorota tylko słuchała i tu nie słychać tego słowa, tu nie słychać tego słowa, tu niewyraźnie, tam nie ma szy, tam nie ma, tu nie śpiewają, bo się nie śpiewa tylko e. No, w takie proste rzeczy, których ja nie wiedziałem jako wokalista. Miałem jakieś przygotowanie, bo Jurek Wawrzyniak wcześniej, no, dał mi niezłą szkołę też śpiewania, grałem na tym basie, ale w chórkach śpiewałem, więc jemu sporo zawdzięczam, ale w takim studyjnym nagrywaniu nie miałem doświadczenia i tu Dorota olbrzymią pomoc mi oferowała i to wszystko, no, jakoś do kupy jednak pozbieraliśmy. Ja pamiętam taką rzecz, że edycja to wyglądała tak, że Piotrek Madziar miał, bo on jakoś przepisywał z wielośladu, jak już nie dało się ciągiem zagrać czy zaśpiewać, to przepisywał na wąską taśmę jeden ślad, na przykład gitary, i później to ciął nożyczkami tą taśmę. Miał na palcach jakieś plasterki takie, którymi później sklejał te taśmy. Tak wyglądała edycja. No więc bardzo ograniczona. Więc raczej trzeba było po prostu porządnie zagrać. To była też dobra szkoła po prostu takiego grania, no bo no dzisiaj, ja wiem jak się dzisiaj nagrywa, tak, że robisz 3 podejścia, 4 i mówisz do realizatora, wybierz sobie coś z tego. No i...
2: Czy ty zdawałeś sobie sprawę z tego, że te piosenki będą tak ponadczasowe?
1: Nie, nie. Znaczy, no wiesz, ja w ogóle w jakimś takim rozdwojeniu żyłem trochę i jakieś miałem takie rozdwojenie jaźni. Raz ta sytuacja, o której wspomniałem. Z jednej strony nie przypuszczałem, że to będą przeboje, na przykład Obudź się, w ogóle nie. To taka ogniskowa piosenka, mówię, gdzie to? To nie jest rockowe, no. Z jednej strony nie przypuszczałem, że zdobędą popularność i zespół i te piosenki, ale z drugiej strony, jak sobie przypomnę moje nastawienie do muzykowania w ogóle, w początkach oddziału. Jak skończył się ten tani hotel i założyliśmy oddział zamknięty ze Szlagą, to ja pamiętam, że ja byłem pewien, to w ogóle nie wchodziło nawet, nie to, że pewien, czy wątpliwości, po prostu wiedziałem, że to jest coś mega najważniejszego w moim życiu i że to zdobędzie popularność. Może nie chodziło mi o popularność, tylko że to będzie coś wielkiego, nie? Miałem takie przeświadczenie. Nie wiem, skąd mi się to wzięło, ale nawet pamiętam takie, jak jeszcze u Szlagi w domu się spotykaliśmy nieraz, narysowałem nawet na takim Bristolu A4 Madison Square Garden, godzina, oddział zamknięty, czy jeszcze wtedy to się nie nazywał oddział zamknięty, tylko oddział, sam oddział Madison Square Garden. Flamastrami normalnie narysowałem taki strajf koncertowy i wtedy się z tego trochę śmieliśmy, ale to jest siła wizualizacji, o której nie miałem kiedyś pojęcia, tak? Dzisiaj jestem po różnych przeszkoleniach, terapiach i tak dalej, więc wiem, że tak jest. Natomiast wtedy ja wiele rzeczy robiłem intuicyjnie i czułem, że to po prostu tak będzie, no, wcześniej czy później. I może gdyby nie moje problemy zdrowotne, to by tak to się skończyło, kto wie.
3: Antykultura w Antyradiu.

0: Antyradio.
1: Nazywam się Leszek Noński i zapraszam na drugą część wywiadu z Krzyśkiem Jarym Jaryczewskim, legendarnym wokalistą oddziału zamkniętego w ramach antykultury w Antyradiu. Co czujesz, jak widzisz płyt oddziału wśród takich najważniejszych płyt polskich? Czy słyszysz swoje piosenki sprzed 40 lat w radiu? To jakie masz odczucie, że to co, to jakiś dawny Krzysiek, czy jako po prostu piosenki?
2: Jak mam dłuższą przerwę i nie słyszę, nie słucham radia nieraz, sam to tak nigdy chyba nie odtwarzam tego z komputera czy z telefonu, ale jak nieraz usłyszę w radio po dłuższej przerwie, to tak słucham pod kątem bardziej produkcyjnym, pod kątem jak to brzmi teraz i mam takie wrażenie nieraz, że broni się, nie? Pomimo tych 40 lat, niektóre piosenki, że to jednak jakoś brzmi. Jakoś sentymentu nie mam do tych piosenek, wiesz? Nie wiem dlaczego. No, po prostu słucham je technicznie. I doceniam teraz te analogowe nagrywanie, bo ja myślę, że one brzmią dzięki właśnie temu, że zostały nagrane analogowo i nawet jak są zremasterowane, wiadomo, tam upiększone dzisiaj, to myślę, że to jest możliwe dzięki temu, że to było wszystko analogowo nagrane, to grubo brzmi, słucham te gitary, pogorzałki, to one brzmią, nawet jak nie ma przesteru jakiegoś większego, to brzmi grubo. Ten mój wokal mi się nigdy nie za bardzo podobał. Tak jest. Mówię o barwie, tak? Więc czy to jest dzisiaj, czy to było wtedy, to nie lubię siebie słuchać, ale to nie jestem podobno w tym jakoś odosobniony.
1: Jest jakaś recepta na piosenkę taką ponadczasową?
2: Nie, absolutnie. Ja nie mam nosa. To Jarek Szlagowski miał. Jarek mówił, jak ja nieraz przyniosłem jakąś piosenkę na próbę, to Jarek Szlagowski mówił, to będzie hicior. Na przykład Ich Marzenia. W życiu bym nie przeżył. 3 akordy. Mówię, co ty kurde, co to? Tak mu zagrałem. On mówi, napisz słowa do tego, bo to będzie przeżył. Później, i tak jak wspomniałem już, nie przypuszczałem, że obudź się to będzie. Ja to grałem jeszcze przy ognisku na obozie gdzieś tam jakimś. Może trochę słowa były inne. Grałem tą piosenkę i dla mnie to było taka ognisko, bo ja w ogóle zagrałem gdzieś na próbie z gitarką, chłopakom. Tak można powiedzieć przypadkiem. Nie w tym celu, żebyśmy to zagrali. Nie pamiętam, któryś tam krzyknął. Dobra, robimy to, nie? Więc też nie miałem do tego taki. Tak samo było później z Andzią, już w drugim składzie, z Ciempielem i z Coganianu. I też nie. Mówię, Jezus, co to jest? Kurde, jakieś latynoskie granie takie, to nie oddziałowe jest, no. A jednak przebój był wielki, nie? Więc ja nie mam ani nosa, ani nie wiem. Chociaż dzisiaj jak piszę jakąś piosenkę, zwłaszcza refren, staram się taki, żeby był i w warstwie tekstowej, i melodycznej, żeby był do wyśpiewania w miarę łatwo. Więc biorę to też jakoś pod uwagę. Chociaż nie zawsze.
1: Do legendy przeszło podpisywanie przez was płyt w Warszawie w sklepie na Nowym Świecie. Fani zablokowali ulicę i tak się przepychali, że aż potłukły się szyby. Czy spodziewałeś się aż takich tłumów?
2: No tak, to podpisywanie to już tyle lat, że ja dopiero teraz od kilku lat krążę taki filmik, ja to widzę w sieci. Zwłaszcza mi się ten pan podoba, który na początku mówi, że co to za, że to nie jest śpiewanie dzisiaj, tylko tam wyją czy coś. Taki z ulicy, bo tam jakiś zrobili taką sondę uliczną. Mieliśmy podpisać w ogóle kilka płyt. Taką informację dostaliśmy. Przyjedźcie do Salonu Polskich Nagrań na Nowym Świecie, podpiszcie kilka płyt, bo trzeba, no z panami i tak dalej. Mówię o menadżerze. No i okej, no przyjedziemy. Przyjechaliśmy.
1: Jak przyjechaliście?
2: Przyjechaliśmy samochodami, tam nie pamiętam już jak, taksówką może. Ale tam było kilka osób przed sklepem. O, fajnie, kilka osób jest przed sklepem. Ale zanim tam weszliśmy, zanim od frontu, od Nowego Światu, zanim żeśmy się tam zainstalowali, minęło, nie wiem, z pół godziny, zanim drzwi otworzyli, to ten tłum jednak urósł. Ja nie wiedziałem, będąc wtedy w środku, ile jest ludzi na zewnątrz, no bo to nie widać, tak? Widać tylko te okna wystawowe, które jak weszło tam kilka, pamiętam, żołnierzy kilku nawet weszło do środka na podpisywanie płyt. Podpisaliśmy kilka Później był ten wywiad z tą telewizją austriacką. Pani ledwo mówiła po polsku, więc był tłumacz, który dzisiaj to słyszę, że tam kiepsko trochę tłumaczył. No ale okej. Okay. Coś tam powiedzieliśmy. Najpierw był ten wywiad, później było to podpisywanie. Podpisaliśmy może 30 płyt, kiedy szyba wystawowa zaczęła trzeszczeć i pękła wreszcie. I ja zobaczyłem młodych ludzi, którzy są wciskani w tą pękniętą szybę dużą wystawową. No i się zrobiło po prostu groźnie. No. Widziałem trójkąty szklane wiszące z tej dużej wystawowej szyby. No więc wtedy wkroczyła milicja i przerwała całą akcję. Od tyłu nas wyprowadzili, wywieźli na Wisłostradę i w milicjant powiedział, żeśmy spieprzali stąd, bo tylko problem jakiś robiłem, bo tam jakiś w ogóle zatamowany ruch na Nowym Świecie. Autobusy stanęły, samochody. Nie wiem, ile było ludzi. Na tym filmie później, jak oglądałem, to ja nie widziałem tego wcześniej, tak? Więc na filmie widać, tam, że tam jest sporo tych ludzi. Mówił nam Gregor, że później tam było kilka tysięcy jednak. Nawet więcej niż widać na tym filmie, bo to było zanim oni weszli do środka, zanim ekipa weszła, a ten tłum się tam jeszcze gromadził. Podobno był do połowy w ogóle Nowego Światu, nie? Więc nie wiem, ile to jest od Królewskiej. Jest no kawałek drogi. I to tak, że wszyscy naciskali. Ta kolejka się zaczęła pogrubiać, bo z tyłu naciskali, więc w pewnym momencie cały Nowy Świat był zablokowany. A ekipa, no, jak zobaczyli, bo z tego, co wiem dzisiaj, jak ekipa austriacka zobaczyła, że się tłum gromadzi jakiś na Nowym Świecie, w centrum Warszawy, więc zobaczyli, myśleli, że to może jakaś solidarność, może jakieś zamieszki. Nie wiedzieli, o co chodzi, dlatego się tam znaleźli, żeby się dowiedzieć. Nie? Więc trochę przypadkiem. Chyba w polskich mediach nie było. Tym, może w Ekspres Wieczorny taka gazeta była, jakaś wzmianka. A tak to była cisza. Ale na tym filmie widać, no, jak się dzieje. Właściwie, nie wiem, pół godziny to podpisywanie trwało.
0: Jak więc... było być gwiazdą w latach 80., w tych czasach kryzysu, w tym czasie stanu wojennego? Czym to się objawiało najbardziej?
2: Bo ja wiem... Czym to się objawiało? Rock'n'rollem. To znaczy, no, gwiazdą. Ja nigdy siebie, wiesz, jako gwiazda nie traktowałem i tak jest do dzisiaj. Oczywiście zdaję sobie sprawę z jakiejś popularności i z pozycji jakiejś tam na rynku muzycznym.
0: Może bardziej idolem młodych ludzi, jakimś głosem tych młodych ludzi.
2: Takie miałem założenie, żeby zostać głosem młodych ludzi. Wtedy mi się wydawało, jak zaczynałem pisać teksty, jak powstał oddział, zauważyłem, że na nasze koncerty przychodzą ludzie młodsi ode mnie. A ja miałem tam 20 lat. Nie? I miałem takie przeświadczenie, że ja wiem lepiej, co oni myślą. Nie? Może nie lepiej. Że ja potrafię to wyrazić w kilku słowach. Że potrafię to oddać, ten sposób myślenia. Bo obserwowałem nieraz, jak rozmawiałem z moimi rówieśnikami, że mają chaos w głowie. Może tak, nie? Że czują coś ich denerwuje, coś nie pasuje, albo czegoś pragną i nie potrafią tego wyrazić. Nie, może nie, oczywiście nie wszyscy, no, nie chcę generalizować, ale takie odniosłem wrażenie. I od czasów obozów takich, na które jeździłem jeszcze, kolonii różnych, później obozów, jak już zacząłem pisać jakieś piosenki, zacząłem śpiewać z gitarką, to zauważyłem reakcję, że jak ja napiszę to w fajnych jakichś słowach, do tego jeszcze dodam taką oprawę muzyczną, czyli jakiś klimat się pojawia, to widzę takie wow, to jest to, nie? Właśnie, super, kurde, o to chodzi, nie? I myślę, że to, ja zresztą mówiłem wtedy w jakichś tam wywiadach, nie? Że ja nie chcę śpiewać dla nie wiadomo kogo, tylko dla swoich rówieśników, no. Dla ludzi, którzy są w moim wieku młodsi, którzy nie zawsze wiedzą, jak wyrazić swoje uczucia. Ja sam miałem z tym problem w mówieniu o swoich uczuciach w takim między drugim człowiekiem. Ale w piosence to już mi przychodziło znacznie łatwiej, nie? W tekście.
0: Czyli chciałeś tak uporządkować.
2: Uporządkować, wyrazić, wykrzyczeć nieraz ten bunt, nie? Tą niezgodę, czy też tą miłość, no nie wiem, to, co tak naprawdę w głębi gdzieś siedzi. W każdym człowieku, każdy człowiek ma takie rzeczy, tylko nie zawsze w rozmowie z drugim człowiekiem potrafimy to z siebie wydobyć, nie? Bo dochodzi, zwłaszcza w moim przypadku, dochodził jakiś taki w ogóle trema przed drugim człowiekiem. Ta szyba taka, którą miałem, i piosenka pozwalała mi tą szybę ominąć po prostu i powiedzieć o to, o co tak naprawdę mi chodzi, a nie jakieś ładne słówka, które, wiesz, nic nie znaczą. No. I w ogóle myślę, że dlatego zacząłem pisać teksty. I jak zobaczyłem, że jest reakcja z drugiej strony, to mówię, no właśnie, o to chodzi, nie? No takie budowanie więzi. Zawsze chciałem, wiesz, tą szybę stłuc, tą dzielącą mnie od reszty świata, i odkąd ja pamiętam, jak dorastałem, to zawsze miałem takie poczucie właśnie wyobcowania i takiej, że ja nie pasuję do tego świata jakoś, nie? To się nakładało oczywiście te i moja taka sytuacja domowa, rodzina, bo ja byłem najmłodszym z trzech braci. Duża różnica wieku, bo między mną a średnim bratem to jest 10 lat, między starszym 14. Rodzice zapracowani, więc ja właściwie się wychowywałem na ulicy, na podwórku. Z tymi rówieśnikami to też różnie było, bo to jak nie git człowiek, to inna jakaś subkultura, której ja nie wszędzie nie pasowałem. Do hipisów też nie pasowałem, do git ludzi nie pasowałem. Właściwie nigdzie nie pasowałem, no. W tym domu też nie miałem, poza może takim właśnie jak Robert Wójcik, jak Witek Myśliwiec, takimi moimi przyjaciółmi z podstawówki, to tak naprawdę nie miałem o czym rozmawiać. Nie wiedziałem, jak tą szybę ominąć, no, która dzieliła mnie od reszty świata. I piosenka to było świetne, to była autoterapia. To było świetne lekarstwo właśnie na takie poszukiwanie swojego miejsca na ziemi, na odnalezienie jakiegoś swojego, jakiejś, kurde, nie wiem, jak to nazwać nawet dzisiaj, no, jakiejś przynależności do czegoś, do czegokolwiek, nie? Ciężko mi to przychodziło, ale teksty pozwalały, przynajmniej namiastkę taką mi dawały na tą jedność z kimś tam, nie? Z drugim człowiekiem, którego niekoniecznie miałem przed sobą, ale w głowie miałem. Jak pisałem teksty, to zawsze pisałem dla kogoś, kogo sobie wyobrażałem po drugiej stronie, dla jakiegoś człowieka, nie?
0: Co ciebie zniszczyło? Nadmiar koncertów? Szarzyzna? Co to było najbardziej, jak myślisz, tak z perspektywy tych wielu lat, tych wszystkich terapii? Co takiego było najmocniejszego, co spowodowało, że i głos ci wysiadł, i miałeś problem z alkoholem?
2: Zniszczyło mnie, jak patrzę z perspektywy dzisiejszej, człowieka już w słusznym wieku i po doświadczeniach, po różnych terapiach i w jakiejś drodze swojej rozwoju takim duchowym, to myślę, że przede wszystkim brak akceptacji na rzeczy, na które nie mam wpływu. Poza tym jakieś fałszywe moje poglądy, fałszywe moje toksyczne jakieś przekonania, które mi się wytworzyły w okresie dorastania, wytworzyły mi się w głowie i ja w nie wierzyłem, że tak jest.
0: To był z jednej strony, wiesz, no niesamowity czas, bo byliśmy młodzi, ty byłeś tym głosem pokolenia, graliście masę koncertów, to jest coś wyjątkowego, ale z drugiej strony i ten stan wojenny, i ten PRL, i te kolejki, i ta szarzyzna, i brak wszystkiego, i te weryfikacje, które nie pozwalały zarabiać pieniędzy normalnych, prawda? I to powodowało też, że mieliście tak masę koncertów, że w pewnym momencie straciłeś ten głos, prawda? Przestałeś śpiewać, w pewnym momencie miałeś problem z alkoholem, duży przecież, miałeś problem z narkotykami. On się skądś wziął, prawda?
2: No więc myślę, że moim głównym problemem i dobrodziejstwem, to co mnie, co mnie zniszczyło, ale co to też było moim atutem, zwłaszcza jeżeli chodzi o twórczość, to była nadwrażliwość, nie? Ona nie, no nieistotne skąd to się wzięło i tak dalej, cała geneza, tam nie będę w to wnikał, ale nadwrażliwość. To pozwalało mi jakoś patrzeć może bardziej sensorycznie na świat, ale to miało swoją cenę też. I alkohol, czy też inne używki służyły mi do tego, żeby się znieczulić, bo tak naprawdę ta moja nadwrażliwość to było coś nie do zniesienia momentami. To było fajne w procesie tworzenia, ale ile można być w tym procesie tworzenia? No, trzeba normalnie żyć, pójść do urzędu, nie wiem, jakiegoś coś załatwić, później porozmawiać poważnie z drugim człowiekiem o innych rzeczach. Więc z jednej strony ja uważam, że to był mój atut i muzycznie, i tekstowo, i w ogóle twórczo, ale to był też mój wróg, nie? Ta moja nadwrażliwość, która w konsekwencji doprowadziła do nazwijmy to upadku. No.
0: Tak patrząc z perspektywy, to byś zmienił?
2: Wiesz, to jest gdybologia, to jest...
0: Wiem o tym, wiem. Ale wiesz, czasami jest coś takiego, że po latach myślę sobie, kurczę, a może gdybym coś tam, wiesz, inaczej coś zrobił, to... Ale to wiadomo, że to wtedy inaczej by się wszystko potoczyło.
2: No
0: tak?
2: I właśnie. Ale... Przez wiele
0: czy,
2: lat...
0: Czy czegoś żałujesz z tamtych czasów?
2: Nie. Nie żałuję niczego z tego, co się wydarzyło, bo wszystko było potrzebne. Miałem największy problem jeszcze do niedawna stosunkowo z czasem, z utraconym czasem. Bo jak sobie obliczyłem, to kilkanaście lat po prostu to było wyjętych z życiorysu. Przez to najzwyklej w świecie nie pamiętam wielu rzeczy przez używki. Już nie mówiąc o tym, że nie uczestniczyłem w wielu sprawach przez alkohol, przez narkotyki inne, że coś mnie ominęło, tak? Ale najzwyczajniej w świecie ja nie pamiętam. I to był dla mnie najtrudniejsza rzecz do zaakceptowania po latach, jak już wyszedłem na prostą. Miałem takie coś, kilkanaście lat w plecy, nie? Mówię, ja pierdolę. Ile to można zrobić przez ten czas? Ile można rzeczy zobaczyć? Ile można stworzyć? Ile można, nie wiem, panienek bzyknąć? No, ile można, ile podróży można odbyć? Ile fajnych rzeczy przeżyć, tak? Kilkanaście lat to jest naprawdę jednak kupa czasu i wiem to dzisiaj, jak ten czas szybko płynie, jak już mam swoje lata. Jestem po 60, więc kiedyś tak myślałem, że co ja bym oddał za te kilkanaście lat, żeby sobie je dołożyć, nie? I żeby je przeżyć jakoś fajnie, godnie, jakoś, nie wiem, twórczo właśnie, jakoś tak zdrowo. Ale i to po czasie zrozumiałem, że to też do czegoś mi służyło, nie? Takie myślenie nawet, że to mnie pokazywało mi jednak, że może gdybym wszystko pamiętał, to może moje wybory byłyby też inne później. I nie wiadomo, jak to by się wszystko potoczyło. Więc lepiej nie wchodzić w gdybologię, bo to jest trochę mało konstruktywne, może tak.
0: Jak byś ocenił te kilka lat wielkiej kariery oddziału zamkniętego?
2: Szaleństwo. Ja bym to ocenił jako szaleństwo, jako właśnie taki czas bardzo... Ja naprawdę mam ambiwalentne takie podejście bardzo do tego okresu, bo z jednej strony było zajebiście, super, a z drugiej strony było mnóstwo cierpienia, bo już się na to nakładało moje uzależnienie, a uzależnienie tak naprawdę to jest cierpienie olbrzymie. Oczywiście ono ma różne etapy i to cierpienie również, ale wtedy już się zaczynało źle dziać, zwłaszcza pod koniec. Już nie mówię tylko o utracie głosu, ale wcześniej co się działo. Więc z jednej strony było fajnie, z jednej strony było super i też na to się nakłada jakaś młodość i tak dalej, ale z drugiej strony już się pojawiało coraz więcej cierpienia, więc i fajnie i straszno. No.
0: Zawarłeś to wszystko w książce Byłem w piekle, którą napisaliście razem z dziennikarzem Kamilem Wicikiem. Czym dla ciebie jest ta książka?
2: Testamentem. Takim rodzajem spowiedzi. Nie ukrywam też, że ma zadanie takie autoterapeutyczne. Parę rzeczy może zobaczył, bo to wiem, że to tak działa, że jak się ma to w głowie, to nie zawsze wtedy to dociera do świadomości, natomiast jak się coś powie głośno, a jeszcze później się to przeczyta, to wtedy ma siłę i wtedy dociera bardzo głęboko do samego zainteresowanego. W tym przypadku chodzi o mnie, więc takie ma zadanie, ale i też jest rodzajem takiej, nie wiem, no, ponieważ różne rzeczy w życiu mnie spotykały i trudne, i dramatyczne, więc też rodzajem może nadziei dla tych, którzy są na zakręcie w życiu. Mam nadzieję, że taką rolę też ta książka spełni. Ona jest najważniejsza dla mnie, bo dlatego, że jest pełne spektrum mojego życia. To nie jest fragment dotyczący zespołu, to nie jest fragment dotyczący na przykład mojego uzależnienia czy jakiegoś aspektu w moim życiu, tylko to jest pełna opowieść o człowieku, który oczywiście miał różne wzloty, upadki, tak jak wcześniej powiedziałem, i dramatyczne bardzo, nieraz zwroty akcji, ale na końcu jest nadzieja zawsze, no. I nadzieja i miłość. I myślę, że to jest siłą tej książki, że jeszcze żyję, no. I nie chciałem żadnej laurki, chciałem, żeby to była pełnokrwista postać, opowieść i prawdziwa przede wszystkim, no. Bo tylko wtedy to ma sens. Uważam, że takie biograficzne, czy książki, czy filmy mają sens, jeżeli są prawdziwe, no. Jeżeli tam jest jakieś przekłamania, są wybielanie postaci, to wtedy, no, okej, no może jakąś wartość medialną to ma, ale historyczną, czy też, no nie wiem, taką duchową, no myślę, że dużo większą ma, jeżeli jest prawdziwa ta opowieść. Tak, odkryłem się i nie żałuję tego. No, miałem pewne opory jeżeli musiałem ujawnić, no, inne osoby, jakieś rzeczy, które może sobie niektórzy nie życzą. Tutaj starałem się jakoś to opowiedzieć tak, żeby nie dotknąć nikogo, żeby nie było jakichś pretensji tam dużych, ale z drugiej strony, no, też się zastanawiałem, to jest moja opowieść, tak? Ja to tak widzę. Nawet jeżeli kogoś może oceniam w kontekście mojego życia, ale niesprawiedliwie, no to jest moje widzenie, tak? Z mojej perspektywy. Ta książka jest prawdziwa, ja mówię, no, ale to jest przez pryzmat mojej osoby jednak opowiedziana. Czyli, wiesz, no, ja musiałem dojrzeć do takiej pozycji swojej, żebym mógł również mówić o trudnych rzeczach, dla siebie niewygodnych. Nie każdego ma to stać, myślę, i wiesz, bo to naturalna tendencja jest do człowieka, do ukrywania swoich jakiejś tej ciemnej strony, i ja to zawdzięczam dzięki pracy nad sobą, dzięki różnego rodzaju terapiom i tak dalej, jakimś warsztatom duchowym, że robię to bez większych oporów, no. Chociaż mówię, miałem opory, jeżeli dotyka to innych, to tutaj pewne ograniczenia takie mi w głowie powstawały, ale no, niech to czytelnik oceni. Ale myślę, że w ogóle, jeżeli ktoś jest twórcą, nieważne w jakiej dziedzinie, w moim przypadku w muzyce, to sprzedaje również siebie. Chociażby w tekstach ludzie kupują całość, no nie kupują, no nie będę odkrywczy, jeżeli powiem, że jest to rodzaj prostytucji, uprawianie tego zawodu, bo się sprzedaje siebie, no. Oczywiście można wyznaczyć sobie granice prywatności i tego, czego się nie chce sprzedać, ale wiesz co, ja od kilku już ładnych lat, ja nie mam tajemnic, no. Nie mam tajemnic, bo kiedyś usłyszałem takie zdanie, że im większe są twoje tajemnice, tym głębsza jest twoja choroba. Ja tych tajemnic, no, staram się nie jednak nie hodować w sobie, nie? Jeżeli mam jakieś rzeczy, to mówię o nich, bo tak trzeba, bo później jest mi lżej po prostu.
3: Antykultura w Antyradiu.
4: Hi, we're Guano Apes.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
4: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

11 minut po godzinie 23. Dzień dobry, wieczór, mówi Anselmo. Rozpoczęliśmy kolejne wydanie Rzeźni na antenie Antyradia i dziś pierwsza godzina poświęcona Mystic Festiwalowi, który w dniach 3-6 czerwca po raz ostatni na terenie Stoczni Gdańskiej, ale nie po raz ostatni w ogóle się odbędzie. Także już od 3, właściwie od 2, bo już na terenie Stoczni, w miejscu, które się nazywa Stocznia, pisane przez taką przez 100 na początku, będzie można przyjść, bo o 14 w ogóle drugiego już będzie można wymieniać, będzie można tutaj wymieniać sobie na opaski festiwalowe. Będzie czynny check-in, na od 18 będzie się działo, już będzie można się pogibać przy dźwiękach różnej muzyki mechanicznej, jak i instrumentalnej, znaczy granej na instrumentach i odtwarzanej mechanicznie. Także jak ktoś przyjedzie już, że tak powiem, drugiego do Trójmiasta, to będzie mógł się wybrać do Stoczni i właśnie tam spędzić miło czas. Moi drodzy, pozdrawiam wszystkich, którzy zdążyli się zameldować w wątku audycji. Już sprawdzam, kto tam się zameldował. Tak, okej, zaraz odpalę pocztę, bo mam mały problem z pocztą. Także zaraz sprawdzimy, co tam się dzieje. A tutaj co? Tu też mi coś pokazuje. Dobra, zaraz muszę tutaj ogarnąć, bo Facebook też mi się lisi. W każdym razie, w pierwszej godzinie przypomnę zadanie konkursowe, które jest premiowane podwójnymi karnetami na festiwal. No i sobie pogramy poszczególne formacje, które pojawią się od 3 do 6 czerwca na różnych festiwalowych scenach. No i też wrzucę jeszcze jeden konkurs na dwa koncerty, które będą w najbliższy weekend. To tak się przedstawia plan gry na pierwszą godzinę. O północy formacja Only Sons. Po godzinie pierwszej Triukołak zabiera nas do Nowego Jorku i poznamy historię amerykańskiej formacji, choć z japońskimi akcentami, w składzie formacji The Mad. No a potem jeszcze wybierzemy się na chwilę do Wielkiej Brytanii, jak wystarczy czasu. Tak się przedstawia plan gry. Dobra, zaczęliśmy, co prawda łamiąc trochę kalendarz, ale zaczęliśmy The Return of Darkness and Evil Behemothem, dlatego, że to jest tegoroczny hymn, znaczy hymn tegorocznego Mystica. Sam Behemoth 6 jako headliner jednej ze scen się pojawi. Ale moi drodzy, jak to będzie? Warm Up Day, tutaj 4 z 5 scen, na głównej nic się nie będzie działo. Na Park Stage'u Blood Theater, Kublai Khan TX, czyli Texas, Six Feet Under, Ice Nine Kills, Black, to jest Park Stage, Most Energy, Shrine, Black Gold, Frontside, Grave, Throne i Cannon and Fever. Na Sabbath Stage Embryonic Autopsy, Disharmonic Orchestra, Damnation i Unleashed. No i mamy jeszcze scenę The Void. O tym za momencik, a na razie najnowszy singiel formacji From, który zapowiada album, który pojawi się w tym roku nakładem A Rising Empire. Numer nazywa się Split.

To był właśnie nowy singiel formacji Throne, utwór zatytułowany Split, a jeżeli chodzi o scenę, o której nie mówiłem, czyli scenę, która nazywa się The Void, to tutaj mamy Extensa, czyli laureat Road to Mystic, wybrany głosami jury, Dola, Neckbreaker, Hex, A.A. Williams i Neptunian Maximalis. No i teraz, moi drodzy, przed nami będzie pareczka właśnie z tej sceny. Cóż tu się dzieje? Będzie pareczka z tej sceny. Najpierw będzie Extensa w numerze Stay Asleep, który jest hołdem dla twórczości Johna Carpentera, i to jest numer, który otwiera ich ostatni album Ecomora, krążek, który ukazał się w ubiegłym roku, a potem singiel Poison, zapowiadający nową płytę A.A. Williams.

Poison. To jest najnowszy singiel zapowiadający płytę A.A. Williams, premiera tej płyty w piątek, 5 czerwca, czyli tuż po występie artystki w Polsce na Mystic Festival. Dobra, moi drodzy, to tak. Awe Wrocław melduje się na nasłuchu. Dzisiaj wolny, więc wolna niedziela, więc nasłuch zomu, ale sporo się działo w tym tygodniu, więc pozwoliłem sobie na regularny meldunek. Jak wiemy, we wtorek odbył się koncert Metaliki na stadionie w Chorzowie. Był to mój pierwszy koncert tej kapeli i pierwszy koncert w tym miejscu. Co mogę powiedzieć, Studnia Narodowa się nie umywa, pewnie brudna stoi. Sam koncert, coś pięknego według mnie, nagłośnienie nawet na trybunach dawało radę, chociaż malkontentu w tej kwestii nie brakowało. Setlista dość przewidywalna, ale gdybyśmy chcieli zagrać wszystko, czego ludzie oczekiwali, to koncert trwałby pewnie ze 4 godziny albo i kilka dni. Miałem przyjemność być super ekipą, więc tym bardziej wyjazd był udany, chociaż część była na płycie, a część na trybunie. Nie przedłużając wątku, to bardzo mi się podobało. Już planujemy wyjazd do Pragi w przyszłym roku, bo kapela ogłosiła właśnie trasę na 2027 rok. Pozdrowienia dla Piotrka, Sebastiana, siostry Aliny, ekipy koncertowej Satan is Real, wszystkich na nasłuchu, dla gości, dla ciebie i jak zawsze gorące pozdrowienia dla pani Moniki z Wrocławia. Tu jeszcze Chris coś napisał. Już się kurczę, wystraszyłem, Tilaf, a nie, jest, jedziemy. Chorzów pozdrawia 666 plus 6 razy, ale Anselmo, no tak, no był mały, że tak powiem, fuck up techniczny, ale już wszystko się, że tak powiem, wyjaśniło, wszystko jest na prostej, no i możemy tutaj łomotać do samego końca świata, albo jeden dzień dłużej. Tak bym powiedział, gdybym był Jurkiem Owsiakiem, ale nie jestem. Dobra, co my tam dalej mamy? Pozdrowienia, pozdrawiam prowadzącego i słuchaczy rzeźni. Jeśli mogę, to pozdrawiam personel Szpitala Praskiego w Warszawie. Dziękuję za doskonałą opiekę, jesteście świetni. Jeżeli nie problem, to pozdrawiam też bardzo słuchacza Witka z Piekar Śląskich. Iwon poszło w eter. Witek oczywiście też już jest zameldowany. Jak zwykle na stanowisku przesyłam pozdrowienia dla prowadzącego, ewentualnych gości i wszystkich słuchaczy. 666 pozdrowień z Marijnego Miasta Piekary Śląskie przesyła Witek. No i kto to jeszcze? A, to już konkursowy. Kolejny, za momencik ja przypomnę, to zadanie konkursowe, które już od kilku dni wisi sobie na fanpage'u rzeźni i jeszcze będzie wisiało, bo czas jest do końca maja, żeby się z nim zmierzyć, jako że karnety na Mystica to jest gadżet za gruby hajs, więc zadanie jest kreatywne, sky is the limit, nie ograniczajcie się, moi drodzy. Dobra, przechodzimy do kolejnego dnia. No i tutaj już na fullu wszystkie 5 scen chodzi. Na main stage będzie Hiten, będzie Overkill, Anthrax i Megadeth, czyli zdecydowanie będzie królował Thrash. Na park stage'u Let Live, Bloodywood, Decapitated, czyli Decapitated, Cavalera w programie Chaos AD i potem będzie Blood Incantation na zakończenie. Monster Energy Shrine to Return to Dust, Truck Fighters, Psychonaut, Marduk i Tidestorm Nebula, bardzo, bardzo eklektyczny skład. No i Sabbath Stage, Noctem, Winter Fillet, Jerf, Karach Angren, Belfegor i Sith. No i na scenie The Void, Unblessed Divined, czyli laureat publiczności konkursu Road to Mystic, Ciśnienie, Esquela, Grind, Wonder Game X Anime Show, o, jakieś coś, że tak powiem, około muzycznego, Alt i Zetra. Dobra, moi drodzy, no to jeżeli chodzi o ten pierwszy pełny dzień, no to sobie go też tak eklektycznie, jak to się mówi, obskoczymy, bo najpierw będzie Anthrax It's for the Kids. To jest pierwszy singiel, który zapowiada ich nową płytę Corsum Perficio. Ta płyta ukaże się we wrześniu, a potem będzie Unblessed Divined i to będzie numer The Dark Supremacy z ich debiutanckiego albumu Portal to Darkness. Ten album się pojawił w 2023 roku, ale w tym roku ma być już coś nowego od zespołu.

0: Tak, Supremacy z debiutanckiego albumu Portal to Darkness formacji Unblessed Divine, a wcześniej mieliśmy z krążka Cursum Perficio, który ukaże się 18 września. To był It's for the Kids, formacja Anthrax. Dobrze, moi drodzy, to mamy rozgrzewkę i pierwszy dzień za nami. Przechodzimy do 5 czerwca, czyli drugiego pełnego dnia. I tutaj tak, na main stage'u I Hate God, Corrosion of Conformity, Down i Black Label Society, czyli będzie dość southernowo. Na park stage'u Gate Creeper, Coroner, Death to All, Electric Wizard i Carpenter Brut. Na Monster Energy Shrine, Specious, Black Tusk, Benediction, Rotting Christ i Primordial. Na Sabbath Stage Czerń, Severed Torture, Soylent Green, Fulci, Today is a Day i formacja Iwar. Na The Void Sever, Vajanova, The Weg eine Freiheit, The Weg eine Freiheit na jesieni z headlinerską trasą do Polski wróci, to przy okazji Shining, Quantum Trio i ARD. Tak się przedstawia właśnie program 5 czerwca, czyli piątku. A co my sobie wrzucimy? A my sobie też zrobimy eklektyzm, bo najpierw będzie nowy singiel formacji Down i to jest utwór Right Place, Wrong Time i to jest cover utworu Dr. John, a potem będzie z powrotnego albumu, który ukazał się w ubiegłym roku, Coroner i jeden z singli, który tę płytę zapowiadał, czyli numer Symmetry.
1: Where you at Saturday night? Who that? Where you at and all that? Yeah, you right. We got some cool cats tonight down from New Orleans. They gonna take you on a trip, baby. Ow! This is Down.

To, moi drodzy, była formacja Coroner z wydanego w ubiegłym roku przez wytwórnię Century Media albumu Dissonance Theory. To jest krążek, który ukazał się po 32 latach przerwy. Dobrze, no to pora przypomnieć to zadanie konkursowe promowane trzema karnetami na tegoroczny, podwójnymi karnetami na tegoroczny Mystic Festival. Jak mówiłem, ono wisi od kilku dni na fanpage'u. Deadline upływa na zgłoszenie, upływa 31 maja o godzinie 21.37. W treści odpowiedź, właściwie wasz pomysł oraz wasze dane. W temacie wpisujecie MF. Zgłoszenia pod adres rzeźnia@antyradio.pl. I ponieważ, jak mówiłem, te karnety to jest coś naprawdę cennego, więc tutaj sky is the limit, konkurs, zadanie, konkurs kreatywny. Tutaj się nie ograniczajcie. A o co mi chodzi? Jak chcę się od was dowiedzieć, jak waszym zdaniem powinien wyglądać obowiązkowy niezbędnik mistykowego festiwalowicza. Jak waszym zdaniem powinien wyglądać obowiązkowy niezbędnik mistykowego festiwalowicza? Co powinno się w nim znaleźć? Jaką powinien mieć formę, kształt? Także działajcie, jak mówiłem, sky is the limit, a my przechodzimy do jeszcze jednego reprezentanta z drugiego dnia, Monster Energy Shrine, no i nasze fraszowe Species z płyty Changelings, wydanej przez wytwórnię 20 Bucks Spin, numer The Essence.

Moi drodzy, zanim przejdziemy do ostatniego dnia, to jeszcze drugi z dzisiejszych konkursów. Mam po dwa podwójne zaproszenia na każde miasto, na koncerty Lyre, Czarny Bes i Eter. 28 maja Warszawa Wudu, 29 maja Kraków Zaścianek. I zadanie jest następujące, co oznacza termin hurdy-gurdy. Co oznacza termin hurdy-gurdy? Zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl w temacie Lyre plus miasto. W treści odpowiedzi oraz wasze dane. Deadline to dziś 1:45, a właściwie jutro, bo jeszcze północy nie ma. Życzę powodzenia, a my przechodzimy do ostatniego dnia, do 6.6. No i tutaj na main stage'u mamy Casket. Zamiast Static X mamy Turbo, bo Static X odwołał w ogóle wizytę w Europie. Potem Mastodon jako headliner Behemoth, 90-minutowy set na Park Stage'u. Avralize, Evergrey, Pain, Saxon i The Gathering. Na Monster Energy Shrine jest Hostia, Acid King, Score, Septic Flash i Frog Leap. Na Sabbath Stage Yotheria, Marty Dot, Harakiri for the Sky, Bolser, Gals Wirt i na koniec dnia Master Boot Record. Tutaj na The Void zamiast Knife Bright jest niemiecki zespół, wyleciała mi w tej chwili z głowy nazwa. Potem Kent Osborne, Youth Code, Monkey Free, Holder i Dirk. Dobrze, moi drodzy, tak się przedstawia właśnie program. Pierwszy, przypominam, 3-6 czerwca, po raz ostatni na terenie Stoczni Gdańskiej, Mystic Festival. W przyszłym roku festiwal zostaje w Trójmieście, ale w nowej lokalizacji, a my sobie tę godzinę zamkniemy Yotherium z nowego albumu i to będzie The Blind Eye of Antichrist.

0: Moi drodzy, 7 minut po północy, słuchacie Rzeźni na antenie Antyradia. To jest ta druga godzina, to jest godzina gościnna. No i po drugiej stronie studyjnego stołu, przed drugim mikrofonem, witam serdecznie reprezentanta formacji Only Sons w osobie.
1: Dobry wieczór Państwu, kłaniam się bardzo nisko, Daniel Kessler z tej strony.
0: Witam Cię, Danielu. Zaczęliśmy tytułowym numerem z Waszego debiutanckiego albumu Lions and Unicorns, czyli Lwy i Jednorożce. No i

0: Chciałbym, żeby ten numer posłużył nam do takiej krótkiej historycznej wizytówki, bo nie jest to wasza pierwsza obecność, jeżeli chodzi o dźwięki tutaj w rzeźni w Antyradiu, natomiast pierwszy raz pojawicie się, że tak powiem, in persona przed mikrofonem, więc Kraków, rok 2017, to jest ta data początkowa. To się zgadza, czy Metal Archives kłamie?
1: Zgadza się.
0: No to teraz poproszę, jak to mówi Darek Szpakowski, w takim telegraficznym resume.
1: No dobrze, rok 2017, chęć grania czegoś innego, odskocznia od death metalu, bo na co dzień zajmowałem się do wtedy, tylko death metalem, z różnymi zespołami, głównie z moim Redemptorem. No ale nie tylko dla mnie miała być to odskocznia, ale również dla innych członków zespołu, z którymi zakładałem ten zespół, i miał być to z początku, miał być to stoner, gruz, jednak nam nie wyszło, jak słychać, nie jest to ani stoner, ani gruz.
0: Wyszły wam piękne postgrunge'owe melodie, bym powiedział.
1: Dokładnie, więc poszło w zupełnie inną stronę i widać było głód grania tego bardziej melodyjnego. No i trwa to do dzisiaj, jest to jakby trochę kontynuacja.
0: Dobra, zaczęliście epką, mini albumem, tak?
1: Tak, zaczęliśmy 5 utworami epka.
0: Jak się nazywała?
1: Love, Drugs, Treachery and Deceit.
0: A potem przyszedł czas, rok później, na album od którego tytułowego utworu rozpoczęliśmy tutaj nasze spotkanie. Powiedz mi tak z perspektywy tych kilku lat, bo to jest 7 lat od 2019 roku. On przeszedł próbę czasu, ten krążek? Czy gdybyś na przykład miał go nagrywać, mielibyście go nagrywać raz jeszcze, czy coś byście zmieniali? Czy to jest ten czas, ta chwila, to tak miało brzmieć, jak wtedy zabrzmiało?
1: No, na wtedy właśnie tak miało brzmieć. Album w ogóle był bardzo długi, jak biorąc pod uwagę czas, w którym w 17 roku założyliśmy zespół, zaraz nagraliśmy epkę, graliśmy mnóstwo koncertów wszędzie i zaraz potem nagraliśmy pełny album. To jest blisko, zdaje się, około 50 minut muzyki.
0: 45, tak.
1: O, 45, dzięki. Dużo utworów. Na tamten czas byliśmy bardzo zadowoleni. Teraz po bardzo długim czasie słyszę tutaj w radio, co też jest bardzo miłe, ten utwór z tamtej płyty, i jestem zadowolony wciąż. Brzmi tak organicznie, bym powiedział. Nie użyliśmy tam wtedy żadnych jakichś wielkich i specjalnych czary-mary.
0: Mhm. Powiedz mi, czy, bo powiedziałeś, że zdążyliście jeszcze przed wydaniem płyty zagrać sporo koncertów, ale płyta, że tak powiem, ukazała się w takim, no powiedzmy, okresie granicznym, że za chwilę potem właściwie po wydaniu tej płyty no nas zamknięto, tak? To było raptem kilka, no to płyta chyba wyszła we wrześniu, tak? A zaczęło się czy to już właściwie trwał ten lockdown?
1: Chyba jeszcze nie, ale chwilę później to się zaczęło, to fakt.
0: No i że tak powiem, pewnie jakieś tam plany promocyjne, koncertowe związane z popremierową promocją tej płyty, również szlak trafił.
1: Wiesz co, no to obsunęło się w czasie, bo po pandemii my zagraliśmy w sumie najważniejsze festiwale w Polsce. W tym był to Mystic Festival, Summer Dying Loud, byliśmy też na Red Smoke'u, na paru innych, już przepraszam, nie pamiętam teraz, Zwierzyniec jeszcze był, a to chyba trochę wcześniej. No ale odszedł od nas wtedy wokalista Andrzej Nowak. No i od tamtej pory pojawiły się problemy trochę szersze w naszym zespole, związane również i z perkusistą. Odszedł wtedy też Robert Kucharski, właśnie perkusista. I szukaliśmy, tworzyliśmy muzykę i szukaliśmy zastępstwa za nich.
0: Okej. Okay. Czyli tak, mimo, że tak powiem, perturbacji składowych, to, że tak powiem, zespół cały czas działał w trybie twórczym, tak?
1: Tak jest.
0: Okej. Okay. Dobra. No to przejdźmy teraz do nowego materiału. To będzie pierwsza wizytówka materiału, który swoją premierę miał
1: 17 kwietnia,
0: czyli kilka tygodni temu, a zapoznamy się z utworem, to będzie
1: Siren Song,
0: tak, on się dzisiaj pojawi po raz pierwszy, ale ja coś grałem przed tygodniem, zapowiadając waszą wizytę, więc to nie będzie po raz pierwszy Only Seance z nowego materiału, ale dzisiaj z nowego materiału po raz pierwszy.

0: Syreni śpiew, pieśń otwarcia z nowego albumu formacji Only Sons. Tutaj jeszcze powinniśmy dodać, że jeszcze jeden utwór z tego nowego albumu zdążył już coś podziałać na Turbotopie, tak?
1: Tak, był Doomsday, utwór na Turbotopie.
0: Do którego miejsca żeście dotarli z tym kawałkiem?
1: Do szóstego.
0: No to całkiem, całkiem nieźle. Wspomniałeś tutaj o pewnych przetasowaniach w składzie, które nastąpiły, ale no, można by chyba w sumie powiedzieć, że Only Sons jest zespołem o dość stabilnym składzie, bo tak jak patrzę tutaj na listę płac w waszej teczce personalnej, to w sumie przez ten okres działalności to ilu? Z 10 muzyków? Tak, o tych, o których wspomina tutaj. Aha. No z 10 muzyków się przez zespół przewinęło. Także nie jest chyba to
1: z 8, no tak.
0: No bo tutaj jest na przykład wspomniany Hubert, który was koncertowo na basie wspomina.
1: A tak, no to Hubcio był z nami na Mystiku.
0: A, no właśnie, no. Więc, no poza tym tak, powiedziałeś, że tutaj zaczęło się od tego, że w tym okresie pandemicznym tam się zmienił perkusista, tak? Że szukaliście, że dołączył też gitarzysta, a w 2022 pożegnał się z wami Andrzej, który zaśpiewał na epce i na pierwszej płycie, tak?
1: Tak jest, dokładnie.
0: Okej. Powiedz mi tak, bo to, jak w tej chwili brzmicie, to, że tak powiem, to nie był pierwotny pomysł, bo powiedziałeś, że na początku miał być Stoner i Gruz. A czy to stwierdziliście, że to jednak nie jest to? Nie byliście zadowoleni z efektu właśnie tego stonerowego gruzowania na samym początku, jak zaczęliście komponować?
1: No pierwsze utwory na tej debiutanckiej epce gdzieś tam haczyły o jakieś stonerowe klimaty, ale później jakoś tak naturalnie się to rozeszło i zupełnie w innym kierunku poszły te nasze zainteresowania, może tak, poszukiwania, dokładnie.
0: Słuchaj, a jakbym cię zapytał o kilka takich nazw, które mogły być, nie wiem, takimi wyznacznikami czy też punktami odniesienia dla waszej twórczości, to byłbyś w stanie jakieś konkretne podać, czy raczej tu byś, że tak powiem, się nie szedł w tę stronę?
1: No, dlaczego nie? No, rzeczywiście, że tak. Zawsze to jest wypadkowa tego, czego słuchamy i co lubimy, żeby jakoś to też słuchaczom się kojarzyło, skąd się to u nas wzięło. Oczywiście można by było wymyślać tych nazw całe mnóstwo, no ale zaczęlibyśmy na pewno od gdzieś prehistorycznych początków metalu, czyli Black Sabbath oczywiście. No. Z mojej strony to na pewno też będą zespoły, no późniejsze, ale na pewno Decalt. Co tam jeszcze bym wymyślił? Z nowszych Mastodon, Katatonia, Opeth też z pewnością. All Them Witches to jest już kierunek, który wnosi nasz nowy wokalista Daniel Bala Suder. Dream Theater od perkusisty można by było podpiąć do tego wszystkiego. Kocioł. Od basisty powiedzmy jeszcze Typo Negative, więc jest tego sporo. Mhm.
0: Wspomniałeś, że wywodzicie się, przynajmniej ty wywodzisz się ze środowiska death metalowego, ale w pewnym momencie właśnie death metal stał się dla ciebie zbyt ciasny i to było jednym z powodów, że powstało Only Sons, ale czy, że tak powiem, wracasz jeszcze do tych starych dźwięków, do tej starej strefy komfortu, czy już, że tak powiem, nie śledzisz tego, co się dzieje na tamtej scenie?
1: No śledzę. Oczywiście, że tak. Choć ostatnią płytę nagraliśmy w 2021 roku. Od tamtej pory nic się nie działo. Natomiast ciągnie wilka do lasu i to niewykluczone, że niedługo już się stanie. Ale
0: mówisz, że będzie nowy Redemptor?
1: No, chciałbym na pewno. Mamy dużo nowego materiału i no, żeby nie mówić kiedy, to może na razie nie będę, więc zapowiadam.
0: A Ksaj znajdzie czas, żeby zaśpiewać, przecież on tyle rysuje, tworzy, maluje.
1: No tak, Michał Ksaj Lorant jest bardzo zajętym człowiekiem i jakby zmotywować go do pracy, to jest w ogóle zupełnie inna bajka.
0: Znaczy odgonić go od tabletu.
1: O, też. Ale on jest, wiesz, typem perfekcjonisty. Jak się zabierze za pracę, czy na tablecie właśnie jakąś okładkę dla kogoś projektuje.
0: Oj, to będzie... Do usry.
1: Ojej, no naprawdę.
0: Tekstury, tak, różne tutaj, odcienie, nasycenie.
1: Dokładnie.
0: No, czasami taki perfekcjonizm bywa zgubny, ale tutaj Ksaj widzę, że po prostu sobie z tym radzi. Dobra, przejdźmy do kolejnego fragmentu, a będzie to utwór
1: Shallows.

0: To był numer Shallows. Chciałem jeszcze na moment wrócić do kwestii personalnych. Tutaj w 2024 roku pojawił się nowy wokalista, czyli pomiędzy jak gdyby odejściem Andrzeja, pojawieniem się tego nowego krzykacza, tak, nowego śpiewaka, działaliście w takim trybie stand-by, bezwokalowo, tak?
1: Tak, pisaliśmy materiał, chcieliśmy, żeby płyta była gotowa już na przyjście nowego wokalisty, więc właśnie tak się stało.
0: Powiedz mi, to jest muzyk, wokalista z jakimś doświadczeniem, czy to jest tak zwany świeżak, który po prostu, jak w ogóle na niego trafiliście?
1: No więc Daniel Balasuder to do niedawna jeszcze wokalista zespołu Taraban, z którym zresztą w zespole Taraban grałem przez 3 lata, więc stąd się wziął. I Taraban to w jego biografii 8 lat grania z tym zespołem.
0: Czyli nie jest to żadna przypadkowa osoba, po prostu jest właściwy człowiek na właściwe miejsce.
1: Tak jest.
0: Okej. Okay. Powiedz mi, kiedy zaczęliście pracę nad tutaj, nad materiałem, który poznaliśmy ostatecznie jako Through the Night Again, bo te dwie płyty dzieli 7 lat.
1: Mm-hmm. No tak, to pracowaliśmy nad tym materiałem już gdzieś od 20 roku. Mm-hmm. To jeszcze zaczęliśmy właśnie z Andrzejem i jeszcze z poprzednim perkusistą Robertem Kucharskim. I ten materiał dojrzewał od tamtej pory do teraz. W zasadzie skończyliśmy nagrania w zeszłym roku. Tyle to trwało.
0: Niespiesznie utwory musiały, że tak powiem, się odleżeć, dojrzeć, tak? No nie mieliście żadnej presji, czy tak zwanego ciśnienia czasowego, że już musicie to robić. Powiedz mi, czy to też, czy jak gdyby wasze zaangażowanie w inne projekty, bo tu wspomniałeś o Taraban, to też jak gdyby było takim czynnikiem, który spowodował, że no ten materiał sobie po prostu tak się rodził, dojrzewał, powstawał, tak rozciągając się w czasie?
1: No, na pewno, no bo tam też było bardzo intensywnie od momentu, kiedy nagrywaliśmy tą epkę z zeszłego roku, The Oath. No i trasa z Dulem po Europie, to było bardzo, bardzo, bardzo pracowity czas, więc w tamtym momencie wszystkie ręce na pokład. Zresztą też Łukasz Kursa, drugi gitarzysta, udzielał się w Kecie przez długi czas. Każdy z nas czymś był zajęty, no ale w międzyczasie nie mieliśmy wokalisty, ale tak pisaliśmy nowy materiał, żeby był przygotowany, jak już będzie. I tak się złożyło, że Daniel Bala się wpasował w tą rolę idealnie, napisał teksty, zaaranżował swoje partie i oto mamy.
0: Mm-hmm. Powiedz mi, w którym momencie stwierdziliście, dobra, to jest to, wchodzimy, rejestrujemy?
1: Ten proces był strasznie bolesny, ale...
0: Opowiadaj, jeżeli chcesz do tego wracać.
1: Ale był wspaniały, to był wspaniały moment i ukojenie, ponieważ realizatorem tej płyty był Tomasz Z. Zalewski. Wokale u niego nagrywaliśmy, on to poprowadził, on zmiksował i zmasterował płytę. No i właśnie współpraca z nimi jest absolutnie... No, pięknym przeżyciem, że tak powiem, jak chodzi o te realizatorskie sprawy nagraniowe. Więc to był ten moment.
0: A powiedz mi, czy do Zeda nadal są legendarne, w cudzysłowie, wieloletnie kolejki, czy już w tej chwili ten jego kalendarz studyjny no, pozwala, że tak powiem, na wbicie się w miarę realnym terminie, jeżeli chce się to robić z nim?
1: Mhm. Są kolejki, tak. Też musieliśmy czekać. Teraz zresztą szykujemy już niebawem nowy materiał, niepełne wydawnictwo, ale powiedzmy taki bonus do tej płyty, która powstała. Nagrywaliśmy live session i on również to realizował, no ale musieliśmy na to poczekać. Zresztą on jeszcze jakiś czas temu i chyba nadal co jakiś czas jest aktywny jako realizator komy, więc w tych terminach również go nie ma, a ta kolejka też się wydłuża, więc owszem, trzeba czekać, jeśli ktoś chce właśnie, żeby on był realizatorem, no to zdecydowanie warto poczekać.
0: Powiedz mi, czy całość tego materiału zrealizowaliście z nim u niego, czy to było tak, że część była u niego, a reszta gdzieś indziej?
1: No właśnie nie, bo u nas od lat tak jest, że każdy na swoją rękę już z racji profesji, czy po prostu bycia w tym świecie muzycznym od wielu, wielu lat, to każdy na własną rękę nagrywa albo u siebie w domu ślady gitar. Najprościej jest to zrobić, bo mamy takie czasy, że po prostu technologia nam pozwala na bardzo wiele, nie jak kiedyś. No i tylko w zasadzie bębny, wokal nagrywane były w warunkach studyjnych.
0: A całą resztę można domowym.
1: Oczywiście. Tak samo realizujemy płyty innych zespołów, w których się udzielamy. Zresztą to nie jest żadne nowum, bo wszyscy tak robią w obecnych czasach, zwłaszcza teraz, kiedy no, te nagrania to nie jest takie hop-siup. Jeżeli chcemy to naprawdę dobrze zrealizować, to kosztuje dużo pieniędzy. A skoro ma się te umiejętności i można zaoszczędzić, wie się jak to zrobić, to nagranie w domach, w warunkach, a później zremasterowanie, czy tam przepuszczenie gitar przez różne wzmacniacze, to już jest sama przyjemność.
0: Ale baza musi być po prostu solidna, żeby było z czym po prostu do realizatora, do producenta,
1: tak jest.
0: Do miksera pójść. Dobra, przejdźmy do kolejnego fragmentu z nowego albumu. Cóż to będzie?
1: Crimson Sunset.
0: Lecimy.

0: Słuchacie rzeźni na antenie Antyradia, a ja przypomnę, że naszym gościem jest Daniel z formacji Only Sons. Powiedz mi, czy to, że sami wydajecie swoje wydawnictwa, to od początku było takie założenie logistyczne, że no, kto najlepiej nie zadba o własny interes jak my sami, czy na tym wcześniejszym etapie po prostu próbowaliście znaleźć wydawcę, ale z racji, że tak powiem, no, niezadowalającego feedbacku stwierdziliście, dobra, to i to zrobimy sobie to sami.
1: No, i to, bo na początku, no cóż, to zależy. To jest tak temat szeroki i głęboki, że można by było o tym rozmawiać i rozmawiać, ale no cóż, fajnie by było mieć wydawcę, który pociągnie cię za sobą i wepchnie cię wszędzie, gdzie się da. No ale jest też tak, że musisz coś udowodnić, musisz grać, musisz coś zaoferować, musisz się opłacać. To też jest...
0: Temu wydawcu.
1: Oczywiście. Nikt przecież nie będzie pompował pieniędzy w coś, co raz jest nieznane, dwa nie wiadomo, czy się sprzeda, jak się sprzeda i co wtedy, jak te wszystkie nakłady i to zostanie i no, to są rozterki małych, średnich i pewnie dużych wydawców też. Natomiast z drugiej strony wydawanie siebie samego na takim etapie, na jakim my jesteśmy, również daje niezależność, pełną kontrolę. My możemy sobie sami robić czy z naszym digitalem, czyli sprzedaż w streamingach, to również wraca, to jest wymierne. Wbrew pozorom na każdym etapie może być, tylko trzeba wiedzieć, jak z tego skorzystać. No i samo wydanie, czy to jest CD, czy to jest merch w postaci bluz, koszulek, to wszystko się sprzedaje na koncertach, a plany są w związku z tym i to już niebawem, w związku z tym te inwestycje również mogą się zwrócić. Także i bycie niezależnym jest okej. I manie wydawcy również jest jak najbardziej okej. Pewnie to drugie jest jeszcze bardziej, tylko no właśnie.
0: No właśnie, tylko jest kwestia, do jakiego wydawcy się trafi. Czy trafi się do Molocha, który ma HR-ów czy product managerów do, że tak powiem, pewnych linii, czy trafi się do wytwórni sprofilowanej, która ma koszyk artystów zbliżonych stylistycznie i wie po prostu, jak się z nimi obejść, do kogo uderzyć, aby to po prostu poszło i znalazło odbiorcę, prawda? To jest chyba tak, ta kwestia zasadnicza.
1: No tak, pewnie, że tak.
0: No, bo można być po prostu entym, srętym zespołem w katalogu Majorsa, a można być po prostu priorytetem u niezależnego wydawcy, który po prostu wie, jak taką muzę, jak to się mówi kolokwialnie, sprzedać.
1: Dokładnie. No, pewnie też słyszałeś o takich historiach, że zespoły niejednokrotnie podpisywały z dużymi wytwórniami kontrakty i było, wow, naprawdę macie kontrakt z tą wytwórnią? Ej, no mamy, ale nic z tego, nic się nie dzieje, nie ma nas, nie gramy koncertów, a sprzedaliśmy wszystkie swoje prawa do całej naszej muzyki, no więc nie zawsze ta nazwa musi znaczyć coś dobrego.
0: I często po, że tak powiem, po wydaniu tego debiutu, kiedy zespół myśli, że złapał przysłowiowego Pana Boga za moszne, tak, potem przychodzi księgowy i mówi drop. Mm-hmm. Bo nie poszło.
1: Dokładnie.
0: A wydawało się, że tak duża wytwórnia, no to z automatu, no już chłopaki tutaj ten kupowali walizki na dolary, tak, zamawiali najdroższe whisky, najdroższe cygara, samoloty tutaj, no, żeby latać na te koncerty, tutaj wynajmowali, a tu przyszła, że tak.
1: A tu kupa.
0: Tak jest. To tak jak, że tak się czasami ten rock'n'rollowy sen zamienia po prostu w koszmar. I drama. No niestety, tak czasami bywa. Także jeżeli już trafiać do wytwórni, to tej takiej nie do, do sprofilowanej, nie do Molocha, to jest, że tak powiem, chyba, jeżeli ktoś by chciał się zdecydować na współpracę, to jednak właśnie tutaj niekoniecznie z największymi. Zgadza się?
1: No oczywiście. Okay. Najważniejszy zresztą jest booking, a nie sama wytwórnia, bo agencje bookingowe teraz...
0: Czyli po prostu menadżerowie, znaczy nie menadżerowie, agenci, którzy cię wepchną po prostu na odpowiednią scenę, do odpowiedniego klubu, na odpowiedni festiwal i tak dalej.
1: No cóż, nie oszukujmy się, konszachty, znajomości, a oni to wszystko mają, znają się wszyscy. To jest świat hermetyczny, zamknięty. Pchają to, co mają w rosterze, to, co im się opłaca, to jasna sprawa.
0: A tego typu agenci bookerzy, oni są otwarci na nowe dźwięki, czy mają po prostu swoje stajnie i, że tak powiem, to jest ten ogródek, który sobie uprawiają, pielęgnują, chuchają na niego i...
1: No czasem są, dlatego żeby dać szansę komuś nowemu, bo na przykład zobaczą w kimś nowym coś takiego, co chcieliby właśnie pchnąć i szerzej pokazać. To jest tak samo jak, wiesz, no każdy ma swoje gusta, więc osoba...
0: Czy tak booking, samo jak z skautami piłkarskimi, tak? Którzy jeżdżą po prostu i jeżdżą po szkółkach, tak? Jeżdżą, chodzą na mecze różnych lig, różnych i obserwują, tak?
1: No
0: i...
1: tak.
0: I kaptują.
1: Tak, ale to wiesz, bo wiadomo, że zespół może być znany, mieć zasięgi, może się to po prostu skalować, ale co innego, kiedy się skaluje, a co innego jeszcze, jak do tego komuś się to naprawdę podoba, to jest dodatkowy plus.
0: I najważniejszy, że tak powiem, najbardziej chyba wymierny sprawdzian, i to dobrze gada ze sceny.
1: No tak.
0: Bo to w studiu można zrobić wszystko.
1: Oczywiście.
0: Przy dzisiejszej technice i możliwościach, tak, no, można zrobić wszystko. Nawet, że tak powiem, osoba nie umiejąca śpiewać przy pomocy autotuna, tak, może wyjść na wokalistę.
1: No, absolutna plaga obecnie.
0: Dokładnie. Nie da się tego słuchać, tych autotunowych wokali. Okej, kolejny fragment to...
1: Anthem of the Unheard.
0: Lecimy.

0: Andrzej Modzel, Jan Hert. Powiedz mi, jeżeli chodzi o formaty, w jakich dostępny jest wasz materiał, to tutaj wspomniałeś o digitalu, czyli o plikach cyfrowych, o streamingach. Jest też CD, a co z winylem?
1: No tak, planujemy winyla, mamy wstępnie już taki fajny projekt przygotowany i no już niebawem powinien być gotowy.
0: To też będzie wydawnictwo wasze własne?
1: No właśnie, tu nie za bardzo mogę zdradzać. Jeszcze okay.
0: Będzie,
1: rozmawiamy.
0: Ale nie wiadomo z czyim logiem na okładce, tak?
1: Tak jest.
0: Na obwolucie.
1: Tak.
0: A powiedz mi, czy to tylko tutaj będzie kwestia tego nowego materiału, czy też macie plany, żeby na przykład, nie wiem, jedyneczkę wznowić na winylu, bo to jest format, który w ostatnich kilku latach właściwie na nowo zawojował rynek. Momentami jest tak, że jak to się mówi, woluminy sprzedaży winyli, placków przekraczają to, co jest na CD-czkach do obchnięcia.
1: No pewnie, no wszystko najlepiej by było mieć na winylu. Sam zbieram winyle.
0: Winyl trenduje, jak to mówię.
1: Nie ma co się oszukiwać, to jest coś magicznego w tym nośniku. Natomiast będąc tak zwanym niezalem i mając na uwadze, jak duże są koszty produkcji winyla, no, a fantazja może ponieść,
0: łańska tak?
1: Fantazja, to sky is the limit i wtedy jakby ten wydatek jest gruby.
0: Jest tylko limit na karcie kredytowej.
1: Otóż to się zaczyna piętrzyć, bo tak, bo zrób koszulki, bluzy, cedeczki, tutaj, tam.
0: A może winylka?
1: A może winylka?
0: Tak. A może to zrobimy, czekaj, może to zrobimy na dwudziesiątkach? Będzie bardziej fancy. Albo czekaj, rozbijemy to na siódemki. Chociaż jak wy macie sześć utworów,
1: dałoby
0: to
1: się.
0: Mogło być sześć jednostronnych, albo trzy dwustronne siódemki, albo na przykład sześć jednostronnych
1: takiego siódemek. Takiego gatefolda trzyczęściowego zrobić.
0: Tak, wiesz? To na przykład. No. Tylko tak, haj się przybywa.
1: Dokładnie.
0: To tłoczymy wtedy wszystko. Okej, przejdźmy do koncertu, bo wspomniałeś, że coś się szykuje, ale czy to coś się szykuje, może, że tak powiem, czy już możesz skonkretyzować? Czy w przypadku, tak jak w przypadku winyla, że do końca nie możesz jeszcze wszystkiego powiedzieć?
1: No tak, jedną rzecz mogę powiedzieć, to jest to, co już zostało ogłoszone, czyli jedziemy na trasę z Blinded 23 na początku października. A później będzie druga trasa, o której na razie jeszcze nie mogę powiedzieć, i parę koncertów dodatkowych jeszcze.
0: Będzie. Dobra. Powiedz mi, gdzie odsyłać słuchaczy, jeżeli chcieliby być z wami w kontakcie właśnie a propos koncertów, to na jakich socialach brylujecie? Gdzie najłatwiej, najszybciej, najwięcej tych informacji właśnie bieżących z waszego obozu będzie można...
1: Zarówno Instagram, jak i Facebook. Only Sons Poland. Tak nas szukajcie. Tam jest link do Linktree i tam jest wszystko podpięte. Nasz sklep, nasze wszystkie streamingi, jakie tylko sobie wymarzycie, ale w temacie mercha zachęcamy do kontaktu bezpośredniego.
0: Z wami.
1: Tak jest.
0: Mailowo? Czy poprzez
1: mailowo wiadomość bezpośrednią w socialach, czy po prostu wejście do sklepu. Nasz sklep jest na znanej platformie sprzedażowej. Na A.
0: Okej. Dobra, dziękuję ci serdecznie za dzisiejszą wizytę. Jeżeli masz, że tak powiem, coś od siebie do dodania, to zapraszam na tak zwane ostatnie słowa.
1: No pewnie. Bardzo dziękuję za możliwość zamienienia kilku słów tutaj z tobą na antenie. Bardzo to doceniamy i serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy do wejścia w nasze sociale i śledzenia tego, co robimy, bo jest tego dużo i będzie jeszcze więcej. Serdeczne dzięki, dobranoc.
0: A żegnamy się turbotupowym
1: Doomsday.

0: Still not loud enough. Still not fast enough.
1: One, two. One, two, three, four.
2: Who gives a fuck what you think?
3: No i moi drodzy, jesteśmy w trzeciej, ostatniej godzinie dzisiejszego wydania rzeźni, a ja zapraszam was na historyczny felieton Ars Extrema przygotowany przez Triukołaka i dzisiaj wybieramy się do Nowego Jorku, aby poznać historię amerykańsko-japońskiej formacji The Mad.
4: What that, AB?
5: Listen to this.
6: This is great! What power! What zest! What drive! Wow! Yeah!
7: I love North! He loves North!

Yeah. Oh, my God, bro.

Witajcie. W drugiej połowie lat 70. punk rockowa scena Nowego Jorku zaczęła zmieniać się na niekorzyść. Takie zespoły jak The Ramones, Television, New York Dolls, Dictators, Blondie czy The Heartbreakers albo przestawały istnieć, albo zmieniały brzmienie, tworząc scenę post-punk i new wave. Wtedy to w 1977 roku pojawił się zespół The Mad, noszący najpierw nazwę Disgusting. Stworzył go wokalista, autor tekstów i kompozytor Joe Tani wraz z gitarzystką Julian Hechlinger-Rose. Do 1982 roku The Mad zarejestrowało i wydało własnym sumptem singla Eyeball, epki The 1978 i Fried Egg oraz kasety Triumph of Death.

Yoji Tani urodził się w Osace w Japonii w 1956 roku. Od dzieciństwa fascynował się komiksami pełnymi nierealnych postaci i twórczością Salvatora Dali. Dużo rysował i malował oraz wykonywał rzeźby wymyślonych potworów. Po ukończeniu szkoły średniej wyjechał do Ameryki, gdzie po kilkunastu miesiącach dorywczej pracy przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie zaczął studiować w Szkole Sztuk Wizualnych, założonej tam w 1947 roku, między innymi przez Berna Hogatha, twórcy komiksowej postaci Tarzana, którego my na Pradze Południe nazywaliśmy Tarzanem. Po ukończeniu szkoły George przeniósł się do Los Angeles, by sprawdzić się jako twórca efektów specjalnych. Jego pierwsze potwory zostały wykorzystane już w 1980 roku w 11-minutowym filmie The Bogus Man. W 1985 uczestniczył w produkcji filmu Cocoon, a także w postaci Blorga pojawił się w reklamie piwa Miller Lite. Potem przyszedł czas na współtworzenie filmów Fright Night, Poltergeist 2, Predator, Big Trouble in Little China, The Abyss, A Nightmare on Elm Street 4, The Dream Master, Society, The Gaiva, Freaked, czy Bride of Reanimation.

Imię Georgi znaczyło George, co było rzadko spotykane w Japonii. Jednak w USA było czymś zwyczajnym, dlatego Georgi przybrał pseudonim Screaming Mad George. W 1977 roku związał się z pismem Punk Magazine, które w 8 numerze opublikowało jego pracę, natomiast jego wielkoformatowe dzieła pojawiły się na wystawie Punk Art Exhibition, zorganizowanej po raz pierwszy w Stanach wiosną 1978 roku w Washington DC. Podczas jednego z wieczorów wystąpił tam ze swoim performancem The Mad. Za bębnami siedział jego krajan Jun Nakanishi, bas dzierżył Hisashi Ikeda, zaś na gitarach grali Julian i Danny Zielonki Aipana. Drugim wokalistą i saksofonistą był Johnny 19.

Dla Giorgio performance był równie ważny co muzyka i tekst. Używał spienionego lateksu do stworzenia ohydnie nierealnych postaci i różnych elementów swojego ciała. Używał do tego koniecznie czerwonej farby, sztucznej krwi, masła orzechowego i czekolady. Szokowanie widowni było podstawą działania The Mad. Bębniarz Cyn tego nie wytrzymał i odstąpił garnki Davidowi Hanowi, technicznemu zespołu. Natomiast reszcie się to podobało. Julian często była obiektem zmian osobowości, na przykład mimem, która wykopuje swoje dziecko z cmentarnego grobu, przyciskając je do piersi. Ta maszkara zaczyna się poruszać, zrywając maskę z jej twarzy, ukrywającą gębę trupa. Innym razem jest tytułowym Eyeballem, tworem z gałką oczną zamiast głowy, którego George gwałci i morduje, pozostawiając krwawą miazgę w jego kroczu.

Podczas pierwszego koncertu w klubie CBGB muzycy wystąpili mając owinięte wokół szyi pokrwawione tampony. Na początku występu George często rozcinał sobie brzuch, wybebeszając pełne krwi wnętrzności na scenę. Straszył widownię kolorowym krucyfiksem, na którym wisiała ludzka postać w rozkroku. Naciskając lateksowy krzyż, George wyciskał brązową kupę z ukrzyżowanego. Często też sam robił na scenie kupę, którą potem zjadał. A na koniec koncertu pojawiał się z wielkim czerwonym fiutem, którego Julie odcinała sekatorem i brodząc w cieknącej krwi, kierowała kikuta w stronę publiki wrzeszcząc: "Ktoś chce zrobić laskę?" Dodatkowym efektem horrorystycznym był film wyświetlany cały czas za plecami muzyków, a przedstawiający różne ohydne czynności. Smacznego i do usłyszenia.

0: Anty Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: To był dzisiejszy odcinek Ars Extrema przygotowany przez Triukołaka, a poznaliśmy historię nowojorskiej formacji The Mad. No dobrze. No to teraz zabieram was na Wyspy Brytyjskie, moi drodzy, i przed nami wydany w ubiegłym tygodniu single Evil in This House londyńskiej formacji Green Lung. Jest to zapowiedź czwartego albumu Necropolitan, który ukaże się 11 września nakładem wytwórni Nuclear Blast Records.

To była formacja Green Lung, Evil in This House, zapowiedź albumu Necropolitan, który pojawi się we wrześniu. Moi drodzy, do karnetów, o które walczycie, będzie jeszcze zestaw festiwalowego merchandum, koszulki, torby, kostki gitarowe oraz płyty, także pamiętajcie też, żeby podawać swoje adresy pocztowe do wysyłki właśnie tych zestawów, bo te zestawy właśnie trafią do was pocztą. Natomiast odbiór karnetów będzie w formie elektronicznej przewidziany. A dalej już zgodnie z instrukcjami, które zwycięzcy otrzymają w mailach. Dobra, to zostajemy w Londynie. Nie ma takiego miasta jak Londyn. Jest Lądek Zdrój, no to zapraszam was na stejka do Lądka. Przed nami londyński stejk i singiel zatytułowany Comet. I jest to zapowiedź albumu, który pojawi się jesienią tego roku nakładem wytwórni Stickman Records. Natomiast od 17 czerwca, bo w poprzedni weekend zespół zagrał na berlińskim i londyńskim Desert Feście, a od 17 czerwca pojawi się u boku All Them Witches na kilku koncertach w rodzimej Wielkiej Brytanii i będzie też występ kończący te trasę w Hamburgu, w Niemczech. Jeżeli ktoś, że tak powiem, miałby ochotę się wybrać, to informuję. No to zapraszam na Stejka i Kometę.

No i jak moi drodzy, smakował ten steak londyński. To był utwór Comet, zapowiadający album, który ukaże się w sierpniu nakładem wytwórni Stickman Records. Dobrze, to informacje jeszcze o paru koncertach, które w najbliższym tygodniu będą miały miejsce. Before the Breath of Light Tour, koncert finałowy trasy Sacriversum, 30 maja Piła Klub Jogi, i tam boku Sacriversum Ion i Mass Insanity. No i dwa koncerty legendy formacji Omen, Warning of Danger, Fourth Anniversary Tour, 31 maja Kraków Klub Zaścianek, i tam jako support formacja Rat King, i następnego dnia 1 czerwca w Warszawie w klubie Voodoo na scenie numer 2 formacja Omen wystąpi. A my przechodzimy sobie do kolejnego wykonawcy, to będzie brytyjska formacja Warning, pochodząca z Hallow w Essex, i to jest zespół, który swój poprzedni album, album numer 2, Watching from a Distance, wydał w roku 2006, a więc po 20-letniej przerwie. Po drodze była jeszcze epka Bridges, ale po i koncertowy album, ale po 20-letniej przerwie powracają, właściwie powrócą z trzecim studyjnym albumem Rituals of Shame. On pojawi się 19 czerwca nakładem wytwórni Relapse Records. Na razie grupa udostępniła dwa utwory. Pierwszy z nich to 9-minutowy Colossus Stations, ale najdłuższy na płycie jest tytułowy, który ją otwiera. Ale dzisiaj gramy Stations.

To był brytyjski Warning, utwór Stations, który zapowiada album Rituals of Shame. 19 czerwca premiera tego krążka nakładem wytwórni Relapse Records. No i moi drodzy, teraz po raz kolejny sięgam po wydawnictwo projektu King Ultra Mega, które to krążek nosi tytuł Tribute to Chris Cornell. Wydawcą tego materiału jest wytwórnia Raining Phoenix Music. To jest wydawnictwo, które ma upamiętnić twórczość, dorobek muzyczny Chrisa Cornella, zarówno z zespołem Soundgarden, jak i jego solowe, a wszystko zaczęło się w roku 2020, kiedy to Mark Manny, basista i producent, wpadł na pomysł, aby nagrać swoją wersję Rusty Cage, nagrać to z przyjaciółmi, taki niezobowiązujący cover. No i zanosiło się na to, że będzie to taki jednorazowy wyskok, czy też jednorazowe wydarzenie mające na celu uczczenie po prostu artysty, którego Manny szanuje, ale wkrótce do tego projektu postanowił dołączyć Kim Thayil, gitarzysta formacji Soundgarden. No i już było wiadomo, że skoro mamy Kima na pokładzie, to na jednorazowym wybryku się nie skończy, i tak zaczęły powstawać właśnie interpretacje utworów Cornella, które stworzyły program albumu Tribute to Chris Cornell. Oprócz Kima tutaj wśród współpracowników pojawili się Charlie Benante, grałem numer z udziałem Charlie'ego, Joe Satriani, William Duvall, również chyba numer z udziałem Williama był Bill Kelliler, Alisa White Glues, Kenny Aronoff, no oczywiście Mark Manny we własnej osobie również w nagraniach tych utworów najczęściej uczestniczył jako basista, no i też jako producent w większości, o ile nie wszystkich utworów na tę płytę. Dwa najnowsze single, które pojawiły się wiosną, to Preaching the End of the World. No i tutaj na wokalu mamy Iana Thornleya z formacji Big Rag, no i na gitarze Pita Thorna, który towarzyszył Cornellowi w jego solowej twórczości. A drugi singiel nosi tytuł, już tutaj otwieram jego winietkę, żeby tutaj wszystkie informacje tutaj wam podać. Drugi singiel nosi tytuł Dead Wishes i tutaj w roli wokalisty usłyszymy Brana Taylora z formacji Mastodon. Także to są utwory, którymi się dzisiaj z wami żegnam. Za tydzień, 31 maja, w ostatniej audycji w tym miesiącu, to będzie audycja taka, można by powiedzieć, archiwalna, albowiem pojawią się trzy perły przedwieprze 30-latki, czyli płyty z maja 1996, i pojawi się też jedna starsza płyta, albowiem w maju wytwórnia Metal Blade Records wypuściła specjalną reedycję jubileuszową, ale na 40-lecie albumu Hell Awaits grupy Slayer, więc sięgniemy sobie po to wydawnictwo, więc za tydzień będzie retro. Słyszymy się o 23:00. Cześć!